0: Poranin FM. Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy

Honorowi obywatele Konina. Stanisław Szabelski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 18 lutego 1923 roku. Stanisław Szabelski, proboszcz parafii rzymskokatolickiej św. Bartłomieja.

0: Staszica w Koninie. W związku z intensywną eksploatacją złóż węgla brunatnego w naszym regionie i koniecznością przygotowania kadry technicznej 1 września 1959 roku Ministerstwo Górnictwa i Energetyki w Katowicach powołało do życia resortową 3-letnią zasadniczą szkołę górniczą przy kopalni węgla brunatnego w Koninie, mieszczącą się w dawnym biurowcu w Marantowie. Powstała ona na wniosek KWB Konin i Zjednoczenia Przemysłu Węgla Brunatnego we Wrocławiu. Organizację nowej placówki powierzono magistrowi Edwardowi Jędrzejczakowi, który kierował nią przez 35 lat, aż do przejścia na emeryturę. W 1962 utworzono 3-letnie technikum górnicze, a w 1965 5-letnie technikum górnicze. W tym samym roku oddano do użytku pierwszy budynek nowego ośrodka szkolenia górniczego przy ulicy Wyszyńskiego, gdzie znajduje się obecna siedziba szkoły, wybudowana przez KWB Konin. W skład kompleksu wchodziły 2 gmachy przeznaczone na klasopracownie, 2 sale gimnastyczne, warsztaty szkoleniowe oraz internat, a jego budowę ostatecznie ukończono w 1969 roku. W 1960 roku została założona szkolna orkiestra dęta, prowadzona na początku przez kapelmistrza i dyrygenta Hieronima Augustynowicza. W 1967 powołano pierwsze klasy dla dorosłych i pracujących, a w 1970 utworzono zasadniczą szkołę zespołu elektrowni PAK oraz technikum energetyczne dla pracujących. W 1989 szkole nadano obecną nazwę Zespół Szkół Górniczo-Energetycznych, a od 1994 ZSGE przestaje być szkołą resortową i przechodzi pod opiekę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Od 1999 roku organem prowadzącym dla placówki został Urząd Miejski w Koninie. W 2003 roku w ZSGE otwarto pracownię energii odnawialnej, co zainaugurowało funkcjonowanie tzw. Szkoły Słonecznej w Koninie. Jej idea została zrealizowana dzięki współpracy ze szkołami w Bielawie i w Herne. W 2002 w związku z reformą szkolnictwa uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu, 4-letnie technikum i 3-letnie liceum profilowane. 6 grudnia 2003 roku podczas obchodów 45-lecia istnienia w czasie jubileuszowej uroczystości nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Staszica oraz przekazanie sztandaru z wizerunkiem patrona i jego przesłaniem: byście swe powinności wypełniać umieli. Od 1 września 2017 roku w związku z reformą oświaty samorząd Konina włączył gimnazjum nr 6, Szkołę Mistrzostwa Sportowego imienia Kusocińskiego w Koninie, do 5. Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Górniczo-Energetycznych imienia Stanisława Staszica w Koninie. Od 1 września 2019 roku uruchomiono nowe szkoły wchodzące w skład zespołu: 5-letnie technikum, 4-letnie liceum oraz 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia. Czytamy na www.zsge.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Komorniki w powiecie poznańskim. Gmina Komorniki zajmuje obszar 66 km kwadratowych. Rozwój gospodarczy gminy wyznaczają walory logistyczne. Przez Komorniki przebiega autostrada A2 Warszawa-Berlin. Tutaj też zlokalizowano 2 węzły drogowe łączące autostradę z największymi trasami komunikacyjnymi. Atrakcyjność komunikacyjną doceniają firmy, które właśnie w tej gminie zainwestowały swoje pieniądze. Tutaj zwiedzić można także największe w Polsce Muzeum Rolnicze, które stanowi nie lada gratkę dla miłośników sielskiej, staropolskiej wsi. Muzeum dba nie tylko o eksponaty, ale również o nie mniej ważną tradycję. Kto zawita latem do muzeum, ma okazję wziąć udział w prawdziwym wiejskim weselu. Autentyczne zaślubiny pary młodych, orszak ślubny, tradycyjnie zrobione zaprzęgi konne, przywołują wspomnienia dawnych wesel, lubelskich, wielkopolskich czy góralskich. Ceremonii zaślubin towarzyszą imprezy rekreacyjno-artystyczne, kiermasz, pokazy pracy twórców ludowych i rzemieślników wiejskich, konkursy i występy.

0: grupy zespołów folklorystycznych. Impreza kończy zabawa wiejska. Nie jest to jedyna uroczystość, na którą zaprasza muzeum. Spotkania organizowane są przez cały rok. Warto wybrać się na pokazy zdobienia pisanek i jarmark wielkanocny, prezentujące prace twórców ludowych oraz na omłoty w Szereniawie, ukazujące ewolucję i postęp metod młócenia i czyszczenia ziarna. Tradycyjne wiejskie jesienne zajęcia i prace związane z zagospodarowaniem i przetwarzaniem płodów rolnych można zobaczyć podczas imprezy Jesień w domu i zagrodzie, a zabytkowe maszyny i urządzenia rolnicze na retro show. Na tym nie koniec atrakcji. Komorniki to także gmina atrakcyjna pod względem turystycznym. Sąsiedztwo Wielkopolskiego Parku Narodowego, malownicze zakątki wokół licznych jezior sprawiają, że ludzie chętnie się tutaj osiedlają. W scenerii lasów i jezior buduje się coraz więcej jednorodzinnych domów. Mieszkańców kuszą także ścieżki rowerowe, bogactwo wód oraz dogodny dojazd do Poznania. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Konin leży w środkowej części Polski. Tak dawniej jak i dziś, w bezpośrednim sąsiedztwie miasta znajduje się ważny węzeł komunikacyjny, łączący północ kraju z południem oraz wschodnią część z zachodnią. O tym, że zawsze przez Konin przebiegały ważne szlaki handlowe, świadczy wznoszący się w centrum dawnego Konina słup drogowy z XII wieku, wyznaczający niegdyś połowę drogi między Kaliszem a Kruszwicą, leżący na dawnym szlaku bursztynowym. Najważniejszą osadą było Stare Miasto z romańskim kościołem parafialnym, czyli dzisiejsza gmina Stare Miasto. To ona dała początek Koninowi, lokowanemu na prawie magdeburskim na wzór Kalisza około 1283 roku. Odtąd Konin, położony na wyspie w korycie Warty, był grodem strzegącym brodu przez rzekę. Los Konina był odbiciem historii kraju, począwszy od 1331 roku, kiedy to Krzyżacy doszczętnie zniszczyli miasto. Odbudowane przez króla Kazimierza Wielkiego i otoczone murem wraz z dwoma basztami, Kaliską i Toruńską, strzegło przepraw na szlaku wiodącym do innych miast. Konin stał się siedzibą powiatu sądowego, a Koniński Zamek siedzibą starosty oraz centrum administracyjnym i gospodarczym najbliższej okolicy. W następnych stuleciach w mieście prężnie rozwijało się rzemiosło, które świadczyło o jego ekonomicznej kondycji. Już wtedy Konin był ważnym ośrodkiem kultury i nowych prądów religijnych, a także medycyny. Na przełomie XVI i XVII wieku działali tu dwaj wybitni doktorzy po studiach w Padwie, fundator najstarszych w Polsce katedr anatomii i botaniki lekarskiej Uniwersytetu Krakowskiego Jan Rzemełka oraz Kacper Blerski. Pomyślny rozwój Konina został zahamowany w XVII stuleciu. W 1628 roku wybuchła trwająca 3 lata epidemia, która zdziesiątkowała ludność. Klęski tego okresu pogłębiły potop szwedzki, pożary i kolejne epidemie. Po upadku księstwa warszawskiego Konin znalazł się w granicach Królestwa Kongresowego. Powstanie styczniowe w 1863 roku przebiegło tu w szczególnie ostrej, krwawej formie, naznaczone licznymi bitwami i represjami. Po okresie Królestwa Kongresowego miasto na długie lata przestało być centrum regionu. Odzyskanie niepodległości w 1918 roku nie przyniosło oczekiwanej poprawy sytuacji gospodarczej. Nie było wodociągów i kanalizacji, a mieszkańcy boleśnie odczuli skutki kryzysów ekonomicznych z przełomu lat 20. i 30. Ożywienie przyniosło dopiero otwarcie linii kolejowej łączącej Poznań z Warszawą i budowa kanału Śleśnińskiego łączącego Wartę z jeziorem Gopło. W czasie II wojny światowej Konin znalazł się na obszarze ziem włączonych do III Rzeszy w ramach tzw. kraju Warty. Jednocześnie został siedzibą hitlerowskich władz powiatowych. W okolicznych lasach hitlerowcy dokonali masowych mordów ludności polskiej wyznania starożytnego. Po II wojnie światowej lata 50. i 60. przyniosły gwałtowny proces uprzemysłowienia, co zmieniło oblicze rolniczego dotychczas regionu. W 1950 roku Konin liczył 12 145 mieszkańców. W 10 lat później 17 638 osób. W 1970 roku 40 744 mieszkańców. Natomiast w roku 1998 miasto zamieszkiwało już ponad 83,5 tysiąca osób. Tak gwałtowny przyrost ludności spowodował również szybki rozwój przestrzenny Konina. Miasto wchłaniało kolejne podmiejskie wsie, coraz bardziej oddalone od historycznego centrum. Powierzchnia miasta wynosi obecnie 82 km kwadratowe. Przyjęta w latach 50. koncepcja urbanistyczna doprowadziła do powstania dwóch odrębnych części miasta rozdzielonych niezabudowaną przestrzenią okolic Warty. Konin pozostaje ważnym centrum administracyjnym, będąc od 1975 roku stolicą województwa, a od 1 stycznia 1999 roku, po wejściu w życie reformy samorządowej, miasto tracąc status wojewódzki, zostało siedzibą powiatu grodzkiego oraz stolicą powiatu ziemskiego. Jest nadal ośrodkiem dynamicznie kształtującego się życia politycznego i społecznego dla całego obszaru wschodniej Wielkopolski oraz województwa wielkopolskiego. Tekst pochodził ze strony Urzędu Miasta www.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Golina to gmina miejsko-wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km kwadratowych, który zamieszkuje prawie 12 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiąca w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogowy i kolejowy na linii Warszawa-Poznań wraz z wjazdem na autostradę A2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 roku. Wieś Radolina, leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza, biskupa krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego, odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor krakowskiej Alma Mater Mikołaj, piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przyszłość uniwersytetu wpisał się także Bazyli Goliniusz, zwany Fabrycjuszem, jego profesor i rektor. W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich herbu Rawicz, wzniesionej na przełomie XV-XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60 roku. Ród Przyjemskich należał do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia. W dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu. Byli założycielami wielu miast, w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim, w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew. Z występujących zabytków należy wymienić zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myśli Bożu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII wieku, umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 hektarów. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tysiąca hektarów, z czego 5 stanowią grunty orne, a 1000 łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla wielu firm znanych w całej Polsce. W okolicach Goliny funkcjonuje około 2,3 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych. W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzą 623 podmioty gospodarcze, w których pracuje blisko 1000 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM.
0: Obszar złotogórski obejmuje powierzchnię 1890 hektarów. Zachodnia granica, poczynając od miejscowości Tuliszków, biegnie przez Żychlin, Brzeźno, Dolinę Warty aż do Cichowa. Następnie przez Nową Wieś i inne miejscowości zatacza koło do Tuliszkowa. Na obszar złotogórski składają się trzy wzniesienia. Jedno z nich, Złota Góra, osiąga najwyższą wysokość 187 metrów nad poziomem morza. Są to formy szczelinowe powstałe w czasie zlodowacenia środkowo-polskiego. Zbudowane z łatwo przepuszczalnych osadów piaszczysto-żwirowych i przy głębokim lustrze wód gruntowych narażone są na erozję. Dlatego też lasy, porastające pagórki zabezpieczają zbocza przed osuwaniem. W wyższych partiach lasu przeważa stary drzewostan z przewagą dębu, niższe porasta sosna z domieszką dębu, jarzębiny, grabu czy leszczyny. Obszar złotogórski cieszy się dużym zainteresowaniem wycieczek z uwagi na punkt widokowy znajdujący się na jej szczycie. W jego obrębie godne zainteresowania są zabytki, m.in. ruiny zamku renesansowego w Wyszynie, kościoły w Starym Mieście, Żychlinie i Wyszynie oraz parki podworskie w Brzeźnie, Żychlinie, Chylinie i Grzymiszewie. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Strzałkowo warta jest odwiedzin chociażby ze względu na kilka interesujących zabytków. Do najciekawszych i zarazem najcenniejszych zaliczany jest niewątpliwie kościół pod wezwaniem świętej Doroty, postawiony w centrum Strzałkowa. Świątynię wzniesiono w 1934 roku na miejscu dawnego drewnianego kościoła z 1397 roku. Z przeszłości zachowało się jego wyposażenie: rokokowy krucyfiks procesyjny, barokowa monstrancja, kielich i ornaty z początku XVIII wieku. Miłośnicy drewnianych kościołów znajdą coś dla siebie m.in. w Graboszewie. Stoi tu drewniana świątynia pod wezwaniem świętej Małgorzaty z drugiej połowy XVI wieku i z XVII wieku. Pełni ona funkcję kościoła parafialnego. Inne drewniane kościoły, z których najstarsze dedykowane są na XVIII wiek, zwiedzimy w Ostrowie Kościelnym, Stawie i Brudzewie. Ten ostatni pochodzi z 1826 roku. Gratką dla miłośników książek z pewnością będą gościanki. Należały one od 1831 roku do rodziny Jana Hulewicza, przedstawiciela polskiego ekspresjonizmu, pisarza, malarza i wydawcy. W jego pięknym dworze gośćmi byli różni znani pisarze, artyści, malarze, kompozytorzy. Bywali tu m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Emil Zagadłowicz, Ludomir Różycki, a także noblista Władysław Stanisław Reymont, mieszkający wówczas w pobliskim Kołaczkowie. Turystów zainteresują również piękne obiekty przyrodnicze, w tym parki dworskie, na przykład założony w pierwszej połowie XIX wieku park w Strzałkowie. Wart uwagi jest również XIX-wieczny park w Wólce, do którego prowadzi przepiękna aleja dojazdowa zwana Kasztanówką. Platan klonisty w parku w Stawie to jedna z wielu przyrodniczych ciekawostek gminy Strzałkowo. Gmina Strzałkowo leży w centralnej Wielkopolsce, w powiecie słupeckim, bezpośrednio przy najważniejszych drogowych i kolejowych szlakach komunikacyjnych wschód-zachód. Droga krajowa nr 92, autostrada A2, linia kolejowa E20. Powierzchnia gminy wynosi 142 km kwadratowe, na których mieszka ponad 10 tysięcy osób, w tym w Strzałkowie 5352 osoby. Gospodarka gminy zdominowana jest przez rolnictwo. Działalność gospodarczą prowadzi około 670 podmiotów. Jednym z najbardziej znanych miejscowych przedsiębiorstw jest spółdzielnia mleczarska Udziałowców Strzałkowie, której wyroby znane i cenione są na terenie całego kraju. Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Miejscowości w 100% zelektryfikowane i zwodociągowane, a wszystkie drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców systematycznie rozbudowywane są sieci kanalizacyjna i gazowa. Dostępny jest również szerokopasmowy internet. Przebywając na terenie gminy, warto zobaczyć zabytkowe drewniane kościoły w Graboszewie, Stawie, Brudzewie i Ostrowie Kościelnym oraz pałace, które pomimo upływu lat wciąż robią spore wrażenie na zwiedzających. Dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury niewątpliwą atrakcją będą szlaki rowerowe gminy Strzałkowo o łącznej długości 90 km. Z kolei pasjonatom historii polecamy miejsce pamięci w Łężcu, gdzie przed laty przebiegała granica pomiędzy zaborami pruskim i rosyjskim. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Kurnik w powiecie poznańskim. Gmina Kurnik leży w centralnej części Pojezierza Wielkopolskiego, zaledwie 20 km na południe od Poznania. Zajmuje powierzchnię 186 km2 i położona jest na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A2, drogą ekspresową S11 oraz wojewódzką 434. Malownicze, zalesione obszary części gminy z łańcuchem jezior oraz samo miasteczko Kurnik z wyjątkowym kompleksem pałacowo-parkowym stwarzają ogromne szanse na rozwój turystyki i rekreacji. Budowlą, która stała się symbolem miasta i zarazem wielką atrakcją turystyczną, jest niewątpliwie Kurnicki Zamek, chętnie odwiedzany przez rzesze turystów. XIV-wieczny zamek posiada w swojej muzealnej kolekcji zbiory należące niegdyś do właścicieli Działyńskich, Potockich i Zamojskich, a Biblioteka Kurnicka gromadzi wiele starodruków. Prawdziwą chlubą mieszkańców gminy jest Arboretum Kurnickie, liczące około 3,5 tysiąca gatunków i odmian drzew i krzewów. Jest jednym z największych w Europie Środkowej parków dendrologicznych. Słynne w całej Polsce magnolie, azalie i różaneczniki przyciągają od maja do września miłośników tych pięknych roślin. Gmina Kurnik przyciąga turystów nie tylko zabytkami, ale także pięknymi terenami rekreacyjnymi usytuowanymi wzdłuż jezior oraz rozlewisk Warty. Malowniczy ciąg jezior Kurnickich wraz z ciągiem jezior Zaniemyskich tworzy łańcuch połączonych ze sobą zbiorników wodnych zwanych Rynną Kurnicko-Zaniemyską. Krajobraz urozmaicają także lasy. Rozciągłe kompleksy leśne są ostoją dla wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miłośnikom czynnego wypoczynku proponujemy piesze i rowerowe wycieczki po pięknych kompleksach leśnych, a są wśród nich pierścień dookoła Poznania, borówiecki ring rekreacyjny, kurnicki pierścień rowerowy oraz szlak bobrowy. Spacerować można również promenadą imienia Wisławy Szymborskiej wzdłuż jeziora Kurnickiego. Promenada ma długość 1,5 km i jest cała oświetlona. Niewątpliwą atrakcją tam jest ławeczka poświęcona noblistce, która urodziła się na prowencie między Kurnikiem a Bninem. Dla zapalonych wędkarzy i uprawiających sporty wodne atrakcją są kurnickie jeziora, bogate w różne gatunki ryb. Latem czynne są nad jeziorami kąpieliska i wypożyczalnia sprzętu pływającego. Miłą formą spędzania czasu są także organizowane na Jeziorze Kurnickim rejsy stateczkiem Biała Dama, podczas których turyści oprócz podziwiania widoków mogą wysłuchać ciekawostek o mieście. Gmina Kurnik to również miejsce rozmaitych wydarzeń kulturowych trwających przez cały rok, a szczególnie w okresie wiosenno-letnim. Zamkowe Mury i Arboretum to doskonałe miejsce na koncerty muzyki klasycznej czy rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Co warto zwiedzić w gminie Ostrowite? Wieś Ostrowite nie obfituje w zabytki. Do nielicznych świadectw historii tych okolic należą pozostałości zespołu dworskiego, obora, murowana stodoła oraz park. Najstarszą zachowaną do dziś budowlą, zamieszkałą, jest karczma. Pozostałości kultury materialnej znajdziemy m.in. w Sierniczu Wielkim i Skrzynce Małej, które jeszcze w 1887 roku stanowiły całość jako bardzo dobrze prosperujący majątek ziemski. Dla tych, którzy interesują się historią, cenną informacją będzie to, iż pierwsza wzmianka o Sierniczu jako wsi szlacheckiej pojawiła się w XVI wieku. Ostatnimi polskimi właścicielami Siernicza Wielkiego była rodzina Wyganowskich, herbu Łodzia. W latach 80. po śmierci dziedzica Wyganowskiego dobra przeszły w posiadanie rodziny Bosaków, a w początku XX wieku ich właścicielem ostatnim stał się Adam Iwańczyk. W 1945 roku folwark uległ rozparcelowaniu. Dziś możemy obejrzeć pozostałości zespołu dworskiego pośród parku z XIX wieku. Po I wojnie światowej w Ostrowitem budowano organistówkę, dom parafialny, którego działalność miała wpłynąć na rozwój kultury i oświaty w okolicy. Odbywały się tu także przedstawienia teatralne, bale i zabawy taneczne. W latach 1918-39 nastąpił szybki rozwój budownictwa. Wówczas stawiano już domy z cegły kryte blachą. Oryginalnym zabytkiem Ostrowitego jest metalowa wieża. Pozostałość z lat 30. pełniła ona funkcję latarni morskiej dla lotników. Wędrując po okolicach Ostrowitego możemy znaleźć kilka innych ciekawych obiektów. W Naprusewie w parku wznosi się dwór z około 1890 roku. W Jarodkach oprócz parku dworskiego z drugiej połowy XIX wieku znajduje się cmentarzysko całopalne z kultury łużyckiej, objęte strefą obserwacji archeologicznej. Kąpiel z kolei to wieś, której wizytówką są młyn gospodarczy z początku XX wieku oraz karczma z wozownią. Zespoły pałacowe znajdują się ponadto w Kosewie, Mieczownicy oraz Giewartowie Holendrach. Na dłużej warto zatrzymać się w Giewartowie nie tylko ze względu na jego malownicze położenie nad jeziorem. Stoi tu bowiem piękny zespół pałacowy z połowy XIX wieku wraz z parkiem, murowaną kaplicą pod wezwaniem świętego Rocha z 1811 roku, klasycystyczną empirowaną wewnątrz ołtarz z 1811 roku wraz z obrazami z końca XVIII i początku XIX wieku oraz kościół parafialny pod wezwaniem podwyższenia Krzyża Świętego powstały w latach 1907-1913. Pod kapliczką znajdują się grobowce. Natomiast w kościele, który zdobią witraże w stylu młodej Polski, najbardziej godna uwagi jest XVIII-wieczna rzeźba oraz ludowy krucyfiks. Mieczownica chlubi się historią sięgającą czasów średniowiecza. Związana jest z ważnymi momentami powstania styczniowego, które tu właśnie się rozgrywały. Od dziesiątków lat Mieczownica kojarzy się przede wszystkim z końmi. Początek znakomitej hodowli koni wierzchowej dał w 1894 roku Janusz Chrzanowski, sprowadzając tu wszystkie klacze czystej krwi arabskiej. Dziś stadnina w Mieczownicy sprzedaje konie na eksport, zaopatruje kluby jeździeckie i prowadzi własną sekcję jeździecką. Otoczony parkiem pałac, w którym mieści się administracja stadniny, to piękny, starannie utrzymany XVIII-wieczny zabytek architektury. Czytamy na www.ostrowite.pl.
1: Konin FM.
0: Tworzenie w Koninie placówki muzealnej postulował już w 1936 roku na łamach regionalnej prasy znany koniński społecznik i regionalista Ryszard Michalski. W 1953 roku z inicjatywy oddziału PTTK w Koninie, w dawnym pomieszczeniu sklepowym mieszczącym się przy skrzyżowaniu ulicy Wiosny Ludów z ulicą Gwoździarską, powstała Regionalna Izba Pamiątek. W 1956 rozrosła się ona do rangi Muzeum Regionalnego z siedzibą przy ulicy Słowackiego w budynku przedwojennego kina Moderne. W gronie organizatorów i darczyńców znaleźli się m.in. Ryszard Michalski, Antoni Studziński, Zygmunt Pęcherski, a także Stanisław Weicht ze Skulska i Jan Schneider z Lądu. Muzeum prowadzone było społecznie przez członków PTTK. Dnia 1 lutego 1966 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej powołane zostało Muzeum Zagłębia Konińskiego. Pierwsze państwowe muzeum na terenie Konińskiego. Organizatorem placówki i pierwszym kierownikiem został dr Andrzej Nowak. W części budynku po zasadniczej szkole górniczej w Koninie, Marantowie, w 1967 roku uruchomiono pierwszą stałą wystawę na powierzchni około 200 metrów kwadratowych. Pomieszczenia udostępniła bezpłatnie kopalnia węgla brunatnego Konin. Dzięki pomocy kopalni placówka przebrnęła najtrudniejszy początkowy okres działalności. Muzeum Zagłębia Konińskiego przejęło część zbiorów, około 600 sztuk, po nieistniejącym już Muzeum PTTK. Muzeum Zagłębia Konińskiego w Koninie Marantowie. W 1975 roku w wyniku nowego podziału administracyjnego kraju placówka uzyskała status Muzeum Okręgowego, a dyrektorem została dr Łucja Pawlicka-Nowak. Od tego czasu notuje się jego dynamiczny rozwój. Na szeroką skalę prowadzono badania archeologiczne i etnograficzne. Znacznie powiększono główne kolekcje. W okresie tym rozpoczęła pracę młoda kadra, której zasadniczy trzon pozostał do chwili obecnej. W lipcu 1982 roku Muzeum Okręgowe przenosi swą siedzibę do Gosławic. Przejęło dwa przystosowane do roli pracowni i biur budynki podworskie należące do zespołu zamkowego. Zamek zostaje oddany do użytkowania w 1986 roku. Aranżację wystaw przygotowano według projektu i pod kierownictwem artysty plastyka Krzysztofa Burnatowicza. Wystawy udostępniono zwiedzającym 30 listopada 1986 roku. W 1987 roku za całokształt prac związanych z uruchomieniem placówki muzeum uzyskuje nagrodę pierwszego stopnia ministra kultury i sztuki w konkursie na wydarzenie muzealne roku. W styczniu 1990 roku pierwsi goście odwiedzili wystawę zatytułowaną Dwór Polski w zrekonstruowanym dworku. Kolejne nagrody otrzymało muzeum za wystawy Mit i symbolika, Urodzony w Turku, Bogiem sławienna Maryja, Nie wszystko złoto. Za tę ostatnią wystawę muzeum uzyskało w 2004 roku pierwszą nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku w Wielkopolsce. W 2010 roku oddano do zwiedzania nowe ekspozycje w odremontowanym budynku Spichlerza. Tekst pochodził ze strony muzeum.com.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Historia poznańskiego Muzeum Pyry. Ziemniaki zwane w okolicach Poznania pyrami to bardzo ciekawe warzywo i czwarta co do wielkości zbiorów roślina uprawna na świecie. Pyry przybyły do nas z Ameryki Południowej, a ich historia od tamtej podróży z XVI wieku do chwili, gdy trafiły na nasze stoły, jest długa, burzliwa i niezwykle interesująca. Na ziemiach polskich ziemniaki na skalę przemysłową przyjęły się najszybciej w Wielkopolsce. Dlatego Poznań określany jest jako Pyrlandia. Więc nie może się obejść bez poznańskiego Muzeum Pyry, czyli swojego symbolu. Ziemniaki często są traktowane jako banalny dodatek do obiadu, jednak po wizycie w tym muzeum zupełnie zmienia się ich postrzeganie. Jeśli chcecie przekonać się, jakie historie kryją się w ziemniaku, polecamy wizytę w poznańskim Muzeum Pyry. Przeczytacie o tym na www.muzeumpyry.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Utworzenie odrębnego powiatu kolskiego w guberni kaliskiej należy wiązać z ukazem carskim z 31 grudnia 1866 roku. Początkowo na terenie powiatu kolskiego było 9 miast i 14 gmin wiejskich. Z miast aż 7 przemianowano w 1870 roku na osady. Były to Babiak, Brdów, Grzegorzew, Izbica, Kłodawa, Sompolno. Koło i Dąbie zachowały prawa miejskie. W skład gmin wiejskich wchodziły Brudzew, Budzisław, Chełmno, Czołowo, Drzewce, Karszew, Kłodawa, Koźmin, Kościelec, Krzykoszy, Lubotyń, Piotrkowice i Sompolno. Taki stan utrzymał się z niewielkimi zmianami do roku 1938, kiedy z powiatu kolskiego wyłączono na korzyść powiatu tureckiego gminę Brudzew. W okresie II Rzeczypospolitej powiat kolski należał do województwa łódzkiego, a od 1 kwietnia 1938 roku do województwa poznańskiego. Siedzibą władz powiatowych zawsze było miasto Koło, które wcześniej pełniło funkcję ośrodka starostwa niegrodowego. Pozostał powiatem także po II wojnie światowej, aż do 1975 roku. Później został włączony w skład województwa konińskiego. Jedynie gminę Izbica Kujawska przyłączono do województwa włocławskiego. Powiat kolski ponownie utworzono 1 stycznia 1999 roku w wyniku reformy administracyjnej. Czytamy na starostwokolskie.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konijanina. Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 znajduje się w Odwachu na Starym Rynku, w jednym z najwybitniejszych zabytków architektury polskiej. Wybudowano go z inicjatywy ówczesnego starosty generalnego wielkopolskiego Kazimierza Raczyńskiego. Projekt wykonał najprawdopodobniej architekt królewski, współtwórca warszawskich łazienek i wnętrz Zamku Królewskiego. Do zajęcia Poznania przez Prusy w ramach drugiego rozbioru Polski w Odwachu stacjonowały wojska koronne. W okresie zaborów poznaniacy byli świadkami odbywających się tu odpraw wart wojska zaborcy, który staromiejski Odwach uczynił głównym odwachem garnizonu twierdzy Poznań. Pod zwieńczającymi Attykę symbolami Rzeczypospolitej czasów ostatniego jej króla stała budka wartownicza w barwach pruskich i niemiecki żołnierz. W 1918 roku polskość wkroczyła do Odwach. W listopadzie znalazła tu siedzibę jedna z najważniejszych formacji powstania wielkopolskiego – paramilitarna Straż Ludowa. 17 listopada w straży służyli już wyłącznie Polacy. Przed 27 grudnia 1918 roku Straż Ludowa wystąpiła dwukrotnie w sposób zorganizowany. 3 grudnia dla ochrony delegatów do Polskiego Sejmu Dzielnicowego podczas przemarszu przez miasto na miejsce obrad i 26 grudnia w czasie przejazdu przez Poznań Ignacego Paderewskiego. 27 grudnia załoga Odwachu ruszyła do powstania. W czasie dobijania się do Europy o prawo przynależności do Polski przez Polaków z tak zwanego byłego zaboru pruskiego w staromiejskim Odwachu miała siedzibę jeszcze jedna ważna powstańcza formacja – Służba Straży i Bezpieczeństwa. Jej ochotnicze oddziały tworzono od 15 listopada 1918 w niemieckich garnizonach na polecenie ministra wojny. Ponieważ zaborca dopuścił do niej Polaków, szybko została przez nich zdominowana. Ci żołnierze, Polacy, będący na etacie i żołdzie niemieckim oraz dysponując bronią i zarządzając obiektami wojskowymi zaborcy, stanowili trzon polskich oddziałów w pierwszych dniach Powstania Wielkopolskiego. 9 stycznia 1919 roku formacja została rozwiązana. Z jej oddziałów utworzono dwa bataliony garnizonowe Polskich Sił Zbrojnych byłego zaboru pruskiego. Żołnierze jednego z tych batalionów pełnili służbę w Odwachu. Odtąd odprawy wart przed Odwachem odbywali żołnierze w oczekiwanym tu ponad 100 lat polskim mundurze. We wrześniu 1939 roku zniknął sprzed Odwachu polski żołnierz. Nie pojawił się też niemiecki. Okupant budynek przeznaczył na magazyn. W roku 1945, podczas walk o twierdzę Poznań, budynek Odwachu został poważnie zniszczony. Władza komunistyczna zrekonstruowała go w latach 1949-1951 i przeznaczyła najpierw na szkołę baletową i teatralną oraz mieszkanie. W roku 1957 na poznański oddział Centralnego Biura Wystaw Artystycznych. W 1962 umieściła w nim Muzeum Historii Ruchu Robotniczego imienia Marcina Kasprzaka. W 2004 roku, po 65 latach nieobecności, ponownie przed Odwachem pojawił się żołnierz w polskim mundurze. Teraz w mundurze historycznym. Odbywają się tu patrole Powstańczej Armii Wielkopolskiej oraz uroczyste odprawy warty honorowej Ochotniczego Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Wielkopolskich. Poznaniacy niezmiennie entuzjastycznie reagują na tę żołnierską tutaj obecność. Czytamy o tym na www.wmn.poznań.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Lubstów. Odkrywka Lubstów działała od 1982 do 2009 roku. Przez ten czas wydobyto 107 milionów ton surowca. Pod koniec XX wieku pochodziło stąd 40% konińskiego węgla. Złoże Lubstów miało wyjątkowe cechy. Grubość pokładu węgla dochodziła miejscami do 90 metrów. Był to zatem najgrubszy pokład w naszym Zagłębiu. W latach 1990 była to również najgłębsza odkrywka węgla brunatnego w Polsce. Osiągnęła poziom minus 55 metrów nad poziomem morza przy rzędnej terenu 103 metry nad poziomem morza. W Lubstowie zastosowano nowoczesne maszyny, niemiecką koparkę SCHRS-900 oraz koparkę polskiej produkcji KWK-1500. Zwałowanie odbywało się przy wykorzystaniu zwałowarki A2RSB-8800. Wszystkie te maszyny znalazły zastosowanie na obecnie funkcjonujących odkrywkach. Zwałowisko zewnętrzne Lubstowa jest przykładem rekultywacji rolnej i leśnej. Powstał tam las o powierzchni 70 hektarów. Przeważającym kierunkiem rekultywacji zwałowiska wewnętrznego jest kierunek rolny, natomiast w wyrobisku końcowym powstaje zbiornik wodny, którego powierzchnia wyniesie około 480 hektarów. Zbocze akwenu zostało wzmocnione krzewami i trawą. Zastosowano także dodatkowe zabezpieczenie w postaci hydrożelu. Wyznaczone zostały ścieżki rowerowe i spacerowe. Projekt zagospodarowania terenu wokół jeziora, uzgodniony z władzami gminy Sompolno, przewiduje stworzenie bazy dla turystyki, żeglarstwa i sportów motorowodnych. Czytamy na kwpkonin.pl.
1: Konin FM.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Historia Poznania. Poznań, stolica naszego województwa, jest jednym z najstarszych miast Polski. Jego historia sięga drugiej połowy X wieku, kiedy na wyspie, nazwanej później Ostrowem Tumskim, powstał gród pierwszych władców Polski. Prawa miejskie Poznań otrzymał w 1253 roku. Szybki rozwój miasta zapewniło położenie na skrzyżowaniu licznych szlaków handlowych, dzięki czemu osiedlali się tu rzemieślnicy i kupcy. W 1793 roku Wielkopolskę zajęły wojska pruskie, a Poznań na ponad 100 lat został włączony do państwa pruskiego. W okresie zaborów Poznań był centrum walk niepodległościowych. W 1918 roku wybuchło tu powstanie wielkopolskie. Po odzyskaniu niepodległości przez pierwsze 10 lat Poznań intensywnie się rozwijał. 10 września 1939 roku miasto zostało zajęte przez Niemców. W czasie II wojny światowej Poznań uległ ogromnemu zniszczeniu. Stare miasto zostało spalone. Zdewastowano kościoły, śródmieścia i Ostrowa Tumskiego z katedrą, a ponad połowa budynków w mieście została uszkodzona. Intensywna odbudowa miasta rozpoczęła się w 1945 roku. Od 1989 roku miasto gwałtownie się rozwijało, głównie za sprawą prywatnej gospodarki, drobnych i średnich firm. Dzisiaj Poznań jest jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, naukowych, kulturalnych, handlowych i sportowych. W stolicy Wielkopolski poziom bezrobocia jest najniższy w kraju, a PKB na mieszkańca Poznania wynosi 200% średniego PKB na mieszkańca Polski. Zarejestrowano tu prawie 100 tysięcy podmiotów gospodarczych, z których znaczną większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Od lat Poznań uważany jest za jedno z najlepszych polskich miast do życia. Czytamy o tym na www.poznań.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Rychwał to gmina wiejsko-miejska zlokalizowana w południowej części powiatu na równinie rychwalskiej. Skupia 23 sołectwa. Gminę zamieszkuje 8400 mieszkańców, z czego 2300 osób mieszka w Rychwale. Gmina rozciąga się wzdłuż drogi numer 25, łączącej Konin z Kaliszem, zapewniając łatwy dojazd do autostrady A2. Korzystne położenie spowodowało, że Rychwał od dawna pełnił funkcję lokalnego ośrodka administracyjno-gospodarczego. Na przełomie XIV i XV stulecia na terenie Rychwała został zbudowany zamek obronny, tak zwana kamienica na kopcu, z gankami i otoczony głęboką fosą, z basztami i fosami, którego fragment można oglądać do dziś. Był on własnością Marcina Zaręby ze Sławska, który nabył Rychwał z okolicznymi wsiami i zapewne obdarzył go prawami miejskimi przed 1459 rokiem. Po śmierci jego syna dobra przejął wnuk Wojciech, znany jako rycerz-rozbójnik napadający na kupców przemierzających trakt kalisko-poznański. Ujęty został stracony poprzez ścięcie. Zamek Rychwalski należy do nielicznych i niewielkich rezydencji średniowiecznych. Wśród nich najbardziej znane to Baszta Halszki w Szamotułach, tak zwany Skarbczyk w Jarocinie, niedawno zidentyfikowana kamienica w Przyjmie. Prawa miejskie Rychwał uzyskał w XVI wieku. Do innych ciekawych zabytków należy zaliczyć kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, wybudowany w 1476 roku i rozbudowany w latach 1790-1800, w którym znajdują się m.in. krucyfiks z XV wieku, kropielnica z XVII wieku oraz renesansowy nagrobek patrona parafii Gabriela Złotkowskiego. We wsi Dąbroszyn zachował się popadający w ruinę dawny dwór szlachecki. Ozdobą wsi kuchary kościelne jest drewniana świątynia, przy której zachowały się płyty nagrobne rodziny Gałczyńskich, spokrewnionej z Kossakami, znaną familią malarzy, artystów i pisarzy. Na terenie gminy występują znaczne obszary lasów mieszanych oraz czyste zbiorniki wodne, zapewniające możliwość wypoczynku i rekreacji. W okolicach miasta jest obszar z unikatowymi stanowiskami roślinności błotnej bagno, a we wsi Rybie stanowiska sosny pospolitej w wieku około 200 lat. To pomniki przyrody. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 8600 hektarów, w tym blisko 80% stanowią grunty orne, resztę łąki i pastwiska. W strukturze upraw przeważają uprawy zbożowe i ziemniaki. W hodowli trzoda chlewna i bydło. W gminie jest około 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem działalność prowadzi około 330 podmiotów gospodarczych, w których pracuje 420 osób, w tym 40 osób w przemyśle. Zarejestrowanych jest ponad 350 podmiotów gospodarczych działających na terenie całej gminy Rychwał. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km kwadratowych i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw: Chludowo, Kolęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki Wieś i Jelonek, a także 5 osiedli: Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las Wschód i Złotniki Osiedle. Na jej terenie funkcjonuje poligon, który zajmuje 62% powierzchni gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem, o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc miasta. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 roku obszaru chronionego krajobrazu Biedrusko, który bezpośrednio łączy się z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Morasko, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie rezerwat meteorytów z wgłębieniami powstałymi na skutek deszczu meteorytowego. Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11 prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
2: Konin FM.
1: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Luboń w powiecie poznańskim. Gmina Luboń zajmuje obszar 13 km kwadratowych. Miasto położone jest na lewym brzegu Warty, a jego północne tereny graniczą z miastem Poznaniem. Na południu Luboń sąsiaduje z terenami Wielkopolskiego Parku Narodowego, do którego granic prowadzi ścieżka dydaktyczna Śladami Przyrody i Historii. Malowniczo położona droga rowerowa biegnie wzdłuż starorzecza Warty, Kocich Dołów, zahaczając o północny skraj parku. Występuje tu wiele chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Miasto utworzono w 1954 roku z połączenia wsi Luboń, Lasek i Żbikowo. Spośród tych miejscowości Luboń był najbardziej uprzemysłowioną wsią w całym regionie poznańskim za sprawą wybudowanych tutaj na początku XX wieku fabryk. Dzisiaj obiekty te są zabytkami architektury przemysłowej, częściowo tylko wykorzystywanymi w przemyśle, natomiast coraz częściej postrzeganymi jako atrakcja turystyczna. Od kilku lat Luboń charakteryzuje się dużym wzrostem liczby mieszkańców, co związane jest z rozwojem budownictwa mieszkalnego, rozwojem aktywności gospodarczej oraz rozbudową infrastruktury komunalnej. Mieszkańców kusi także dogodny dojazd do Poznania oraz sąsiedztwo autostrady A2. Luboń może pochwalić się także bogatą ofertą kulturalną. Na przełomie czerwca i lipca w budynkach byłych zakładów ziemniaczanych odbywa się festiwal Malta na Bis. Wierni fani teatru chętnie przyjeżdżają na spektakle w niecodziennej oprawie i klimatycznym miejscu. Na przełomie września i października z kolei organizowana jest największa impreza kulturalna w mieście. Ogólnopolski Festiwal Piosenki w Luboniu. Wokaliści z całej Polski prezentują się w repertuarze polskiej muzyki rozrywkowej. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio.
0: Od 1989 roku Turek, jak i cały nasz kraj, uczył się demokracji i niezależności. Spośród wielu dat w historii Turku nie można zapomnieć roku 1990 i wolnych wyborów samorządowych, w czasie których 30-tysięczny Turek wybrał 30-osobową Radę Miejską. Był to pierwszy demokratycznie wybrany samorząd miasta od ponad 50 lat. Pierwszym burmistrzem Turku w III Rzeczypospolitej został Roman Rybacki. Swoją funkcję sprawował do roku 1995. Kolejnymi burmistrzami Turku byli Krzysztof Nowak w latach 1995-1998, Marian Marczewski 1998-2001, Stanisław Poturała 2001-2002. Po zmianie ordynacji w 2002 roku odbyły się pierwsze w Turku wybory bezpośrednie głowy miasta. W wyborach w pierwszej turze zwyciężył Zdzisław Czapla. W kolejnych wyborach w 2006 roku mieszkańcy Turku zdecydowali o ponownym wyborze Zdzisława Czapli na kolejną, 4-letnią kadencję. Znaczącą datą w dziejach miasta jest też rok 1999. Wówczas Turek w wyniku kolejnych zmian administracyjnych stał się częścią województwa wielkopolskiego i ponownie siedzibą powiatu. Trwa stały, intensywny rozwój Turku. Liczba mieszkańców przekracza 30 tysięcy osób. W mieście i w jego okolicach powstają nowe, duże zakłady. W 2003 roku decyzją władz miasta, powiatu, gminy Turek, Tureckiej Izby Gospodarczej i największych przedsiębiorstw zostaje powołana Turecka Strefa Inwestycyjna jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie inwestorów. W 2007 roku TSI zostaje włączona do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W 2002 roku Turek nawiązuje kontakty z jednym z niemieckich miast i podpisuje akt nawiązania kontaktów partnerskich. W 2006 podobne porozumienie podpisano z innym miastem, tym razem z Ukrainy. Zaś od 6 kwietnia tego roku kolejnym miastem partnerskim stało się Turkler w Turcji. Czytamy na miastoturek.pl.
1: Konin FM 104.1.

0: Tyfonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Jest nowy pomysł dla gminy Kleczew. To spółdzielnia socjalna. Od dłuższego czasu urzędnicy analizują rozwiązania, które mogłyby jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie gminy i miasta oraz zwiększyć możliwości organizacyjne samorządu.

utworzenia spółdzielni socjalnej również w gminie Kleczew. W tej chwili samorząd jest na etapie poszukiwania osób, które posiadają doświadczenie organizacyjne, przedsiębiorcze oraz menedżerskie i byłyby zainteresowane zaangażowaniem się w tworzenie lub prowadzenie takiego podmiotu. Jeśli ktoś chciałby spróbować sprostać takiemu wyzwaniu, może śmiało zgłosić się do burmistrza Kleczewa. Urząd chce stworzyć kolejne narzędzie, które będzie służyć rozwojowi gminy i jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby mieszkańców. Od dzisiaj nie można wchodzić do parku Tura. Ten zielony obszar na osiedlu Wyzwolenia w Turku pozostanie niedostępny co najmniej do środy włącznie. Powodem zamknięcia parku była konieczność przeprowadzenia oprysków preparatami grzybobójczymi drzew z gatunku platan klonisty w celu zahamowania rozrostu choroby zwanej antraknozą, która jest grzybową chorobą platana. Władze Turku zwróciły się do mieszkańców oraz ich czworonożnych pupili, by nie przebywali w najbliższym czasie na terenie parku. Producent środka, który jest tam stosowany w opryskach, zaleca zakończenie okresu karencji wraz z całkowitym wyschnięciem preparatu na roślinach. A antraknoza wywołuje zamieranie pędów i przedwczesne opadanie liści, co może prowadzić do usychania całych drzew. Stąd konieczność zabiegów ratujących park Tura. I kolejny temat. Punkt informacyjny funduszy europejskich. W Koninie zaproszona bezpłatne webinarium Twoja firma na plus. Finansowanie zwrotne dla biznesu w Wielkopolsce. Spotkanie online odbędzie się pojutrze w środę w godzinach 10-11 na platformie Microsoft Teams. Chętne wziąć w nim udział osoby dowiedzą się, jak pozyskać środki na rozwój firmy, jak wdrażać innowacje i zwiększać konkurencyjność, jakie możliwości finansowania mają mikro, małe, średnie i duże firmy z Wielkopolski, czy jak sfinansować inwestycje ekologiczne. Link do webinarium jest m.in. na stronie internetowej miasta i gminy Kleczew. Tę sztukę każdy powinien mieć opanowaną w jednym małym palcu. Zatrzymanie akcji serca nie wybiera miejsca ani czasu. AED może uratować życie, ale czy wiemy, jak go użyć? Automatyczne defibrylatory zewnętrzne są dziś dostępne na lotniskach, dworcach, w centrach handlowych i w wielu budynkach użyteczności publicznej, a nawet w pociągach kolei wielkopolskich, czy na niemal każdej remizie OSP w powiatach Wielkopolski Wschodniej. Delegatura Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Koninie również posiada takie urządzenie, włączone do miejskiej sieci AED, co ciekawe, historycznie drugiej sieci w Polsce po sieci krakowskiej. Samo posiadanie AED w pobliżu to jednak za mało. Kluczowe jest wiedzieć, jak z niego skorzystać. 15 czerwca o godzinie 17 WIL zaprasza na bezpłatne szkolenie z obsługi AED w siedzibie swojej delegatury w Koninie przy ulicy Liliowej 9 na osiedlu Nowy Dwór. Szkolenie poprowadzi lekarz Siergiej Duriagin, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, wraz z członkami Laboratorium Edukacji Ratownictwa RDAP w Koninie, czyli grupą młodzieży ze Szkoły Trójki i drużyny OSP Grójec. Zachęcamy do udziału. I zmieniamy temat. Noc Kupały czy Noc Świętojańska. Z tym zawsze kojarzymy początek lata. Tradycyjnie w regionie odbywa się wiele imprez nawiązujących do słowiańskich tradycji. Burmistrz Sompolna wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sołectwem Mąkolno zaprasza na Święto Janki. W programie znajdą się występy zespołów dębowiacy oraz folkowe. Będą warsztaty plecenia wianków, animacje dla dzieci i dmuchańce, konkurs na najpiękniejszy wianek świętojański, grill, różne stoiska, kawiarnie, rynki i dyskoteka z DJ-em Łukaszem. To wszystko 27 czerwca w godzinach od 16 do północy na placu przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Mąkolnie. W wydarzenie włączają się Stowarzyszenie Kobiet Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Sąsiedzkie, Koło Gospodyń Wiejskich w Mąkolnie oraz Druhowie OSP. Młodzieżowa Rada Gminy Kleczew wkracza do akcji. Jej członkowie zwrócili się do uczniów z miasta i okolicznych wiosek z prośbą o wypełnienie ankiety, która przed kilkoma dniami trafiła do szkół prowadzonych przez gminę. Dzieci i nastolatkowie mogą w niej podzielić się swoimi opiniami, pomysłami i oczekiwaniami dotyczącymi życia młodych mieszkańców gminy Kleczew. Członkowie Młodzieżowej Rady chcą poznać ich potrzeby i zainteresowania, pomysły na wydarzenia i inicjatywy, opinie na temat obecnej oferty dla młodzieży, jak również propozycje zmian i działań, które warto podjąć. Każda odpowiedź jest ważna i może przyczynić się do realnych zmian. Młodzi mieszkańcy przy wsparciu Młodzieżowej Rady razem mogą stworzyć gminę jeszcze bardziej przyjazną nowym pokoleniom kleczewian. I zmieniamy temat. Będzie premiera filmu dokumentalnego w Turkowskim Muzeum. Archiwum Igły. Ten tytuł w placówce imienia Józefa Mechowera będzie można obejrzeć już w najbliższy czwartek. Po projekcji filmu odbędzie się spotkanie z doktorem Adamem Pleskaczyńskim.

0: dyrektorem Biura Edukacji w Instytucie Pamięci Narodowej. Archiwum Igły to unikatowy w skali kraju i Europy zbiór około 4000 oryginalnych negatywów, dokumentujących życie codzienne w powiecie tureckim w latach 1941-43 w czasie okupacji hitlerowskiej. Spotkanie odbędzie się 11 czerwca o 17 w Muzeum w Turku. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się mailowo lub telefonicznie. A teraz zaproszenie na kolejną wystawę w nie tak dawno wyremontowanej zabytkowej wieży ciśnień w Koninie. W piątek najbliższe o 18:00 wernisaż prac wielkopolskiej artystki Natalii Wegner. Ekspozycja zatytułowana Z linii to obrazy na papierze zrobione z tektury papieru traktowanego akrylem, pisakami, pastelami olejnymi. W stosowanej od lat technice malarskiego kolażu wstęp na wernisaż jest bezpłatny. Przypomnijmy też, w tym miesiącu po raz trzeci w kole odbędzie się powiatowa scena muzyczna. Znamy już więcej szczegółów. Będzie głośno i wesoło, bo wystąpią m.in. Nocny Kochanek, Paranoja, Anielski Orszak, Nie Pytaj, Złe Psy i Zardzewiały Pistolety. To będzie mieszanka gwiazd z lokalnymi zespołami. Artyści z okolic koła wciąż mogą jeszcze się zgłaszać. Mają na to czas do najbliższego piątku, 12 czerwca. A samo wydarzenie odbędzie się 26. Z kolei w powiecie słupeckim jeszcze do piątku, czyli do 12, trwa akcja Rower z Karoliną Kocięcką. Chodzi o zbieranie kilometrów na dwóch kółkach. Można jeździć indywidualnie, kiedy i gdzie się chce. Trzeba jednak włączyć specjalną aplikację i przesyłać wyniki pomiarów na adres mailowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku. Będą do wygrania nagrody. Z kolei od piątku do niedzieli czekają nas imprezy z okazji Święta Solnego Miasta, czyli Dni Kłodawy w powiecie kolskim. W piątek 12 turniej piłki nożnej o Puchar Solnego Miasta Kłodawa na stadionie imienia Zbigniewa Niewiarowskiego. Będą sportowe emocje i rywalizacja drużyn na lokalnym obiekcie. Następnego dnia 7 bieg kłodawskiego Święta Soli na dystansie 10 km oraz Nordic Walking 5 km. Trasa poprowadzi przez stadion, Park Górnika i ulice miasta. Tego samego dnia na Placu Wolności w Kłodawie odbędzie się przegląd orkiestr dętych, a w niedzielę 14 od godziny 16 scena pełna atrakcji. Studio piosenki Muzol, Los Caballeros i Latin Stars z tancerkami, Gwiazda Wieczoru, zespół wideo, potem DJ Sophie, muzyka, wizualizacje i pokaz pirotechniczny, a na zakończenie zabawa taneczna z DJ-em Chrisem. Już za kilka dni spacer architektoniczno-fotograficzny. Przyjrzymy się detalom nowego Konina, fakturom, liniom, światłu, kolorom i elementom, które na co dzień często umykają naszej uwadze. To będzie okazja do spojrzenia na miasto z zupełnie innej perspektywy oraz poznania modernistycznej i powojennej architektury poprzez fotografię. Spacer poprowadzi Aleksandra Kopras, fotografka i członkini Towarzystwa Upiększania Miasta Konina, która podzieli się praktycznymi wskazówkami dotyczącymi robienia zdjęć miejskiej przestrzeni, pracy ze światłem i uchwycania detalu. Można zabrać ze sobą aparat fotograficzny lub smartfon. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności. Spacer jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych fotografią, architekturą i miastem. Każdy uczestnik spaceru otrzyma okolicznościową przypinkę przygotowaną specjalnie w ramach projektu. Osoby, które zbiorą komplet trzech takich przypinek ze wszystkich spacerów, bo będą jeszcze dwa inne, wezmą udział w losowaniu zestawów gadżetów inspirowanych nowym Koninem i miejskim industrialem, m.in. toreb, magnesów i kubków. Ten najbliższy spacer, który odbędzie się już w niedzielę 14, potrwa ponad 2 godziny. Zbiórka o 11 przy dawnych domach towarowych Centrum. W trakcie przechadzki będziemy wykonywać zdjęcia, rozmawiać o architekturze i wspólnie odkrywać mniej oczywiste oblicze nowego Konina. Zbliża się pyszne wydarzenie pod naszym patronatem na bulwarze nadwarciańskim. Już od piątku do niedzieli Konin stanie się miejscem, które połączy smaki, kulturę i kulinarne inspiracje z różnych stron świata. Przez 3 dni mieszkańcy regionu będą mogli uczestniczyć w aż 3 festiwalach, tworzących jedno wielokulturowe święto smaków. Będzie festiwal azjatycki, który zabierze nas w podróż po smakach Dalekiego Wschodu. Tam na stoiskach pojawią się dania inspirowane kuchnią japońską, tajską, chińską i koreańską. Aromaty trawy cytrynowej, imbiru, chili i orientalnych przypraw stworzą prawdziwy klimat azjatyckiego street foodu. Będzie też festiwal smaków świata, który pozwoli odkryć kuchnię z różnych zakątków globu. Na uczestników czekać będą aromatyczne street foody, lokalne specjały oraz autorskie interpretacje popularnych dań z wielu krajów. To będzie doskonała okazja, by spróbować nowych smaków i odbyć kulinarną podróż bez opuszczania naszego miasta. Będzie też coś wyłącznie dla pełnoletnich, czyli festiwal trunków rzemieślniczych. Na miejscu będzie można spróbować autorskich trunków z różnych stron świata, często takich niedostępnych w regularnej sprzedaży. sprzedaży. I to będzie weekend pełen smaków, aromatów oraz wyjątkowej atmosfery na naszym bulwarze nadwarciańskim w Starym Koninie. Wydarzenie odbędzie się w piątek 12 czerwca w godzinach 15-21, w sobotę od 12 do 21 i w niedzielę 14 czerwca od południa do godziny 18. Zapraszamy.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM.
0: To będzie kolejne podejście do zagospodarowania terenu za blokiem Kosmonautów 2. W ostatnich latach posadzono tam dziesiątki kilkumetrowych drzew. Mieszkańcy Konina nie wychodzili z podziwu, że wkopano ich tak wiele i tak bardzo gęsto. Finalnie w pierwszym okresie nikt o nie nie dbał i zdecydowana większość zwyczajnie nie wypuściła na wiosnę liści. Teraz miasto ponownie chce zagospodarować trawnik w pobliżu ronda miast partnerskich. Chodzi dokładnie o skwer Solidarności z Narodem Ukraińskim u zbiegu ulic Poznańskiej i Kleczewskiej. Do października ma tam powstać łąka kwietna, posadzonych zostanie 630 krzewów oraz 30 nowych drzew. Będą to klony, sosny, jarząby, jałowce, róże, rokietniki i berberysy. Pozyskano na to 100 tysięcy złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, przy czym całość prac pochłonie 168 tysięcy. To duży obszar centralnie witający kierowców jadących krajową 25 z kierunku mostu Unii Europejskiej. Niestety wciąż pozostanie tam straszący budynek nieczynnego młyna. Obiekt z każdym rokiem popada w coraz głębszą ruinę. W ostatnich miesiącach zawaleniu do wewnątrz uległ dach starego budynku. Szpetną sytuację ratują billboardy reklamowe zasłaniające jego ściany. Murowany młyn jest własnością prywatną. Miasto nie ma wpływu na jego wygląd ani istnienie. Jednak już teraz można byłoby przewidzieć przyszłe skutki jego pogarszającego się stanu technicznego. Jak tak dalej pójdzie, w przyszłych latach będzie trzeba wyłączyć z użytkowania chodnik, a może nawet i pas ruchu, a mówimy o jednej z głównych dróg w mieście. Koniński Teatr Tańca przygotowuje premierę kolejnego spektaklu. Tym razem przedstawienie zobaczymy nie we wnętrzach zamkniętej sali Domu Kultury, ale na terenie Muzeum Okręgowego w Gosławicach. Wiersz na śmierć to sztuka, której inspiracją stała się postać Andrzeja Łaskarza z Gosławic, jednej z najwybitniejszych postaci związanych z historią naszego miasta, regionu i kraju. Jego życie i działalność stają się punktem wyjścia do choreograficznego eseju o tym, że dawanie nie jest stratą, lecz aktem tworzenia. Spektakl, do którego choreografię stworzyła Katarzyna Łapaj-Strzykowska, łączy lokalne dziedzictwo kulturowe z językiem teatru i tańca współczesnego. Premiera odbędzie się w formule site-specific na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie. Muzykę do tego przedstawienia opracowali Kajetan Pilarski i Krystian Łuczak, a występują Kinga Furmaniak-Pogocka, Weronika Skurzewska, Agnieszka Łapaj-Lewandowska, Oliwia Wanot, Hanna Jaskot, Nina Jóźwiak-Lewandowska, Martyna Kulik i Katarzyna Łapaj-Strzykowska. Projekt Wiersz na śmierć jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków budżetu miasta Konina. Premiera 25 czerwca o 19:00. O bilety pytajcie w muzeum. Klub seniora Bekeriada zaprasza wszystkich zainteresowanych na wyjątkowe spotkanie poświęcone różnicom w komunikacji kobiet i mężczyzn. Porozmawiamy o tym, dlaczego często mówiąc to samo rozumiemy zupełnie co innego oraz jak emocje, doświadczenia i sposób wyrażania myśli wpływają na wzajemne relacje. Spotkanie będzie okazją do ciekawych rozmów, wymiany spostrzeżeń i spojrzenia na codzienną komunikację z odrobiną humoru oraz refleksji. Poprowadzi je Andrzej Wasilewski, autor i tłumacz książek, kapitan, żeglarz, leśniczy, a także pasjonat gotowania. To już pojutrze w środę o 18:00 w filii Łężyn Konińskiej Biblioteki Publicznej. Tymczasem w dniach 19-20 czerwca Kleczew stanie się stolicą środkowoeuropejskiego offroadu. Na słynnym już torze Kleczewska Malta rozegrana zostanie widowiskowa czwarta runda Super Race Polaris Cup oraz towarzysząca jej trzecia runda Polaris Junior Cup. 19 czerwca w godzinach 16-19 planowane są odbiory techniczne pojazdów, natomiast 20 w godzinach 8-19 rozgrywane będą wyścigi quadów i innych pojazdów. Na starcie zmagań zamelduje się aż 70 załóg reprezentujących Polskę, Czechy, Słowację, Węgry oraz Niemcy. Zawodnicy zmierzą się w trudnych warunkach terenowych, walcząc o cenne punkty w klasyfikacji generalnej sezonu. Zapraszamy 20 czerwca do Kleczewa. Powiatowy Urząd Pracy w Koninie zachęca do korzystania z elektronicznej formy kontaktu i założenia indywidualnego konta klienta. To rozwiązanie pozwala na realizację większości formalności związanych z pośredniakiem drogą internetową bez konieczności osobistej wizyty w placówce. To możliwość błyskawicznego składania wniosków oraz odbierania korespondencji i decyzji urzędowych, stały podgląd statusu swojej sprawy w dowolnym momencie, możliwość dokonania kompletnej procedury rejestracji jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy i całodobowy dostęp do aktualnych ofert pracy oraz usług urzędu. To oficjalna, w pełni bezpieczna i szyfrowana komunikacja z urzędem. Żeby takie konto założyć, trzeba zacząć od wejścia na stronę praca.gov.pl. Jeśli ktoś potrzebuje w tej sprawie pomocy urzędnika, może w dni robocze odwiedzić stanowiska numer 22 i 23 w siedzibie pośredniaka przy ulicy Zakładowej w Koninie. Kolejny temat w wiadomościach. Najbliższy weekend w gminie Stare Miasto zapowiada się bardzo ciekawie. 13 czerwca w Pałacu Bronikowskich w Żychlinie odbędzie się Noc Zagadek. Jeżeli lubicie escape roomy, zagadki, rywalizację i walkę z czasem, to ta propozycja jest właśnie dla was. Jak zawsze za scenariusz gry odpowiadać będzie niezastąpiony pisarz i detektyw Krzysztof Petek. Będziemy poszukiwać ukrytego skarbu gdzieś na terenie Żychlina do późnych godzin nocnych. Każdy kolejny trop i rozwiązane zadanie będzie wskazówką, która w końcu doprowadzi zwycięską drużynę do upragnionego celu. Zapisy na sobotnią Noc Zagadek w Żychlinie prowadzi Staromiejska Biblioteka. Uwaga, panie z miasta i gminy Golina. W piątek zostanie przeprowadzony niezwykle przydatny kurs samoobrony dla kobiet. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z burmistrzem Mirosławem Turczyńskim zapraszają mieszkanki gminy 12 czerwca na godzinę 18.30 do hali widowiskowo-sportowej w Golinie. Wcześniej jednak trzeba się zapisać w MOPS-ie. Partnerami wydarzenia są Biblioteka Publiczna, Komisariat Policji, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny. Opanowanie technik samoobrony zdecydowanie zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Kobiety są w stanie same odeprzeć atak, jak i ochronić na przykład swoje dziecko. I zmieniamy temat ze sportu na kulturę. Chociaż Noc Kultury czeka nas w Koninie dopiero po wakacjach, w Oskardzie już teraz trwają przygotowania. Jeden z najważniejszych, najbardziej awangardowych i jednocześnie najbardziej kontrowersyjnych artystów polskiej sceny muzycznej ostatnich kilku dekad, wokalista obdarzony świetnym głosem, charyzmą i darem pisania tekstów pełnych ciekawych obserwacji, nie zawsze miłych, już we wrześniu 11 w Domu Kultury Oskard wystąpi Maciej Maleńczuk, który tym razem przyjedzie do Konina z recitalem zatytułowanym Maleńczuk plus Rhythm Section. Jest on retrospekcją dotychczasowych dokonań muzyka i składa się z zestawu zarówno pieśni ulicznych, jak i jego późniejszych dokonań, dzięki którym zyskał sympatię i popularność wśród szerszej publiczności. O bilety można już pytać w Centrum Kultury i Sztuki. Ruszyły zapisy na 26. edycję Wawrzynkowych Biegów Dziecięco-Młodzieżowych oraz 17. edycję Biegu Rodzinnego, które odbędą się 8 sierpnia z okazji Święta Miasta Słupce. Dziecięco-młodzieżowe biegi wawrzynkowe zostaną rozegrane w 7 kategoriach wiekowych dziewcząt i chłopców. Podobnie jak w ubiegłym roku zgłoszeń można dokonać również drogą elektroniczną. Wszystkich miłośników biegania, którzy chcą sprawdzić swoje możliwości i aktywnie spędzić czas, organizatorzy zapraszają już teraz do udziału. Szczegóły są dostępne na stronie miasta Słupcy. I kolejny temat. Już w piątek zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Archeologii, organizowanych pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Tegoroczne spotkanie Archeologia od Kuchni w Muzeum Okręgowym w Koninie pozwoli zajrzeć za kulisy pracy archeologa oraz poznać niezwykłe zabytki przechowywane w naszych gosławickich muzealnych zbiorach. W programie znajdą się prelekcja Co właściwie robi archeolog oraz spotkanie z kustoszem w magazynie archeologicznym, podczas którego uczestnicy będą mogli zobaczyć eksponaty z bliska. Wydarzenie odbędzie się 12 czerwca o godzinie 17. Zapraszamy na osiedle Gosławice i przy okazji przypominamy, że następnego dnia, czyli w sobotę 13 od południa do 18 będzie tam tradycyjny piknik paleontologiczny, nie tylko dinozaury. Tematu archeologii również nie zabraknie. Szczegółowy program można znaleźć pod adresem muzeum.com.pl. Już za kilka dni piknik z Sokołem Kleczew. Klub sportowy zaprasza całe rodziny, od dzieci po seniorów. Będzie można aktywnie spędzić czas, najlepiej zabrać ze sobą kocyk. Zaplanowano szaleństwo najmłodszych na Dmuchańcach, świetną atmosferę. Dzięki muzyce i występom artystycznym pyszne jedzonko i malowanie twarzy, za sprawą którego każdy będzie mógł zmienić się w ulubioną postać. Równolegle podczas pikniku ma zostać przeprowadzony turniej Sokół Cup. Wydarzenie z udziałem piłkarzy Sokoła już w tę najbliższą niedzielę na Stadionie Miejskim przy Alei 600-lecia w Kleczewie. Tymczasem Kolski Teatr Otwarty imienia Czesława Freudenreicha wychodzi z nową propozycją teatru familijnego. Szarlotka Psotka to historia pomocy domowej zatrudnionej w domu państwa Rosołek, która opacznie rozumie listę zadań, co doprowadza do serii zabawnych pomyłek. Będzie to niezwykła okazja, by wspólnie z dziećmi wejść do świata teatru pełnego emocji, śmiechu i ciepła. Spektakl dla rodziców i dzieci w wieku od 7 roku życia. Premiera także w najbliższą niedzielę 14 czerwca o godzinie 17, ale w Kolskim MDK-u. W tym samym dniu czeka nas piąty zlot pojazdów klasycznych w Kole. Gwiazdą imprezy będą Krzysiek, jego auto Lincoln Continental z programu Moto Fachury w TVN Turbo. Będzie też występ sobowtóra Elvisa Presleya. Zlot kolskich klasyków rozpocznie się w południe 14 na placu Norutowicza, czyli na Targowicy w Kole. Można przyjechać swoim zabytkiem. Ważne, by był to pojazd wyprodukowany przed 2000 rokiem. Nie ma zapisów, wstęp jest bezpłatny. Będą konkursy z nagrodami, a dla dzieciaków darmowe dmuchańce oraz duże misie, które będą chodziły po placu.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Pod hasłem czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. W nadchodzącą niedzielę w Lichaniu przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Zacznie się 14 czerwca w południe od mszy w Bazylice sprawowanej w intencji małżeństw pragnących potomstwa. Po niej uczestnicy przejdą sanktuaryjnymi alejkami rozważając różaniec. Pochód zatrzyma się potem przed pomnikiem Jana Pawła II. I zmieniamy temat, jak zawsze po długim weekendzie. W niejednym wielkopolskim szpitalu brakuje krwi. Dlatego zachęcamy do udziału w terenowych akcjach. W środę w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy to od rana, w piątek po południu na parkingu Centrum Handlowego w Starym Mieście koło Konina, w sobotę w Ślesinie, a w niedzielę w Kramsku. Można też każdego dnia roboczego odwiedzić punkt w szpitalu przy Wyszyńskiego w Nowym Koninie. Tymczasem sprawdźmy, co w tym miesiącu wydarzy się podczas dni przedcza. Zaplanowano tam sportowe emocje w postaci turnieju sołectw w piłce nożnej, koncert gwiazd z muzyki disco polo, a wśród nich D-Bomb oraz Massimo, występy lokalnych artystów i kabaretu. Będzie też masa folkloru i pięknych tradycji lokalnych z kujawskim sypaniem wzorów piaskiem na czele oraz oczywiście zabawa taneczna. Ponadto mnóstwo konkursów, zabaw i atrakcji dla mieszkańców w każdym wieku. Na dniach przedcza bawimy się 20 i 21 czerwca w Parku Zamkowym oraz jego najbliższych okolicach. W tym samym czasie będą także Dni Kleczewa. Wśród gwiazd Dawid Kwiatkowski oraz BRO. Do tego w tym terminie będą Dni Konina, gdzie wystąpią Agnieszka Helińska, Kękę, Kacper Błoński i zespół Ira. Samorząd powiatu tureckiego podjął pracę nad przygotowaniem nowej strategii rozwoju, która powstaje z udziałem mieszkańców. Ich wiedza, opinie i spostrzeżenia są dla urzędników ważne i cenne. Pozwolą zweryfikować diagnozę powiatu i dookreślić kierunki jego rozwoju. Mieszkańcy zachęcani są przez urzędników do wypełnienia ankiety internetowej dotyczącej m.in. oceny warunków mieszkania, pracy, wypoczynku i usług, z których korzystają mieszkając w miastach i gminach powiatu tureckiego. Pytani są także o cele i kierunki rozwoju, obszary wymagające nowych inwestycji i modernizacji, czyli o dziedziny, które rozwijają się dobrze i o te, które powinniśmy wzmocnić. Internetowa ankieta będzie dostępna jeszcze do najbliższej środy 10 czerwca. Tymczasem 20 i 21 czerwca pod patronatem Konin FM Dni Sąpolna oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Najpierw w sobotę 20 o godzinie 16 wystąpi zespół Tempo Wiacy, potem o 18.30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20.30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grubson. Pierwszy dzień świętowania zakończy dyskoteka z DJ-em Mavim. W niedzielę 21 o 15 w Sąpolnie rozpocznie się zlot motocyklowy. Dwie godziny później wystąpi zespół Midwest. Potem o 18 Junior Stomy, a o 19.30 gwiazda dni Sąpolna, Kasia Moś i Sąpolańska Orkiestra Dęta. Na finał też będzie zabawa taneczna. Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego i drugiego stopnia w Koninie imienia Ignacego Jana Paderewskiego zaprasza wszystkie chętne zespoły kameralne z regionu całej Wielkopolski do wspólnego muzykowania podczas 9. Festiwalu Kameralne Lato w Żychlinie, który odbędzie się 16 czerwca o godzinie 17 w Pałacu Bronikowskich w gminie Stare Miasto. Dozwolone są wszelkie konfiguracje instrumentalne oraz instrumentalno-wokalne, a wybór repertuaru pozostaje całkowicie dowolny. Po zakończeniu części koncertowej organizatorzy zapraszają wszystkich uczestników na wspólne spotkanie integracyjne przy ognisku, które będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń. Koordynatorem wydarzenia jest Jacek Fabiniak. Zgłoszenia można przesłać mailem, szczegóły na profilu społecznościowym Konińskiej Muzycznej. Tymczasem w sobotę odbędzie się pierwszy dzień Gosławic. Właśnie wtedy zadebiutuje coś, czego w Koninie jeszcze nie było, koło gospodyń i gospodarzy miejskich. Za ich sprawą będzie można skosztować między innymi żuru gosławskiego. Będą darmowe dmuchańce i występy lokalnych artystów. To wszystko 13 od godziny 15 na parkingu szkoły w Gosławicach podczas Święta Gosławic. Prowadzona będzie także dobroczynna zbiórka na rzecz Mata Zbierskiego Chłopca, który zmaga się z afazją i niepełnosprawnością intelektualną. Tego samego dnia wieczorem z Gosławic wystartuje towarzyski bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci na dystansach od 7 do 21 km przez Puszczę Mieniszewską. Powiaty Kolski i Koniński albo gminy Chodów, Kazimierz Biskupi, Tuliszków, Powic, Ostrowite, Lądek, Słupca czy Kłodawa to tylko część z 53 samorządów, które już zdecydowały się wesprzeć finansowo trwającą w Poznaniu budowę nowego gmachu Muzeum Powstania Wielkopolskiego. To inwestycja bardzo ważna z punktu widzenia historii całego naszego regionu, stąd do jej realizacji dorzucają się również prywatni mieszkańcy województwa. Każdy z nas może nabyć cegiełki o nominałach 100, 200, 500 oraz 1000 zł. Widnieją na nich wizerunki postaci zasłużonych dla powstania wielkopolskiego: generała Stanisława Taczaka, generała Józefa Dowbor-Muśnickiego oraz Ignacego Jana Paderewskiego. Na cegiełce o nominale 100 zł znalazła się grafika przedstawiająca pierwszy pułk strzelców wielkopolskich. Od początku sprzedaży Wielkopolskie Muzeum Niepodległości spieniężyło już 1912 cegiełek i 13 certyfikatów na łączną kwotę ponad 538 tysięcy zł. Dzięki pieniądzom ze sprzedaży cegiełek muzeum kupiło m.in. bardzo rzadki mundur niemieckich jednostek oraz unikatową klamrę pasa z umundurowania powstańców styczniowych. Cegiełki można kupić na stronie tobilet.pl oraz stacjonarnie w Poznaniu. Z kolei lokalne samorządy z naszego województwa przekazały na budowę obiektu w sumie 1 300 000. Przypomnijmy, że nowe Muzeum Powstania Wielkopolskiego ma kosztować blisko 400 milionów. Miasto Turek podejmuje kolejne kroki w związku z gryzoniami na rynku. Przypomnijmy, mieszkańcy zaczęli zgłaszać urzędnikom obecność szczurów. Już przed długim weekendem zebrał się sztab Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz utrzymanie czystości na terenie Turku. Omówiono wtedy dotychczas podjęte działania oraz ustalono kolejne kroki mające na celu ograniczenie występowania gryzoni. I tak jednym z nich jest usunięcie betonowych koszy na śmieci znajdujących się na rynku. W ich miejsce tymczasowo wstawiane są kosze zastępcze wykonane z tworzywa sztucznego, które ograniczają dostęp gryzoni do odpadów. To rozwiązanie ma funkcjonować do czasu zakupu nowych koszy. Na terenie Turku rozmieszczone zostały również specjalistyczne urządzenia wykorzystywane do deretyzacji. Dla bezpieczeństwa mieszkańców zostały one odpowiednio zabezpieczone i tu służby apelują, by tych urządzeń nie dotykać, nie otwierać oraz ich nie przestawiać. W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi obecności gryzoni podjęto również decyzję o przeprowadzeniu dodatkowej akcji deratyzacyjnej na terenie całego miasta. Odbędzie się ona w dniach od 17 do 24 czerwca i będzie stanowiła uzupełnienie standardowych działań realizowanych w ciągu roku. Sytuacja w Turku na bieżąco jest monitorowana. Służby przypominają również, że nie należy wyrzucać resztek jedzenia do kanalizacji ani pozostawiać odpadów żywnościowych w miejscach do tego nieprzeznaczonych, na trawnikach na przykład. Właściciele nieruchomości proszeni są o korzystanie z zamkniętych pojemników na odpady, natomiast właściciele lokali gastronomicznych o regularne opróżnianie oraz właściwe gospodarowanie odpadami. to już w tym tygodniu 2700 młodych artystów z Polski, Słowacji, Bułgarii, Ukrainy, Niemiec, Izraela, Malty, Włoch, Mołdawii i Czech lada dzień przyjedzie do Konina. W mieście trwają ostatnie przygotowania do Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. To najstarsza i największa tego rodzaju impreza w naszej części Europy. Uczestnicy zjadą do miasta już pojutrze, w środę. Co roku to olbrzymie wyzwanie logistyczne, by przenocować ich i sprawnie przeprowadzić prezentacje konkursowe, a te jak zawsze będą podzielone na dwie duże sale domów kultury, czyli na Oscars oraz na Konińskie Centrum Kultury. Jury będzie musiało przesłuchać 117 wokalistów w 6 kategoriach oraz ocenić 157 choreografii tanecznych. Przypomnijmy też o tych atrakcjach, które będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Konina. W czwartek wieczorem na Placu Niepodległości w centrum miasta wystąpią Wojownice Światła Sylwii Dziardziel oraz Wiktor Waligura. Po tych koncertach taneczne rytmy zapewni DJ Rafmix. W ciągu całego festiwalowego tygodnia przewidziano także wydarzenia w Parku Chopina na Starówce oraz festiwalowe miasteczko w centrum Konina. Z dokładnym programem można zapoznać się na stronie internetowej miasta, także na stronie Konińskiego Centrum Kultury oraz pod adresem festiwaldziecięcy.pl. Wydarzenie zakończy biletowany koncert galowy, podczas którego obejrzymy występy najlepszych młodych artystów. Finał odbędzie się na Placu Akademii Nauk Stosowanych na Morzysławiu. Galę 46. edycji MDFPiT poprowadzi ponownie aktor Adam Zdrójkowski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do aktywnego włączenia się w to wydarzenie. Co nas czeka pod koniec tygodnia, w weekend? Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Podłężnej, sołtys Rada Sołecka, a także społeczność Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka zapraszają na rodzinny festyn ekologiczny. W programie malowanie twarzy, warkoczyki, tatuaże, konkursy, loteria fantowa, animacje, słodki stół i kiełbaski, a to wszystko w sobotę 13 czerwca w godzinach od 15 do 19 na terenie boiska przy szkole w Woli Podłężnej w gminie Kramsk. Dochód z tego wydarzenia zasili konto Rady Rodziców. Tymczasem Stowarzyszenie Kłodawskie Dwory zaprasza na 6. już konferencję poświęconą historii okolic tego miasta w powiecie kolskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Przedczu, którego przeszłości poświęcona będzie spora część spotkania. A mowa będzie o szlachcie powiatu przedeckiego w XV wieku, o starostach przedeckich, także o ostatnim z nich, Janie Zygmuncie Kretkowskim. Będzie również słów kilka o ostatnim przedwojennym właścicielu Ozorzyna koło Babiaka i podana zostanie nam recepta na długowieczność podczas wykładu Meandry losu mieszkańców dworu w Kwilinie. W tych tematach przemawiać będą wykładowcy z uniwersytetów w Zielonej Górze, Łodzi, Kaliszu oraz przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Muzeum Tradycji Szlacheckiej. Konferencja Rodziny Ziemiańskiej okolic Kłodawy odbędzie się w sobotę 13 czerwca od godziny 10 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury przy ulicy Zamkowej w Przedczu w powiecie kolskim. Zapraszamy w sobotę.
4: Konin FM. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,2%.

0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Ruszyła wspólnota gospodarcza ziemi słupeckiej. Przy jednym stole zasiedli przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów oraz instytucji wspierających rozwój gospodarczy. Ich pierwsza dyskusja dotyczyła zarówno codziennych wyzwań prowadzenia biznesu, jak i możliwości współpracy, która może przełożyć się na rozwój całego regionu. Wspólnota gospodarcza ziemi słupeckiej ma integrować lokalne środowisko gospodarcze i tworzyć przestrzeń do wspólnego działania. Wśród jej zadań znajdą się m.in. organizacja szkoleń, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, budowanie relacji biznesowych oraz reprezentowanie interesów przedsiębiorców. Do tej nowej inicjatywy mogą dołączyć wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani aktywnym udziałem w rozwoju gospodarczym ziemi słupeckiej. To pierwszy krok w projekcie, którego siłą ma być współpraca, wymiana doświadczeń i konkretne działania, wyjaśnia starostwo powiatowe w Słupce. I kolejny temat w wiadomościach Konin FM. Profesor Przemysław Urbańczyk wygłosi prelekcję zatytułowaną O początkach Polski krytycznie. To pracownik naukowy, kierownik Katedry Archeologii Pradziejów i Średniowiecza Europy na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz pracownik Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Profesor Urbańczyk należy do grona najwybitniejszych archeologów. Prowadził badania m.in. w Anglii, Kuwejcie, Norwegii, Peru czy Islandii. O początkach Polski krytycznie opowie już pojutrze, w najbliższy czwartek, po mszy za ojczyznę, która będzie sprawowana o 18 w kościele Salezjanów na Konińskim Chorzniu. Sezon kąpielowy rozkręca się w kolejnych lokalizacjach. W powiecie konińskim wraz z początkiem miesiąca uruchomiono już kąpielisko nad Jeziorem Pątnowskim w Koninie, mowa o miejskiej przystani Kosławice. Podobnie jeśli chodzi o ośrodek wypoczynkowy w Mrówkach przy Jeziorze Wilczyńskim. Pływać można także w powiecie słupeckim, korzystając z kąpieliska przy jednym z ośrodków nad Jeziorem Powickim. Tymczasem spoglądamy na Ślesin i Licheń. Tam niestety trzeba będzie zaczekać do przełomu czerwca i lipca. Jednocześnie w miejscach, gdzie już można bezpiecznie wchodzić do wody, na przykład w okolicach Konina, należy śledzić na bieżąco komunikaty sanepidu i zwracać uwagę na to, jakiego koloru flagę wywiesili ratownicy strzegący bezpieczeństwa na plaży. Sama ładna pogoda nie wystarczy. Woda musi spełniać bowiem w danym dniu odpowiednie standardy. Pamiętajmy też, by korzystać z uroków naszych jezior w tych godzinach, w których są obecni ratownicy. I zostajemy jeszcze w klimacie wody, ale mowa będzie o staropolskim zwyczaju puszczania wianków. W regionie na różne sposoby będziemy świętować słowiański początek lata. Na przykład Koniński Okręgowy Związek Żeglarski 20 czerwca o 21 w ramach Nocy Kupały planuje nocną paradę jachtów na Jeziorze Pątnowskim. Z kolei 21 w gminie Grodziec odbędą się biskupickie wianki. Impreza na placu przy strażnicy OSP w Biskupicach zacznie się o 16. Będzie DJ Dmuchańce, świętojański korowód, w którym przejdziemy nad strugę. Będzie grill, gruchówka, frytki, popcorn, wata cukrowa i zimne napoje dla dzieci oraz dorosłych. A 27 czerwca w Koninie, na placu przed aulą Akademii Nauk Stosowanych na Morzesławiu, o godzinie 20.30 w ramach corocznego koncertu świętojańskiego zagra Orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Są nieodłączną częścią historii i kultury technicznej Wielkopolski. Gnieźnieńska kolej wąskotorowa, Kaliska kolejka dojazdowa, Wyżycka kolejka wąskotorowa, Średzka kolej powiatowa oraz Śmigielska kolej wąskotorowa. Samorząd naszego województwa przeznaczył w tym roku na ich funkcjonowanie ponad 1,5 miliona złotych. Marszałkowskie wsparcie umożliwi tym jednostkom samorządu terytorialnego zachowanie czynnych sieci kolei wąskotorowych, między innymi poprzez naprawy torowi, remont taboru i infrastruktury, a także dofinansowanie przejazdów turystycznych. Zachęcamy, by zwłaszcza w ciepłe weekendy poznawać uroki naszej Wielkopolski z perspektywy ciuchci pędzącej po wąskich torach. Najbliżej Konina takie atrakcje mamy w pobliżu Gniezna i jeszcze bliżej w powiecie kaliskim niedaleko Rychwała. Niemal każdy chociaż raz w życiu jechał poznańską Maltanką. Warto teraz spróbować czegoś innego. I zmieniamy temat. Zaglądamy do powiatu kolskiego. W gminie Kościelec zapowiedziano już imprezę z okazji powitania lata. Festyn odbędzie się 27 czerwca na terenie amfiteatru w Kościelcu. Początek o godzinie 17, o 20 wystąpi Skalars, o 21.30 Blacha, a o 22.30 rozpocznie się plenerowa dyskoteka pod gwiazdami. W wydarzeniu będą towarzyszyć darmowe dmuchańce i inne atrakcje. Zapraszamy 27 do Kościelca. Już w sobotę mieszkańcy powiatu słupeckiego powiedzą uzależnieniom stop. Policja wspólnie ze stowarzyszeniem Powiedz, że jest fajnie realizuje tam specjalny projekt profilaktyczno-edukacyjny. Podczas wydarzenia przewidziano różne konkurencje z wykorzystaniem alko- i narkogongli, krótką prelekcję oraz możliwość znakowania rowerów, na które tym razem nie trzeba się wcześniej zapisywać. Impreza odbędzie się 13 czerwca od 15 na Zielonym Dziedzińcu Kultury w Powidzu. Najmłodsi uczestnicy mogą mieć 7 lat, najstarsi nawet ze 100. Zapraszamy i zmieniamy temat. Kultowe przedmioty codziennego użytku, unikalne pamiątki z epoki i pasja, która ocala od zapomnienia kawałek naszej historii. Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zaprasza na wyjątkowe, podwójne wydarzenie, które połączy miłość do kolekcjonowania z premierą literacką. Przed nami już trzecie spotkanie z cyklu Zbieram, więc jestem. Tym razem na wystawie zaprezentowane zostaną pamiątki z PRL-u, niezwykłe eksponaty ze zbiorów koninianina Andrzeja Majewskiego. Otwarcie wystawy zostanie połączone z promocją jego najnowszej książki pod tytułem Kolekcjoner zatrzymany w kadrze, wydanej nakładem wydawnictwa Setidawa na naszej Miejskiej Biblioteki. Ta publikacja to autorskie spojrzenie Andrzeja Majewskiego na powojenny Konin rozwijający się po prawej stronie Warty. Tym razem opowieściom towarzyszą wyjątkowe zdjęcia autorstwa konińskiego fotografa Franciszka Kupczyka, przedstawiające martwą naturę z czasów PRL-u. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Przydworcowej już jutro, w środę o 18:00. Wstęp wolny. W Rzgowie trwają konsultacje społeczne w sprawie planu ogólnego gminy. Mieszkańcy mogą do 3 lipca zapoznać się z przygotowaną do tej pory przez urzędników dokumentacją i wnieść propozycje własnych poprawek. Takie plany tworzone są w każdym z okolicznych samorządów, ale jest to w tej chwili na różnych etapach i w indywidualnych dla każdego miasta czy danej gminy terminach. Warto zainteresować się tym dość istotnym lokalnym tematem. I zmieniamy temat. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na muzyczne zakończenie sezonu artystycznego 2025-26, a dokładnie chodzi tutaj o młode talenty piosenkarskie, które uczęszczały na zajęcia prowadzone przez Martę Janczak. Podczas koncertu zatytułowanego Wokalnie, kameralnie, Aleja Gwiazd usłyszymy polskie i światowe przeboje artystów, których twórczość od lat nie traci na popularności. W repertuarze znajdą się utwory m.in. zespołu Mysłowic, Johna Lennona, Lana Del Rey, Manamu czy wielu innych znakomitych wykonawców. Młodzi wokaliści z Konińskiego Centrum Kultury podsumują w ten sposób miesiące pracy i rozwoju swoich muzycznych pasji. Wydarzenie odbędzie się 24 czerwca o godzinie 17:30 na małej scenie KCK przy ulicy Przemysłowej 3D. W naszym regionie znów mogą zyskać na drobnych, ale potrzebnych inwestycjach. Trwa przyjmowanie wniosków o kolejne wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.
2: Ogłosiliśmy jako Zarząd Województwa konkurs Odnowa Wsi Szansą dla Aktywnych Sołectw. Konkurs skierowany do sołectw, tak zwany mały konkurs zakupowy, dotacyjny. To wsparcie w tym roku może wynieść od 5 do 10 tysięcy złotych. Mamy 1 200 000 złotych na ten konkurs. Nabór wniosków trwa do 22 czerwca, także bardzo serdecznie zachęcam wszystkich, by zainteresować się tym konkursem, by złożyć wnioski. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej umww.pl w zakładce Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
1: Tłumaczył wicemarszałek Wielkopolski Krzysztof Grabowski. Tymczasem zaglądamy do powiatu tureckiego. Stowarzyszenie Razem dla Dzieci oraz burmistrz gminy i miasta Tuliszków zapraszają na otwarcie tężni solankowej. Będzie to kolejny tego rodzaju obiekt w subregionie konińskim. Tężnie są już standardem w niemal każdej gminie. Potrafią zdziałać wiele dobrego, ale pod warunkiem, że nie rozmnażają się w nich żadne niebezpieczne żyjątka. Nie wolno więc maczać rąk w solance, ani wprowadzać psów na teren tężni. Ta w Tuliszkowie stoi już przy ulicy Kopernika. Przecięcie wstęgi w sobotę o 17:00. Wydarzeniu towarzyszyć będą street art, dmuchane zamki oraz słodkie i oczywiście, jak na klimat tężni przystało, słone przekąski. Tuliszkowska tężnia solankowa ma być miejscem oddechu i relaksu dla każdego. choć na trzecim czy piątym osiedlu albo na Chorzniu problem się lekko uspokoił, to na północy miasta wciąż można natknąć się na dziki. To niebezpieczne, zwłaszcza gdy mowa o pani dzik z małymi. Wtedy, widząc ona zagrożenie, może stanąć w ich obronie i zachować się nieprzewidywalnie, ostrzega Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Koninie. A takie zwierzę może ważyć nawet kilkaset kilogramów. Parę dni temu przy ulicy Pogodnej w okolicy skrzyżowania z Wesołą mieszkańcy zauważyli lochę z młodymi, poinformowało Stowarzyszenie Nasze Gosławice. Uważajmy na siebie, także za kierownicą. Tymczasem zbliża się pierwszy w historii Dzień Gosławic. Strefa odkrywania wyobraźni i aktywności słowa dołącza do projektu Nauka ma głos, którego celem jest zwiększenie społecznego zaufania do nauki i osób, które ją tworzą. Do udziału zaproszono 25 naukowców reprezentujących różne dziedziny, między innymi rozwój miasta, żywność, zdrowie i nowe technologie. Wychodzą ze swoich pracowni, żeby spotkać się z ludźmi i rozmawiać o tym, czym się zajmują, w zrozumiały i ciekawy sposób. Przed nami spotkania z badaczami, których łączy pasja odkrywania i dzielenia się wiedzą. Pierwsze już 13 czerwca na Dniach Gosławic. Posłuchamy wtedy o żywności, żywieniu i dietetyce. Przypomnijmy, że święto tego osiedla, dawnej gminy, zacznie się w najbliższą sobotę o godzinie 15 na terenie kompleksu zespołu szkolno-przedszkolnego. Będą występy artystyczne, dmuchańce czy debiut koła gospodyń i gospodarzy miejskich, którzy ugotują żur gosławski, a wieczorem bieg w poszukiwaniu kwitnącej paproci po Puszczy Winiszewskiej. Na organizację Dnia Gosławic Stowarzyszenie Nasze Gosławice zgromadziło środki podczas zbiórki złomu i butelek, a w czasie święta osiedla zbierane będą pieniądze na rehabilitację chorego chłopca Mata Zbierskiego.
2: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Regularna aktywność fizyczna, dobra dla zdrowia i zdecydowanie lepsza od szkodliwych używek. Zbliża się 19. edycja programu Trzymaj Formę, w ramach którego odbędzie się trzecia spartakiada dla uczniów szkół podstawowych z powiatu konińskiego. Wydarzenie organizuje Sanepid we współpracy z Gminną Komisją do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Godinie. Program Trzymaj Formę prowadzony jest przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności. Jego celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Spartakiada odbędzie się już jutro o 9 w Szkole Podstawowej w Radolinie. Zachęcamy do kibicowania i do codziennej aktywności fizycznej. A teraz zaproszenie do Staromiejskiej Książnicy.
3: 13 czerwca zabieramy Was na Noc Zagadek do Pałacu Brońkowskich w Żychlinie. Jeżeli lubicie escape roomy, zagadki, rywalizacje i walkę z czasem, to ta propozycja jest właśnie dla Was. Jak zawsze, za scenariusz gry odpowiadać będzie niezastąpiony pisarz i detektyw Krzysztof Petek, a jak to się mówi, on umie w zagadki. Będziecie poszukiwać ukrytego skarbu gdzieś na terenie Żychlina do późnych godzin nocnych. Każdy kolejny trop, rozwiązanie, zadania będzie wskazówką, które w końcu doprowadzą zwycięską drużynę do upragnionego celu. My zapewniamy miejscówkę, świetny scenariusz gry i poczęstunek dla zawodników. A Wy po prostu się zapiszcie i przygotujcie na Noc Zagadek z niespodziankami.
1: Mówił Jacek Matusiak, dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto imienia profesor Joanny Papuzińskiej. Jest obwieszczenie burmistrza Turku w sprawie obowiązkowej teratyzacji. Wszyscy właściciele budynków muszą przeprowadzić na własny koszt walkę z gryzoniami. Mają na to czas od jutra do 17 czerwca. Taki termin został ustalony z inspekcją sanitarną. Powodem są szczury, które mieszkańcy zaczęli zauważać na turkowskim rynku. I zmieniamy temat. Już w nadchodzący weekend będzie można odkryć piękno popeerelowskiej części Konina.
4: Wraz z Towarzystwem Upiększania Miasta Konina zapraszam Was na nasz wyjątkowy spacer Detale Architektoniczne Konina, który odbędzie się już 14 czerwca o godzinie 11 zbiórka przy DT Centrum. Będziemy wspólnie szukać nowej perspektywy, pięknych podziałów, a także czystej symetrii. No i może jeszcze paru innych rzeczy, na przykład konińskiego sera. Będzie się działo. Aha, i jeszcze ważna rzecz. Będzie z nami Filip Walkowiak, który będzie naszym merytorycznym wsparciem, jeśli chodzi o przestrzeń, o architekturę, o te detale. Będzie opowiadał o przestrzeni urbanistycznej naszego miasta. A dla wytrwałych na koniec spaceru podzielę się wyjątkowymi, można tu powiedzieć, ćwiczeniami oka. Jak można interesująco patrzeć na fotografię architektury, fotografię miejską, fotografię reportażową, streetową.
1: Mówiła Aleksandra Kopras. Udział jest bezpłatny i nie trzeba się zapisywać. Przypomnę, niedziela, godzina 11, domy towarowe Centrum przy Dworcowej. W Koninie przy ulicy Dworcowej 7 powstanie Centrum Zdrowia Psychicznego. Znajdą tam bezpłatną pomoc przede wszystkim młode osoby.
5: Rosnące problemy związane ze zdrowiem psychicznym są też pokłosiem tego, że w sieci można teraz napisać wszystko, można napisać komentarz z jakiegoś nieprawdziwego konta i niestety to uderza w psychikę młodych osób, też te standardy wyglądu. Ja też to widzę po tych osobach właśnie w wieku powiedzmy nastoletnim, które dzisiaj zbyt mocno zwracają uwagę na to, jak wyglądają, ile ważą, ile mają wzrostu, bo jeżeli taka młoda osoba przegląda media społecznościowe i widzi idealne standardy piękne, no to niestety to też wpływa na poczucie własnej wartości. Więc to są takie rzeczy, które gdzieś tam się składają w całość.
1: Mówił podczas ostatniej sesji radny miasta z Lewicy Piotr Czerniajewski. Tymczasem w największej spółdzielni mieszkaniowej na terenie Konina w KSM-ie ruszają walne zgromadzenia. Spotkania członków konińskiej spółdzielni mieszkaniowej zostaną podzielone na trzy części od 15 do 17 czerwca. Spółdzielnia liczy bowiem 8341 członków.
6: Mówiąc o demokracji, zacznijmy od tego, że demokracja miejska, ale osiedlowa. Teraz będą zebrania w spółdzielniach, ode mnie z bloku jedna osoba i chodzi dwie na zebrania. Tu zacznijmy od tej demokracji najmniejszej, blokowej, osiedlowej, spółdzielczej.
1: Mówił działacz Koalicji Obywatelskiej Łukasz Grzybowski. Zachęcamy wszystkich członków konińskiej spółdzielni mieszkaniowej do udziału. Każdy posiadacz własnościowego lokalu ma prawo wybrać się na takie walne zgromadzenie i zagłosować. Korzystajmy z tego przywileju. Na blokach KSM-u wiszą już rozpiski z terminami i dokładną instrukcją, jak z tej spółdzielczej demokracji skorzystać. Na przykład na Zatorzu z demokracji skorzystali członkowie ugrupowań politycznych. Jeśli chcemy oddać władzę politykom nawet w spółdzielniach, zostańmy w domu i nie chodźmy na takie zebrania. W Licheniu, w miejscu, w którym istniał wyburzony nie tak dawno dom pielgrzyma Betania, koło Golgoty, powstają papieskie ogrody.
7: Za moimi plecami znajduje się dom papieski, który został specjalnie wybudowany na pobyt Ojca Świętego Jana Pawła II w licheńskim sanktuarium. I tutaj, w tym miejscu, spędził dwie noce. Pomieszczenia, w których mieszkał Jan Paweł II, tak zwane apartamenty papieskie, są do zwiedzania także dzisiaj. Pielgrzymi przybywający do licheńskiego sanktuarium mogą wejść do tych pomieszczeń, w których przebywał podczas swojej pielgrzymki do Lichenia. Za moimi plecami powstał ogromny plac, który chcemy wykorzystać jako ogród papieski upamiętniający wizyty naszego wielkiego rodaka do ojczyzny. Tutaj chcemy zaprojektować alejki z miejscami, które będą przywoływać konkretne pielgrzymki Jana Pawła II do naszego kraju i konkretne przesłanie, jakie z nimi było związane. W czasach, kiedy postać Ojca Świętego z różnych powodów jest deprecjonowana, wartość jego przesłania przez różne gremia pomniejszana, chcemy, żeby Licheń, to miejsce, było takim ogrodem pamięci o naszym wielkim rodaku. Do wspierania tej akcji, do wspierania tego projektu serdecznie zapraszam.
1: Mówił kustosz Marianin ksiądz Sławomir Chomącik. Tymczasem jeszcze w tym miesiącu w sanktuarium odbędzie się duże ogólnopolskie wydarzenie skierowane do młodego pokolenia.
8: No nie gadaj, że cię nie będzie. Festiwal Licheń Młodych.
9: Tak, przy Bazylice w Licheniu wbijaj na mocne uderzenie rapowe z nami. Nie może ciebie zabraknąć, zaproś bliskich, przyjeżdżajcie. Fajne miejsce, fajna atmosfera.
8: 20 czerwca będzie jeszcze Anne-Marie, nie ma go tu, także doborowe towarzystwo. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie fajny, boży i owocny czas. Pokój, dobro, wyrwań z niewoli. Hej!
1: Wśród gości wydarzenia będą także misjonarz ksiądz Artur Kosierb, Mariańska Wspólnota Młodzieżowa oraz Teatr A. Nowa aplikacja dla mieszkańców gminy Stare Miasto, Mieszkaniec Info, jest już dostępna. Gminy przechodzą na cyfrowe dostarczanie powiadomień. W Mieszkaniec Info można znaleźć harmonogram wywozu odpadów z automatycznymi powiadomieniami, kalendarz lokalnych wydarzeń i imprez, czy, co najważniejsze, alerty z ostrzeżeniami o ważnych zdarzeniach. podobnie w Koninie. Mieszkańcy mogą korzystać z innej aplikacji, nazywa się ona M-Mieszkaniec. Urzędnicy zachęcają, by ją sobie pobrać. Za jej pośrednictwem można na przykład wziąć udział w konsultacjach społecznych czy dostać ostrzeżenie o utrudnieniach na drodze. I kolejny temat w wiadomościach. Ruszyła następna edycja konkursu Pociąg do Sztuki. W tym roku Koleje Wielkopolskie świętują wyjątkowy jubileusz pod hasłem 15 lat razem. Od takiego bowiem czasu biało-czerwone pociągi z niebieskim akcentem towarzyszą mieszkańcom regionu w codziennych podróżach, wyjazdach do szkoły, pracy, na uczelnie czy na spotkania z bliskimi. Teraz samorządowy przewoźnik zachęca nas do opowiedzenia tej historii poprzez sztukę. Konkursowe zadanie polega na stworzeniu pracy graficznej, która pokaże Koleje Wielkopolskie na przestrzeni ostatnich 15 lat lub przedstawi naszą osobistą wizję ich przyszłości. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, które chcą kreatywnie opowiedzieć o swoich doświadczeniach związanych z podróżowaniem marszałkowskimi pociągami po Wielkopolsce. Na laureatów czekają m.in. tablety graficzne, laptopy, smartfony i inne elektroniczne gadżety. Konkurs trwa do 17 sierpnia. Szczegóły na stronach internetowych Kolei Wielkopolskich. W miasteczkach robi się coraz jaśniej i dzięki temu bezpieczniej. W Osieku Małym w powiecie kolskim uruchomiono nowe latarnie na ulicach Złotej, Bursztynowej, Rubinowej i Perłowej. To kolejny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa mieszkańców oraz zwiększenia komfortu życia codziennego. Dzięki realizacji zadania podniesiona została również jakość infrastruktury na terenie tej gminy. Energooszczędne latarnie pozwalają przy niewielkim zużyciu prądu poprawić widoczność, co wpływa na bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców samochodów oraz pozwala ograniczyć przestępczość po zmroku. A teraz o zbliżającym się święcie miasta. Dni Konina będzie można uczcić na wiele sposobów, także na sportowo. Zarówno w konkurencjach fizycznie wiele wymagających, jak skoki końmi przez przeszkody, ale też w tych wymagających gibkości umysłu. UKS Smecz Konin w dniach 19-21 czerwca organizuje Mistrzostwa Wielkopolski Młodzików w szachach. Będą one rozgrywane w ratuszu, a wystartują w nich ci zawodnicy, którzy wcześniej zostali wyłonieni z półfinałów. Tymczasem przypomnijmy o koncertach, które czekają nas w czasie Dni Konina. Piątek, 19 czerwca. Spędzimy na Błoniach tego dnia. O 19.30 wystąpi raper Kękę, a o 21.00 Agnieszka Chylińska z zespołem. Po niej przewidziano plenerową dyskotekę. W sobotę 20 o 18 przygotujmy się na koncert Kacpra Błońskiego. Potem o 19.30 zagra koniński zespół rockowy Mushrooms, a o 21.00 legendarna grupa Ira. A potem będzie kolejna w czasie święta naszego miasta dyskoteka. Ostatniego dnia, w niedzielę 21 czerwca, impreza tradycyjnie przeniesie się na bulwar nadwardziański. Tam od 16 trwać będzie wojewódzki konkurs piosenki literackiej i aktorskiej, a o 20 zaśpiewa świętująca 50-lecie pracy artystycznej Elżbieta Adamiak. Oto przykład, na co ochotnicze straże pożarne mogą przeznaczyć nasze symboliczne wsparcie, które przekazaliśmy jak co roku, rozliczając PIT-y. Druhowie OSP z Bolesława Kościelnego w gminie Kleczew w tym roku za 1,5% podatku podarowanego przez mieszkańców kupili 4 kaski do ratownictwa wodnego, 2 kurtki lekkie do ubrań specjalistycznych i 17 czapek dla młodzieżowej drużyny pożarniczej. Budzisławska jednostka strzeże bezpieczeństwa nad jednym z pododowcowych jezior w powiecie konińskim, gdzie wypoczywają setki turystów. Najbliższa okazja, by wesprzeć strażaków odrobiną naszych podatków już za rok. Pamiętajmy wtedy o nich oraz o innych lokalnych organizacjach. I zmieniamy temat. Czy o sprawach trudnych w kościele można pisać w sposób odważny, a jednocześnie rzetelny? Jak rozmawiać o trudnych doświadczeniach i wyzwaniach, by nie stracić z oczu człowieka, jego wrażliwości i nadziei? O tym będzie można przekonać się podczas spotkania autorskiego z Moniką Białkowską, która odbędzie się w ramach cyklu Konin lubi książki w środę za tydzień, czyli 17 czerwca o 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ulicy Dworcowej. W swoich książkach Monika Białkowska nie boi się trudnych tematów. Opisuje rzeczywistość ukrytą za murami klasztorów, rozmawia z księżmi, którzy porzucili sutanny. Próbuje zrozumieć motywacje, lęki i nadzieje tych, których nazywamy uchodźcami, a w najnowszej książce dotyka tematu przemocy duchowej. Białkowska to doktor teologii fundamentalnej, dziennikarka i reporterka. Przez 18 lat była autorką przewodnika katolickiego, pisała także dla Więzi czy Tygodnika Powszechnego. Od czasu pandemii tworzy autorski program internetowy Reportaż z Wycinków Świata. Spotkanie z Moniką Białkowską w Konińskiej Bibliotece poprowadzi Justyna Zacharek, również teolog, która przez wiele lat pracowała w Lichańskim Sanktuarium. Zapraszamy 17 o 18.
10: Konin FM.
11: Konin FM.
12: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: W nadchodzący weekend odbędą się rychwalia. W sobotę zabawa zacznie się o 17. Na sam początek na scenie zaprezentuje się szkolna estrada, potem o 19 uczestniczka The Voice Kids, Lena Kraska. O 19.30 pierwsza gwiazda święta ziemi rychwalskiej, Roni Ferrari, a o 21.00 koncert zespołu Defis i jeszcze na deser dyskoteka z DJ-em. W niedzielę w rychwale pierwsze występy lokalnych artystów od 15.00, o 18.00 orkiestra Denta Quantum, o 19.00 Caroline, a o 20.30 zespół Weekend. Przez cały weekend rychwaliom towarzyszyć będzie wesołe miasteczko. Tymczasem przypominamy o dwóch ważnych akcjach charytatywnych w kole 21 czerwca. Od 10 do 16 podziel się włosem. Osoby, które chciałyby ściąć długie włosy i przekazać je na peruki dla chorych na raka, będą mogły to zrobić w hali Mosiru przy ulicy Szkolnej. W czasie tego wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie W Koło Pomagamy będzie można także zarejestrować się jako potencjalny dawca szpiku. Tymczasem w połowie wakacji Kamil Jaroszewski z Babiaka zamierza przejechać przez Europę rowerem 1500 kilometrów, by zebrać pieniądze na leczenie 6-letniej Julki. Już teraz z Urzędem Miejskim w Kole mogą kontaktować się potencjalni sponsorzy, firmy i bogaci mieszkańcy regionu, którzy chcieliby zapłacić choćby symboliczną złotówkę za każdy przejechany przez Kamila kilometr. W sobotę z rejonu Konińskiego Centrum Kultury do Morzysławia przejdzie korowód uczestników Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca. Już jutro do naszego miasta zaczną zjeżdżać się młodzi artyści z różnych krajów. Łącznie prawie 2700 osób. Finałowa gala, na którą obowiązują bilety, odbędzie się na terenie kompleksu Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Popiełuszki. A wcześniej od czwartku w Konińskim Centrum Kultury oraz w Domu Kultury Oskard od rana do wieczora odbywać będą się prezentacje konkursowe tancerzy i wokalistów. W tym czasie w centrum Konina dostępne będzie festiwalowe miasteczko. Pojutrze, w czwartek, na Placu Niepodległości otwarty dla publiczności koncert To Nasz Festiwal, podczas którego zaśpiewają Wojownicy Światła Sylwii Dziardziel i Wiktor Waligura, a po nich odbędzie się dyskoteka pod gwiazdami, którą dla wszystkich koninian i gości zagra DJ Raf Mix. Tymczasem w sobotę w Muzeum Okręgowym na Gosławicach będzie odbywać się coroczny piknik paleontologiczny Nie Tylko Dinozaury. Wydarzenie skoncentrowane na budynku zabytkowego Spichlerza 13 czerwca zacznie się w południe i potrwa do 18. Będzie o świecie mięsożerców, o ustalaniu kogo to kość, o drobnych skarbach ukrytych w ziemi, o Jura Parku Krasiejów i o tym, na co chorowały prehistoryczne płazy. Do tego wykopaliska i wszystko, co związane z archeologią, zabawy dla dzieci i wykłady dla nieco starszych.

uzupełnieniu katalogu konkretnych działań i zadań, które powinny zostać zrealizowane w celu wyprowadzenia obszaru kryzysowego ze stanu degradacji. Ten nabór stanowi kolejny kluczowy etap partycypacji społecznej, dający możliwość współtworzenia dokumentu przez wszystkich zainteresowanych mieszkańców. Do składania propozycji urzędnicy zapraszają osoby fizyczne, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby oraz podmioty gospodarcze. Projekty mogą być zgłaszane w ramach dwóch ścieżek. Pierwszej, przeznaczonej dla podmiotów organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, spółdzielni, wspólnot mieszkaniowych czy parafii, które planują w przyszłości samodzielnie realizować oraz finansować zgłoszone zadania ze środków własnych bądź pozyskanych dotacji. Druga ścieżka jest z kolei przeznaczona dla interesariuszy, w tym zwykłych mieszkańców, którzy chcą zaproponować pomysły na projekty publiczne, których głównym wykonawcą i inwestorem miałoby być miasto Konin lub podległe jednostki organizacyjne i spółki komunalne. Szczegóły są na stronach Urzędu Miasta pod adresem konin.pl. Mamy na to czas do końca czerwca. Dzieci uczestniczące w zajęciach rytmiczno-umuzykalniających i wokalnych prowadzonych w Konińskim Centrum Kultury przez Annę Marciniak zaprezentują efekty swojej całorocznej pracy podczas koncertu pod tytułem Piosenka jest dobra na wszystko. Wydarzenie rozpocznie się występami najmłodszych uczestników zajęć rytmicznych. Następnie na scenie pojawią się młodzi wokaliści, którzy wykonają znane i lubiane polskie przeboje. Zapraszamy 19 czerwca o godzinie 18 na małą scenę Konińskiego Centrum Kultury przy ulicy Przemysłowej 3D. Wstęp jest wolny. Teraz zaglądamy na osiedle Gosławice. To już pojutrze. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza najmłodszych wraz z opiekunami na czwartkowe muzealne zajęcia pełne doświadczeń, zabawy i wspólnego odkrywania. Pierwsze spotkanie z cyklu Poranki z Maluszkiem 11 czerwca o 9 rano. Każde zajęcia rozpoczynać będziemy swobodną zabawą, następnie przejdziemy do muzyczno-tanecznego powitania, a zaraz potem do tematu zajęć. Każde spotkanie będzie miało swój motyw przewodni związany z działaniami sensorycznymi, ruchem i poznawaniem świata. To najbliższe poświęcone będzie skarbom natury. A na zakończenie pobawimy się chustą animacyjną. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat. Najbliższe terminy to 11 i 25 czerwca oraz 16 lipca. Trzeba się zapisać, telefonując do Muzeum w Gosławicach. Od 1 lipca przestanie działać kasa Urzędu Miejskiego. Samorząd rezygnuje z prowadzenia takiego punktu. Urząd zachęca mieszkańców do korzystania z płatności bezgotówkowych przelewem na wskazane konto lub poprzez aplikację mObywatel. Ci, którzy wolą opłaty gotówkowe, będą mogli je realizować bez dodatkowych prowizji w jednym z banków na alejach, który obsługuje nasz magistrat, albo też za opłatą w innych bankach czy placówkach pocztowych. Rafał Duchniewski, sekretarz miasta, zachęca do zainstalowania na smartfonie aplikacji mObywatel, przez którą można wykonywać płatności online. To nowość w naszych urzędniczych usługach. W ten sposób bez wychodzenia z domu i stania w kolejkach będziemy mogli uregulować opłaty, a także sprawdzić historię płatności. Dodajmy, że część opłat od dawna można regulować także w poszczególnych wydziałach, w których załatwiamy konkretne, podległe im sprawy. Terminale płatnicze znajdują się w Wydziale Komunikacji, Wydziale Spraw Obywatelskich, w Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Zespole Orzekania o Niepełnosprawności, w Biurze Obsługi Interesanta, w Wydziale Geodezji i Katastru oraz w Straży Miejskiej. Opłaty za czynsze w lokalach miejskich można natomiast realizować w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koninie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku zaprasza osoby potrzebujące wsparcia na warsztaty indywidualne z prawnikiem, realizowane w ramach punktu usług społecznych. Wsparcie zaplanowane do realizacji w ramach tego projektu skierowane jest do osób potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu, czyli tych, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki. Najbliższe terminy 18 i 25 czerwca. Zakres warsztatów obejmuje m.in. prawo rodzinne i opiekuńcze, sprawy spadkowe, sprawy mieszkaniowe i lokalowe, pomoc w zrozumieniu pism urzędowych i sądowych, czy też informacje dotyczące praw osób starszych. Zgłoszenia przyjmuje turkowski MOPS. Na realizację tego programu pozyskano ponad 877 tysięcy złotych dofinansowania. A teraz dobre wieści z koła. Wypięknieje tam kolejny fragment miasta. Samorządowi urzędu
urzędnicy ogłosili przetarg na budowę parku kieszonkowego przy ulicy Powstania Warszawskiego w Kole. Inwestycja zostanie przeprowadzona przy wsparciu środków unijnych. Rozpoczęcia

0: prac powinniśmy spodziewać się w kolejnych miesiącach od chwili wyłonienia firmy i podpisania umowy. Parki kieszonkowe czy zielone podwórka miejskie to ostatnio częsty trend w Wielkopolsce. Nasze województwo co roku zmaga się z suszą. Takie obszary pomagają gromadzić wilgoć, dają cień, a w chwili intensywnych owadów deszczu dobrze wchłaniają wodę. Zielona strefa aktywności już służy mieszkańcom miasta i gminy Dobra. Projekt dotyczący zagospodarowania terenów zieleni na Stadionie Miejskim w Dobraj spełnia dziś swoje założenia i jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Na stadionie powstała nowoczesna przestrzeń rekreacji i edukacji ekologicznej ze ścieżką ekoedukacyjną, tablicami informacyjnymi, domkami dla owadów, budkami lęgowymi dla ptaków oraz przede wszystkim z nowymi nasadzeniami zieleni. Dzięki tej inwestycji Stadion w Dobraj zyskał także nowoczesny system nawadniania oraz rozwiązania wspierające ochronę środowiska. Teraz jest to miejsce stworzone do aktywnego wypoczynku, spotkań mieszkańców, edukacji ekologicznej i wspólnego spędzania czasu przez całe rodziny. Warto się tam wybrać i warto też przypomnieć, że ten projekt został doceniony niedawno przez mieszkańców regionu i zwyciężył w konkursie Zielona Gmina Ziemi Tura. A teraz z powiatu tureckiego przenosimy się do powiatu kolskiego. 21 czerwca od 15 przy remizie OSP w Kiełczewie odbywać będzie się piknik rodzinny z kołem gospodyń wiejskich. Będą przejażdżki kucykiem, dmuchańce, DJ-ka na szpilkach, nie zabraknie domowych ciast, grilla, swojskiego chleba ze smalcem oraz grochówki. Zapraszamy 21 do Kiełczewa.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Czerwiec zapowiada się jako wyjątkowy miesiąc dla wszystkich miłośników odkrywania tajemnic przeszłości w naszym regionie. Już dziś w budynku Spichlerza odbędzie się 8. edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury, podczas którego będzie można poznać fascynującą pracę naukowców i podejrzeć ją od kulis. Z kolei tydzień później, 20 czerwca, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie zaprasza na konferencję Wystawę Czasu – Archeologia okolic Ślesina, gdzie specjaliści przybliżą najnowsze lokalne odkrycia i sekrety zapisane w ziemi.
6: Dagmara Frydrychowicz, Muzeum Okręgowe w Koninie.
5: Już za chwilę, jakiś czas zacznie się piknik paleontologiczny Nie tylko dinozaury. To taka cykliczna impreza tutaj w Muzeum Okręgowym w Koninie. No a co właśnie dzisiaj będzie się działo?
6: Znaczy ja powiem tak, cykliczna i to jest chyba 8 w tym roku wychodzi, ósma edycja tego pikniku. I to jeszcze dodam, że każdy z tych pikników ma swój podtytuł. W tym roku spotykamy się w świecie paleontologii, także każdy, kto przyjdzie tutaj do muzeum między godziną 12 a 18, to zobaczy, jak ten świat paleontologów wygląda. Że to nie jest to, co my mamy gdzieś tam ten przedstawiony w Jura Parku, tylko rzeczywiście, jak ta praca wygląda. Od tej pracy takiej w terenie, którą każdy paleontolog lubi, po pracę laboratoryjną, która jest już troszeczkę inna, ale też z drugiej strony też jest jak najbardziej fajna, więc każdy, kto przyjdzie, będzie mógł w tego paleontologa, już krótko się zabawić, poznać też, jakie pradawne zwierzęta żyły tutaj w sumie w Europie, że Polska też nie jest jakimś takim paleontologiczną pustynią i że coraz więcej tych znalezisk terenu naszego kraju, tych pradawnych zwierząt, takich prawie że dinozaurów też się znajduje. Tutaj też będzie stanowisko z Uniwersytetu Opolskiego oraz z Jura Parku w Krasiejowie, którzy też będą opowiadać o właśnie znaleziskach tam potężnych płazów z czasów Triasu. Ale nie chcę opowiadać o wszystkim, bo po prostu każdy, kto przyjdzie, będzie też mógł zadać każdemu pytanie, sprawdzić też, jak to wygląda, zabawić się. Także, jak to się mówi, każdy, od najmniejszego do największego. Bardzo ważne też jest to, o godzinie 15:00 będziemy mieć pokaz dinozaura chrupcia. To jest jedyny w trakcie tego pikniku, także jeżeli ktoś będzie chciał wskoczyć tutaj, zrobić sobie selfie z dinozaurem, to proszę pamiętać, godzina 15:00 chrupcio będzie do dyspozycji.
5: No to jest świetna okazja właśnie, żeby nie tylko, że troszeczkę się zabawić, czegoś się nauczyć. Myślę, że wszystkie dzieci lubią właśnie te tematy takie związane z jakimiś pradawnymi zwierzętami, dinozaurami w szczególności. Nie znam dzieciaka, który dinozaurów by nie lubił. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie na tą 15:00, jak jest ten pokaz. Cała impreza jest niebiletowana.
6: Tak, cała impreza, wstęp wolny, od 12 do 18. Znaczy, pozostała część muzeum, jeżeli ktoś by chciał wziąć, no to niestety na pozostałe budynki bilet trzeba sobie wykupić, ale tutaj też proszę nie zarażać się pogodą, jaka będzie, ponieważ wszystko dzieje się w budynku Spichlerza, także nie ma najmniejszego problemu. No fakt, jedynie co, no to pokaz dinozaura chrupcia jest na zewnątrz, ale dinozaurowi, tak jak i paleontologom, też jest niestraszny.
5: No właśnie, więc tym bardziej serdecznie zapraszamy. Powiedzmy jeszcze na koniec o jakichś takich atrakcjach, w czym wezmą udział ci, którzy przyjdą.
6: Znaczy tak, oczywiście poza dinozaurem chrupciem będzie można odwiedzić stanowiska, tu już wspomniałam, Uniwersytet Opolski, Jura Park Krasiejów, ale również Uniwersytet Wrocławski. Tutaj będzie można podpracować z mikroskopami. Taką mikro, bym powiedziała, paleontologię sobie zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, że nie tylko te wielkie, potężne kości, ale również dużo, dużo mniejsze. Również będzie paleoartysta Szymon Górnicki, który przedstawi swoją wystawę. Oraz będziemy mieć Kamila Grundmajera, który prowadzi też takie warsztaty, które się nazywa Paleontologia dla najmłodszych. I on będzie też opowiadał o praktycznie różnego typu znaleziskach z całego świata. Będzie też je przedstawiał, także no zapraszamy.
5: Serdecznie zapraszamy raz jeszcze. Dziękuję bardzo.
6: Dziękuję również.
7: Katarzyna Szelner, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowym w Koninie.
5: Pani dyrektor, porozmawiamy sobie króciutko o najbliższym wydarzeniu, które odbędzie się, no właśnie, w muzeum, ale w Ślesinie 20 czerwca w sobotę. Konferencja popularno-naukowa dla mieszkańców, żeby dowiedzieli się czegoś więcej o historii swojego regionu. Dobrze skróciłem?
7: Tak, bardzo dobrze. Tym razem w gościnnych progach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie 20 czerwca właśnie zapraszamy na godzinę 16. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, może jakichś turystów, którzy są zainteresowani przeszłością gminy Ślesin, okolic tej gminy, bo są bardzo ciekawe, ale także tym, co właściwie archeolog robi i w jaki sposób. Chcielibyśmy to przybliżyć. Tutaj tak naprawdę inicjatywa wyszła od Towarzystwa Przyjaciół Gminy Ślesin, którzy zaproponowali nam, że chcieliby, aby taka konferencja się odbyła u nich. No to czemu nie? Także przyjedziemy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Chcielibyśmy właśnie oprócz tego ogólnego takiego opowiedzenia, w jaki sposób archeolog pracuje na wstępie, też opowiedzieć o Grodzie Przewłoka, który jest na północnym brzegu Jeziora Ślesińskiego. On w zasadzie jest w obrębie gminy Wierzbinek, ale tak naprawdę wszyscy go kojarzą z gminą Ślesin, bo on się wyróżnia na terenie tego obszaru. Także będę mówiła tutaj właśnie o tym, o życiu codziennym, jak one mogło wyglądać na podstawie tych znalezisk archeologicznych z 2015 roku i późniejszych badań z 2024 roku nieinwazyjnych, które były tam przeprowadzane. Ale także Krzysztof Gorczyca opowie o wielkopolskich piramidach i zapomnianych cmentarzach z epoki kamienia. Tutaj też są, jest to na podstawie znalezisk z okolic Ślesina, także myślę, że będzie ciekawie i myślę, że każdy, kto przyjdzie, powinien być zainteresowany, a dodatkowo przewidzieliśmy darmowe egzemplarze naszej książki, którą żeśmy wydali w 2024 roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod tytułem Przewłoka. Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła, także zapraszamy. Mam nadzieję, że książek wystarczy i że będzie ciekawie.
5: Że będzie ciekawie, to jestem pewien. Takich pasjonatów lokalnej historii każda gmina ma moim zdaniem sporo, którzy no nic, tylko szukają okazji, żeby tą swoją wiedzę jeszcze poszerzyć.
7: No jak najbardziej, my się cieszymy, że są tacy ludzie, że te małe, właśnie małe takie ojczyzny pielęgnują, bo widać to zainteresowanie i to jest bardzo fajne, ponieważ no wiadomo, jest dużo książek na temat Krakowa, Warszawy, ale myślę, że te lokalne rzeczy bardzo przyciągają i mam nadzieję, że będzie ciekawiej i że frekwencja dopisze.
5: A tak tematyka, jaka będzie się pojawiać, może jakieś takie lata, o których najczęściej będą tutaj prelegenci mówić? Coś możemy zdradzić?
7: Znaczy, pierwsze wystąpienie będzie ogólnie na temat badań archeologicznych, w jaki sposób się je przeprowadza i czym się ten archeolog zajmuje, bo to nie tylko są badania terenowe. Drugie wystąpienie to właśnie będzie to późne średniowiecze. To jest ten XIV wiek, czas, kiedy przewłoka funkcjonowała. No i okres neolitu, wielkopolskie piramidy, czyli epoka kamienia, można powiedzieć, gładzonego, jak to się kiedyś mówiło, także jest to rozstrzał dosyć duży.
5: Tak. Dobrze, no to jeszcze raz serdecznie zapraszamy. 20 czerwca w sobotę o godzinie 16 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Dziękuję bardzo. Nie przegapcie tych dwóch wyjątkowych okazji, by przenieść się w świat prehistorii oraz dawnej historii Ślesina i okolic.
8: Konin FM.
3: Konin FM.
8: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
5: Sezon turystyczny w Ślesinie nabiera rozpędu, a pierwsze duże wydarzenia ruszają już w ten weekend. Garmin Triathlon, motopiknik, letnie koncerty, turnieje siatkówki plażowej i Dni Ślesina. A poza tym każdego dnia można wypoczywać, korzystając z bogatej oferty atrakcji w gminie. O czym rozmawialiśmy z burmistrzem Piotrem Maciejewskim.
9: Panie burmistrzu, piękna pogoda wreszcie. Most zakończony, zakończona budowa mostu w Ślesinie również nareszcie, więc no czekamy na ten sezon turystyczny. On już pewnie powoli się zaczyna, powoli tych turystów już w tym ciepłym, pięknym czerwcu można dostrzec na ulicach i przede wszystkim na plażach w Ślesinie. Może od atrakcji, jakie czekają nas w tym sezonie, w tym roku turystycznym, opowiemy, co tutaj w gminie się będzie działo, a będzie się działo już w najbliższym czasie.
10: Tak, mam nadzieję, że w tym sezonie pogoda będzie sprzyjać. Tamten sezon był, jeżeli chodzi o pogodę, nie najlepszy. Dodatkowe utrudnienia związane z zamkniętym mostem. Mamy już na szczęście za sobą. Most od miesiąca już jest przejezdny. To co ma ogromny wpływ na mieszkańców, którzy zajmują się działalnością gospodarczą na terenie Ślesina, Maliny. Atrakcji nie braknie. Już w najbliższy weekend Garmin, czyli sportowcy z całej Polski uprawiający tą dyscyplinę sportu, odwiedzą Ślesin. Duża impreza dwudniowa. Jesteśmy do niej przygotowani wspólnie z organizatorem. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Zapraszamy do kibicowania, bo bardzo widowiskowa konkurencja. Widowiskowe konkurencje, pływanie, bieganie, jazda rowerem. Także zapraszamy do
5: której godziny to się zaczyna?
10: Już od 8.30 w niedzielę są pierwsze starty, natomiast w sobotę takie biegi towarzyszące jeszcze dla rodzin, dla dzieci. A pierwsze starty 8.30 w niedzielę. Motopik w najbliższą sobotę również na terenie Ślesińskiej Maliny będzie można wspólnie z motocyklistami z grupy Moto Niezależni oddać krew. Następne atrakcje, takie większa impreza oczywiście Dni Ślesina, 3, 4, 5 lipiec, 3 lipiec zespół Łobuzy, 4 lipiec Roxy, także też atrakcji nie zabraknie, ale też mamy przygotowane atrakcje w ciągu tygodnia. Każda środa zapraszamy najmłodszych mieszkańców gminy Ślesin, ale również turystów do parku, gdzie będą przygotowane atrakcje dla najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami. Każdy piątek wzorem ubiegłego roku będziemy realizować koncerty w parku na trawie. Takie kameralne koncerty na świeżym powietrzu. W tamtym roku fajnie się to sprawdziło i w tym roku chcemy kontynuować. Mam nadzieję, że też frekwencja dopisze, bo taka muzyka spokojna, kameralna, ale było widać na drogu, że zainteresowanie mieszkańców i turystów jest spore, także to też będzie się odbywało. Natomiast w tym roku w każdą sobotę chcemy przeprowadzać turniej plażowej piłki siatkowej. Też zapraszamy do Ślesina wszystkich sympatyków siatkówki, ale i też początkujących, bo w każdą sobotę kolejną będą różne grupy zapraszane i wiekowe, i różne grupy z różnym zaawansowaniem, jeżeli chodzi o siatkówkę, tak żeby zachęcić do grania w piłkę plażową i mieszkańców gminy, ale również wszystkich przyjezdnych turystów, mieszkańców powiatu na turnieje do Ślesina.
5: Czy informacje, jaka grupa będzie zaproszona na daną sobotę, gdzieś będzie można ujrzeć?
10: Tak, będziemy informować na bieżąco na stronie Urzędu Miasta Gminy Ślesin, na Facebooku Gminy Ślesin. Także takie informacje będą na bieżąco. Proszę o śledzenie Facebooka gminnego. Tam zawsze są sprawdzone, rzetelne informacje.
9: No to również zachęcamy do tego, żeby śledzić. Sami też będziemy przypominać o tym. No fajna inicjatywa rzeczywiście. Tak, to dużo osób może czuć się takie przyblokowane, jeżeli mieliby grać na no już takie osoby, które rzeczywiście trenują regularnie. Albo w drugą stronę. Ktoś, kto trenuje bardzo dużo, no chce zagrać na odpowiednio wysokim poziomie, więc dobrze, jak te grupy będą trafiały no właśnie na dany swój wyznaczony poziom.
10: Tak, chcemy te grupy właśnie różnicować, żeby każdego może zachęcić do aktywności fizycznej, bo dzisiaj wiemy, że z tym jest duży problem. Komputery, telefony, szczególnie wśród młodzieży, no, dominują. Mam nadzieję, że taka alternatywa zachęci do uprawiania sportu, może nie tylko siatkówkę, ale poprzez siatkówkę też do innej dyscypliny.
9: A jeżeli chodzi o takie przygotowanie do sezonu samej gminy, poza atrakcjami, czy coś nowego na przykład pojawiło się w gminie w ostatnim czasie? Jakieś nowe atrakcje, jakieś coś wyremontowane, odnowione? Jak to wygląda?
10: Jeżeli chodzi o atrakcje, to wzorem też lat ubiegłych, park linowy, wypożyczanie sprzętu pływającego, park wodny. W tym roku też powstają nowe punkty gastronomiczne na terenie Mariny. Zachęcamy, mam nadzieję, że właściciele sprostają kulinarnym wymogom naszych gości. Punkty, które do tej pory funkcjonowały, też oczywiście z szeroką paletą dań, każdy znajdzie coś dobrego dla siebie. Także zapraszamy też do odwiedzania Mariny wszystkie osoby, które szukają dobrego posiłku weekendowego czy nawet w tygodniu, bo wybór jest ogromny i wszystko jest bardzo smaczne, pyszne, także zachęcamy do korzystania z naszych punktów gastronomicznych na terenie Mariny. Dodatkowo teraz przeprowadzamy remont też toalet dla rezydentów, którzy stacjonują swoimi łodziami na terenie Mariny w Ślesinie. Też mamy już zaprojektowany nowy kompleks taki sanitarny dla turystów i dla plażowiczów, bo tego też w Ślesinie brakowało. Także mam nadzieję, że w tym roku skończymy remont tych toalet dla rezydentów, a już na przyszły sezon będą nowy węzeł sanitarny dla wszystkich korzystających ze ślesińskiej plaży.
9: No to serdecznie zachęcamy do tego, żeby korzystać. Troszkę szkoda, że nie udało się nic zrobić ze statkiem Pawełek, ponieważ jednak to jest taka troszeczkę wizytówka Ślesina. Na jakim etapie w ogóle może jakieś rozmowy, prace, spojrzenie na ten statek obecnie, jak to wygląda, panie burmistrzu?
10: Znaczy tak, jeżeli chodzi o statek Pawełek, przychodząc tutaj do urzędu po wygranych wyborach, bardzo mi zależało i nadal mi zależy, żeby ten statek pływał. To jest taka jakby ikona Ślesińskich Jezior, gdzie no fajnie, żeby każdy turysta czy mieszkaniec miał możliwość skorzystania z usług świadczonych przez właśnie ten statek. Natomiast w 2020 roku został przeprowadzony remont statku, taki dosyć wnikliwy, jakby wnikający w samą konstrukcję statku, w układ sterowania statku, w układ napędowy. Natomiast ten remont nie był podparty żadną dokumentacją. Jeżeli skończyło się w 2023 roku śledztwo żeglugowe, na podstawie którego mógł Paweł pływać, były wezwania z Urzędu Żeglugi Śródlądowej z Bydgoszczy o przedstawienie dokumentów potwierdzających przeprowadzenie remontu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niestety do końca trwania tamtego śledztwa żeglugowego takie dokumenty do Bydgoszczy nie zostały dostarczone, co skutkowało, że w 2024 roku statek nie mógł wypłynąć. Skończyło się wcześniejsze pozwolenie, czyli jakby wygasła wcześniejsza możliwość przedłużenia, no i teraz wchodzimy w zupełnie już nowe przepisy, dużo bardziej restrykcyjne, jeżeli chodzi o dopuszczenie statku do użytkowania. Próbujemy, już jesteśmy na ukończeniu, praktycznie mamy skończoną dokumentację, w której było odzwierciedlenie przeprowadzonego remontu. Natomiast cały czas jeszcze dochodzą nowe elementy. Urząd Żeglugi nam wskazuje, co jeszcze musimy zrobić. Mieliśmy w zeszłym roku dwie takie inspekcje z inspektoratu żeglugi, gdzie po naszych wykonanych przez nas zaleceniach wcześniejszych pojawiają się jeszcze kolejne. Także no, staramy się, żeby ten statek wrócił na Ślesińskie Jeziora. Mam nadzieję, że z sukcesem uda się tą sprawę zakończyć.
9: Ale to bardziej te rzeczy, które są gdzieś tam wskazywane, to jest taka, że tak powiem, papierkowa robota więcej, czy jednak jeszcze jakieś takie remonty techniczne również na tym statku przebiegają?
10: Papierkowa też, ale jeszcze też dużo pracy takiej technicznej, wskazywanej co chwilę coś nowego musimy uzupełniać, robić, bo tak jak na podstawie tego zmieniły się przepisy. Gdyby śledztwo żeglugowe było kontynuowane, jakbyśmy obligatoryjnie nie wchodzili w nowe przepisy. Natomiast jeżeli to się skończyło, podobnie jak z punktami gastronomicznymi, kto prowadził gastronomię, to wie, jak to wygląda. Jeżeli gastronomia funkcjonuje, to funkcjonuje cały czas. Natomiast w przypadku zamknięcia, zlikwidowania i chęci odtworzenia na nowo, te przepisy już są te dużo bardziej restrykcyjne i ta sama sytuacja jest ze statkiem Pawełek.
9: Czyli raczej na ten sezon nie ma szans na pojawienie się statku na jeziorze, a na przyszły?
10: Mam nadzieję, że przyszły sezon to już jest taka górna granica, gdzie uporamy się z tym wszystkim, statek wróci na jeziora.
9: No, tego wszystkim tutaj mieszkańcom gminy Ślesin życzę, no bo to jednak faktycznie jest piękna wizytówka gminy. Naszym rozmówcą był Piotr Maciejewski, burmistrz gminy i miasta Ślesin.
8: Konin FM.
3: Konin FM.
8: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
9: Czy tradycyjna turystyka może stać się żywą lekcją literatury? Jak się okazuje, jak najbardziej, zwłaszcza gdy na mapie Polski szuka się śladów Zofii Urbanowskiej. Ta wybitna pisarka i honorowa obywatelka Konina w niezwykły sposób połączyła swoje rodzinne miasto z kapryśnym, górskim klimatem Zakopanego. To właśnie jej miłość do Podhala i tatrzańskie inspiracje, które przelała na karty powieści Róża bez kolców, stały się motywem przewodnim wyjątkowej wyprawy. PTTK Konin oraz Towarzystwo Przyjaciół Konina po raz kolejny udowodnili, że pamięć o lokalnych twórcach potrafi przekraczać regionalne granice. O czym uczestnicy wyprawy opowiadali na spotkaniu z prezydentem Konina.
11: Bardzo się cieszę, że doszło do tego spotkania podsumowującego w ogóle cały projekt. Wszystko to, co związane było z zawiezieniem i przypomnieniem, tak, informacji o tym, że Konin i nasza dawna obywatelka Zofia Urbanowska i Podhale i Zakopane mają dużo wspólnego. Dlatego też jestem ciekaw tej relacji państwa, jakie państwa wrażenie są, jakie podsumowanie państwo tutaj do Konina po całym projekcie przywozicie. Także bardzo proszę, oddaję głos, a zamieniam się w słuch.
12: Dziękujemy panu prezydentowi przede wszystkim za honorowy patronat nad naszym przedsięwzięciem. Jest nam z tego powodu bardzo miło, że pan prezydent docenił nasze trudy tutaj, które właśnie, że tak powiem, włożyliśmy w przypomnienie Zofii Urbanowskiej w Zakopanem. Bardzo serdecznie dziękujemy. No my z sercem pojechaliśmy do Zakopanego i nasze serce i serce pani Zofii Urbanowskiej do tego Zakopanego zawieźliśmy, ponieważ ona była bardzo związana z Zakopanem, jak zresztą tutaj za chwileczkę Michał z Wandzią przypomną te jej pobyty w Zakopanem po trosze, ale no bardzo byśmy chcieli, spotykając się zawsze 1 stycznia przy grobie pani Zofii Urbanowskiej co roku, no to naszym marzeniem było to, żeby ona na stałe wróciła do Zakopanego. I myślę, że tutaj no właśnie pan prezydent zgodził się nam w jakiś sposób nas wspomóc w tym. No myślę, że jeżeli Muzeum Tatrzańskie, mamy nadzieję, wyrazi na to zgodę, będzie to związane niestety z jakimiś kosztami jej pobytu. Także miasto musiałoby tutaj te koszty pobytu pewnie w jakiś sposób pokryć, ale to są rzeczy późniejsze. Myślę, że to jest drobiazg porównany do tego, jeżeli by udało się, żeby ona na stałe w tym Zakopanem mogła zagościć. Byłaby to oczywiście ogromna też promocja naszego miasta. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
11: Dziękuję bardzo.
13: Jako, że organizacja tego przedsięwzięcia trwała dosyć długo, bo zaczęliśmy już w zasadzie w zeszłym roku, I udało nam się również oprócz honorowego patronatu namówić osoby, instytucje wspierające, a były to Miejska Biblioteka Publiczna imienia Zofii Urbanowskiej w Koninie, Bank Spółdzielczy w Koninie, Towarzystwo Przyjaciół Konina, no i oczywiście uzgodnienia z Muzeum Tatrzańskim, czyli bardzo cenne poparcie Muzeum Tatrzańskiego, gdyż prelekcja, która się odbyła, odbyła się w bardzo nowoczesnej sali niedawno, w zeszłym roku czy dwa lata temu, oddanego Muzeum Palace. Było to naprawdę bardzo dogodne i efektowne. Założenia wyprawy z Zofią i Różą bez kolców, bo trzeba powiedzieć, że główną jakby osnową tego wyjazdu była Róża bez kolców, czyli książka, którą Zofia Urbanowska pisała kilka lat. Najpierw wydawała ją w wieczorach rodzinnym odcinkowo, w wieczorach rodzinnych w warszawskim czasopiśmie. I cele były takie: przypomnienie Zakopiańczykom dorobku Zofii Urbanowskiej, zapoznanie uczestników wyprawy, bo uczestników wyprawy było 35, z czego dwoje z Poznania, troje z Wrześni i jeszcze cztery osoby z Bydgoszczy, a pozostałe osoby z Konina i okolic. Z opisanymi w Róży bez kolców miejscami i bohaterami książki, podtrzymanie współpracy z Muzeum Tatrzańskim imienia doktora Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem. I tutaj chcieliśmy poinformować, że już kilka lat temu, właściwie w zeszłym roku, dwa lata temu, przekazaliśmy do Muzeum Tatrzańskiego zabytkowe narty i ekwipunek. Będzie to prawdopodobnie wystawione w obecnie organizowanej dodatkowej filii narty i taternictwo, bo Muzeum Tatrzańskie już ma zakupioną willę i w tej chwili remontuje, i to będzie dodatkowa ekspozycja, chyba 14. filia Muzeum Tatrzańskiego. Przypomnienie korespondencji Zofii Urbanowskiej do warszawskich gazet. Ta korespondencja jest tam w takim segregatorze, można ją sobie przeczytać. Tych korespondencji było kilka w latach 1889-92. I także publikacji członków rodziny Sikorskich. Te wszystkie publikacje dokumentowały tworzenie Muzeum Tatrzańskiego, Towarzystwa Tatrzańskiego, Szkoły Pani Jadwigi Zamojskiej, Szkoły Przemysłu Drzewnego, która potem się rozdzieliła na Szkołę Artystyczną imienia Kenara. W tym roku jest 150-lecie obydwu sztuk. Mieliśmy zaszczyt oglądać wystawę 150-lecie budowlanki, czyli tej szkoły, która już też istnieje 150 lat, a na jesieni będzie 150-lecie szkoły Kenara, bo obie te szkoły mają jedne korzenie. Warto też dodać, że absolwentem Państwowego Liceum Technik i Sztuk Plastycznych imienia Antonego Kenara był Krzysztof Łukaszewski, który pochodził z Koła, a tutaj w Koninie uczył w konińskich szkołach w latach 1962-70. Później w międzyczasie wyrzeźbił popiersia patronów szkół, między innymi szkoły numer 1, czyli Zofii Urbanowskiej, Tadeusza Kościuszki w pierwszym liceum, również szkoły numer 7, z tym, że to popiersie chyba jest tylko w piwnicach, i również wyżywał się w ceramice, czyli tworzył takie ceramiczne ściany. Zachowało się z tego dorobku niewiele. Mamy Dom Kultury nasz, tutaj ma zachowane jeszcze ceramiki, które kiedyś zdobiły gabinet dyrektora, a pozostałe raczej są już tylko na zdjęciach. No i oczywiście jednym z celów było przekazanie listu polecającego panu dyrektorowi i zaznaczenie obecności Zofii Urbanowskiej w Zakopanem. Ja teraz myślę, że kolega by tu coś opowiedział na temat przekazania tego listu polecającego, a potem byśmy omówili trasy wycieczkowe które żeśmy zdążyli zrealizować. Wszystko oczywiście trasami wymienionymi w Róży bez kolców.
5: Wyprawa śladami Zofii Urbanowskiej to dowód na to, że pamięć o tej koniniance jest wciąż żywa i potrafi połączyć tak odległe na mapie miejsca jak Konin i Zakopane. Dzięki zaangażowaniu lokalnych pasjonatów literacka Róża bez kolców znów symbolicznie zakwitła u podnóża Tatr.
8: Konin FM.
3: Konin FM.
8: Nadreklama.
14: A cappuccino też za siódemkę?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A
15: też. Teraz

0: teoria
1: i praktyka.
0: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
1: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda reklama.
3: Tunin FM. Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności. Założona w 1976 roku spółka zorganizowała z tej okazji konferencję prasową, na której podsumowano dotychczasowy rozwój firmy od obsługi dawnego województwa konińskiego po uruchomienie ciepłowni geotermalnej oraz przedstawiono plan nadchodzących wydarzeń jubileuszowych. Rok 2026 ma być dla przedsiębiorstwa okazją zarówno do przybliżenia mieszkańcom historii zakładu, jak i do omówienia planowanych modernizacji sieci ciepłowniczej.
5: Szanowni Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie tutaj przywitać w siedzibie spółki MPEC Konin. Dziękuję, że Państwo przyjęliście nasze zamówienie. Ta dzisiejsza konferencja jest związana z jubileuszem 50-lecia, który naszej spółce tak naprawdę towarzyszy od stycznia 2026 roku. Spółka MPEC Konin powstała w roku 1976 i pierwszym takim akcentem, w którym Państwo też już współuczestniczyliście, to była wystawa, która miała swoją premierę w Domu Zamyłki, a potem prezentację na terenie właśnie w przestrzeni miejskiej, czyli na Placu Wolności. Tak się składa, że podczas tej konferencji chcemy Państwu przedstawić kolejne nasze działania, które będą towarzyszyły naszej spółce. Ja chciałem przedstawić tutaj serdecznie osoby, które nam towarzyszą. Jest pani dyrektor Elżbieta Głowacka. Z nami jest związana nie od 50 lat, ale od roku ubiegłego. Czyli zajęła też, jest to dyrektor finansowy, główny księgowy, i panią Marię Górską, którą też Państwo znacie, bo brała udział w wielu konferencjach. Pożegnaliśmy, wybrała już stypendium ZUS-u i jest emerytką MPEC Konin. Jest z nami pan dyrektor Adam Strakowski, dyrektor techniczny, który z naszej czwórki najdłużej w firmie pracuje. I też Państwo mieliście okazję nieraz go zobaczyć, poznać w różnych sytuacjach związanych z awariami, żeby było ich jak najmniej, ale również w działaniach dotyczących przebudowy naszego systemu i bieżących sprawach związanych z naszą działalnością. Jest pan dyrektor Jacek Slanina, pan dyrektor innowacji i marketingu. Ja zawsze tłumaczę, że jest to najdroższy wydział, bo to jest ten akurat dział, który dba nie tylko o dobre relacje z klientami, czyli prowadzi biuro obsługi klienta, ale również jest tym działem, który odpowiada za komunikację z naszymi odbiorcami, ale również z Państwem. I Sławomir Lorek, prezes zarządu, pełni tą funkcję od roku 2020 i mam ten zaszczyt być współorganizatorem jubileuszu 50-lecia MPEC Konin. Miałem okazję uczestniczyć 10 lat temu w jubileuszu, ale wtedy w innej roli, także taka podwójne jak gdyby przeżycie, a mianowicie zrobić pewne podsumowanie tego, co towarzyszy firmie MPEC Konin w ciągu pół wieku. Czyli pierwsza impreza, o której wspomniałem, to była wystawa, która się już odbyła. Przed nami jest Olimpiada Ekologiczna i to jest wydarzenie, na które Państwo już dzisiaj zapraszamy. Ono odbędzie się 12 czerwca w piątek. Pan dyrektor zaraz powie więcej o tej naszej olimpiadzie. Kolejnym wydarzeniem to jest akurat wydarzenie skierowane do naszych pracowników, ale mające ogromne tradycje, a mianowicie tradycyjny spływ kajakowy, który był zainicjonowany wiele lat temu przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. I MPEC Konin był organizatorem takich dużych spływów. Sam nawet miałem okazję w dwóch spływach uczestniczyć jako uczestnik takiego spływu. Wróciliśmy do tego zwyczaju, do tej tradycji i po raz kolejny organizujemy właśnie spływ kajakowy. 50 uczestników, to są nasi pracownicy, rodziny w tym roku. Po raz kolejny będą mogli rzekę Wartę poznać z widokiem na brzeg, czyli z pozycji kajaka. No i główne uroczystości, gala, która jest zaplanowana na 9 września, jest to środa, godzina 12, Konińskie Centrum Kultury. No i jak gdyby podsumowaniem tego z naszych obchodów, no to będzie również takie spotkanie dla pracowników ich rodzin w dniu następnym, czyli w czwartek 10 września. Tak wygląda kalendarz obchodów, jeżeli chodzi o obchody 50-lecia firmy MPEC Konin. Bym teraz poprosił pana dyrektora Jacka Slaninę. Przestawimy tutaj państwa mikrofony, przestawimy dyktafony, bo pan dyrektor Jacek Slanina, nikt tak nie zna historii MPEC-u Konin, bo najbardziej jest wtajemniczony i wdrożony w historię, począwszy od starych kronik, które towarzyszą naszej firmie, i oddajemy głos panu dyrektorowi Jackowi Slaninie.
6: Mój pion jest najdroższy w firmie, na swoje usprawiedliwienie. Mam tylko to, że większość środków na działania marketingowe, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej, pozyskujemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku po raz szósty złożyliśmy stosowny projekt i po raz szósty otrzymaliśmy dofinansowanie. W tym roku ponad 100 tysięcy złotych na działalność dotyczącą edukacji ekologicznej i właśnie w ramach tej działalności organizujemy po raz pierwszy olimpiadę ekologiczną dla młodzieży. Projekt Zielony Przekaz, który obejmuje realizację filmów popularno-naukowych, sztuk 6, 3 podcasty oraz warsztaty i konkursy dotyczące edukacji ekologicznej. Jeśli chodzi o kolejne nasze działania dotyczące 50-lecia MPEC-u, planujemy cykl postów na Facebooku, począwszy od najbliższej środy. Przypomnimy mieszkańcom, państwu również, całą historię MPEC-u i wszystkie wydarzenia takie, które byśmy nazwali kamieniami milowymi spółki. Będą ciekawostki, anegdoty, zdjęcia archiwalne. Właśnie tu przede mną jest taka kronika, którą znalazłem w archiwach spółki, gdzie pracownicy kiedyś ręcznie wklejali zdjęcia, odpisywali te zdjęcia, stąd też możemy poznać całą historię spółki. A tak jak prezes powiedział, zaczęło się wszystko 1 stycznia 1976 roku. Jak państwo wiecie, rok 75 był tutaj bardzo znaczący dla Konina, bo powstało województwo konińskie i od 26 roku, od 76 roku stworzono, czy tworzono struktury techniczne do funkcjonowania województwa i właśnie powstał Oddział Energetyki Cieplnej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który obsługiwał w zakresie ciepła całe województwo konińskie, a tak naprawdę ośrodki, gdzie istniała sieć, czyli Konin, Turek, Słupce i Koło. I począwszy od środy, raz w tygodniu będzie post. Jak państwo chcecie, możecie zasysać, publikować na łamach państwa mediów. Natomiast kulminacja obchodów, tak jak prezes powiedział, 9 września, gala jubileuszowa w Konińskim Centrum Kultury. Tam będzie czas na film jubileuszowy, wręczenie medali, wyróżnień. Dzień później dzień integracyjny. Mamy jeszcze kilka pomysłów, bo tak naprawdę te nasze obchody trochę ewoluują i jest chociażby pomysł, żeby przy siedzibie spółki umieścić kapsułę czasu. Mam nadzieję, że ktoś za kolejne 50 lat zajrzy do niej i zobaczy, jak to ciepło wyglądało w roku 2026, ale to są takie elementy, które jeszcze dopieszczamy i jak będziemy znali szczegóły, to na pewno państwa o tym powiem. poinformujemy.
4: Oficjalne obchody półwiecza spółki zakończą się jesienią. We wrześniu zaplanowano galę jubileuszową w Konińskim Centrum Kultury oraz spotkanie inauguracyjne dla pracowników. Trwałym śladem jubileuszu ma stać się kapsuła czasu, która zostanie umieszczona przy siedzibie MPC-u. Znajdą się w niej m.in. materiały dokumentujące obecny stan technologii i działalności firmy, stanowiące punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń, które otworzą ją za następne 50 lat.
1: Konin FM.
3: Konin FM.
1: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
3: Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Wyjątkowy spektakl Wiersz na śmierć w wykonaniu Konińskiego Teatru Tańca odbędzie się już 25 czerwca na zamku w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 600. rocznicy śmierci biskupa Andrzeja Łaskarza stanowi współczesną interpretację średniowiecznego poematu poświęconego tej zasłużonej dla historii Gosławic postaci.
7: Katarzyna Łapaj-Strzykowska,
8: Agnieszka Łapaj-Lewandowska.
4: Rozmawiamy o waszym najbliższym spektaklu. Premiera już 25 o godzinie 19 w wyjątkowym miejscu, no bo też spektakl o wyjątkowej tematyce. No ale nie będę zdradzał szczegółów, wy to zrobicie.
7: Tak jak wspomniałeś, pod koniec czerwca, w czwartek 25, mamy premierę spektaklu zatytułowanego Wiersz na śmierć. Nietypowa tematyka, bardzo trudna dla nas. Nie będziemy ukrywać, że było łatwo, że było z górki. Trudna, ale inspirująca do wielu nowych kształtów i jakości ruchowych, gdyż historia opowiada o biskupie. Także o biskupie Andrzeju Łaskarzu, też nie bez powodu taka tematyka, gdyż w tym roku obchodzimy 600-lecie śmierci Andrzeja Łaskarza. No tak, i z tegoż to powodu zrodziło się wiele nowych dla nas kształtów i jakości, jak powiedziałam, i rozwiązań, ale jest to dla nas duże wyzwanie.
4: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby w te obchody, w ten rok biskupa, który obchodzimy, właśnie wejść ze spektaklem?
7: No tutaj by trzeba było zapytać pomysłodawczynię, czyli moją siostrę Katarzynę Łapaj-Strzykowską, która jest choreografem tego spektaklu i także stypendystką prezydenta miasta Konina, jeżeli chodzi o spektakl o biskupie. Natomiast nie ukrywam, że może nikt takiego konkursu nie ogłosił i nikt nam takiego tytułu nie nadał, więc ja nadaję, że po prostu jesteśmy ekipą do zadań specjalnych, do tańczenia o tematach, o których może się wydaje, że się zatańczyć nie da. Także jak siostra wchodzi na salę i mówi, że tańczymy teraz o hucie, to my nie wiemy, co z tego będzie, ale jednak coś z tego było. Jak wchodzi na salę i mówi, że będziemy tańczyć o biskupie, to po prostu już teraz mówimy, okej, idziemy w to.
4: No dobra, to oczywiście nie rzucimy tu jakoś dużo spoilerów, bo zachęcamy, żeby jak najwięcej osób przyszło na ten spektakl. No ale muszę zapytać, jak można zatańczyć o biskupie?
7: W tym momencie dużo łatwiej mi zatańczyć niż powiedzieć. Z tego w ogóle powodu, że mamy rok Andrzeja Łaskarza w Koninie, to odbyło się w ogóle wiele wydarzeń i takich mocno edukacyjno-historycznych, powiedziałabym. Dlatego ja też nie chcę tutaj teraz udawać, że mam wiedzę historyka, bo jej nie mam. Czytałam jedynie książkę o Andrzeju Łaskarzu, tutaj, która w Koninie była wydana kilka lat temu. No i czytałam to, co mi serwuje internet. Gdzieś tam tą wiedzę zgłębiałam, żeby mieć jakieś podłoże. Natomiast mnie interesuje ruch. Mnie interesuje, co te rzeczy, co wartości, jakie Andrzej Łaskarz sobą reprezentował, to, co po sobie zostawił w historii, czy fizycznie, tak jak przede wszystkim te dwa, ja to nazywam pomniki, jakimi są właśnie zamek w Gosławicach i kościół świętego Andrzeja Apostoła, to co to wprowadza w nasze ciało, albo w ogóle sama epoka średniowiecza, w której on żył, jak my, młodzież XXI wieku, czy my jesteśmy sobie w ogóle w stanie to wyobrazić, czy jesteśmy w stanie to jakoś przedstawić. I tak stwierdziłam, że spróbuję, żeby ten spektakl był troszeczkę inny pod tym względem, oprócz tego, że wyjątkowa jest tematyka, to też pod tym względem, że to może będzie bardziej swojego rodzaju laboratorium, że ja też wcielę się oprócz w rolę choreografa i tancerza, to trochę narratora i spróbuję Państwu przybliżyć, żeby widz też czuł się poprowadzony za rękę, no bo to nie jest łatwy temat. Nie chcę, żebyśmy wszyscy udawali, że oto kto, Andrzej Łaskarz, wiem, kto to jest. Bo też z tego powodu tak ten temat grzebiemy, szukamy, żeby z tego naszego Konina wycisnąć jak najwięcej.
4: No to wam się regularnie udaje. Andrzej Łaskarz kojarzy mi się z taką osobą, która była bardzo odpowiedzialna za społeczność. I to też jest chyba coś, co was tu trochę zainspirowało.
7: Tak, jak najbardziej tutaj we wniosku stypendialnym, że tak to nazwę, siostra nawet użyła takiego sformułowania, że ruch...
9: Możesz powiedzieć.
7: Tak, to jest nasz punkt wyjścia, dobrze zauważyłeś. Ruch, który krąży między ciałami, może znacznie więcej niż ruch zatrzymany dla siebie. To jest taka idea, która przyświeca naszemu spektaklowi. Oczywiście spektakl nie byłby możliwy, jego realizacja, gdyby nie wsparcie Muzeum Okręgowego, które za łaskarzem dosłownie murem stoi. No i oczywiście dzięki stypendium, które udało mi się uzyskać od prezydenta miasta Konina w tym roku.
4: Jakie to jest wysokości stypendium?
7: Stypendium uzyskałam w wysokości 10 tysięcy złotych. Tytuł spektaklu Wiersz na śmierć to nie jest tytuł spektaklu Wiersz na śmierć to nie jest moja autorska zbitka, to nie jest moje wyrażenie, tylko za tym kryje się taka historia, że pierwszy w ogóle dzień, kiedy mówię, dobra, Andrzej Łaskarz, spróbujmy, i googluję, i pierwsze, co się wyświetla, oczywiście Wikipedia. I no, wchodzę na tą Wikipedię, czytam i ja jestem absolutnie szczera, będę to zawsze podkreślać, mówię, no średnio mnie to interesuje, no żeby nie powiedzieć, że nuda, przepraszam, z całym szacunkiem, mówię szczerze. I ostatni akapit, to właśnie pojawiło się Wiersz na śmierć. Że Wiersz na śmierć to jest epitafium autora Marcina Zesłupcy, czyli jest to tekst taki pożegnalny i w ogóle wychwalający Andrzeja Łaskarza, który jest wyryty na jego nagrobku. I stąd właśnie my robimy swoją, my nie interpretujemy tego wiersza na śmierć, który już istnieje, tylko my robimy swoją wersję językiem ciała, jakby ruchowy wiersz na śmierć, czyli nasze epitafium, czyli nasz pomnik, który po nim zostawiamy. I też myślę, że nasze spektakle, szczególnie te o tematyce Konina, gdzieś tam zawsze mają ten pierwiastek taki edukacyjny. Wiemy, bo pracujemy z młodzieżą, że dzięki nam, dzięki naszym spektaklom, na pewno nasi tancerze z zespołów, których uczymy, wiedzą właśnie więcej o kopalni, o hucie, wiedzą o społeczności żydowskiej, więc mamy nadzieję, że tym razem, no chociaż zapamiętają, że okej, był taki, mówiąc kolokwialnie, facet, który zostawił po sobie te dwa pomniki, okej, muzeum i kościół, to już wiem. A to jest dla nas dużo, żeby każdy koninianin nosił w sobie jakąś taką lokalną tożsamość historyczną.
4: Tym bardziej łatwo to będzie zapamiętać ze względu na miejsce, gdzie ta premiera się będzie odbywać, czyli zamek w muzeum. Wyjątkowe miejsce, jak się tam tańczy, jaka to jest scena?
7: No, wyjątkowo się tańczy, dlatego że czuć tą aurę tych średniowiecznych murów, no i przede wszystkim wiemy, że jesteśmy u Andrzeja na podwórku, więc jest to tak typowo spektakl, możemy to określić fachowo site specific, więc wykorzystujemy mury zamku, skoro już jesteśmy tam. I myślę, że ta cała sfera sakrum, bo jednak był biskupem, to też jest jakiś nowum dla nas i myślę, że dla naszych widzów i z wielkim oczywiście szacunkiem, ale też jak to bywa w tańcu współczesnym i w teatrze tańca, z taką nutką czegoś współczesnego i ciekawego, mamy nadzieję, muzycznie między innymi, oprócz ruchowo, no chcemy Państwa zaznajomić tutaj z naszymi nowymi na przykład kompozycjami, które też przygotował dla nas jak zawsze Kajetan Pilarski, w których można będzie właśnie usłyszeć, będzie pobrzmiewało echo tych pieśni, także sakralnych.
4: To, że tak powiem, rozkręcacie się tutaj, zachęcacie coraz bardziej do tego, żeby na to się wybrać, a już byłem bardzo zachęcony, więc teraz to no, chyba już nie ma wyjścia, trzeba się w muzeum pojawić i myślę, że to samo myślą nasi słuchacze, jak słuchają sobie teraz tej rozmowy. Powiedzieliśmy o tytule, powiedzieliśmy o miejscu, a chciałbym, żebyśmy jeszcze tak powiedzieli, jakie wasze są plany troszeczkę na resztę roku, czy kolejne jakieś spektakle już się rodzą w waszych głowach?
7: Pozwolę sobie jeszcze, domykając spektakl Łaskarza, to jeszcze zaprosić i przypomnieć, że bilety można zakupić w kasie muzeum. Odpowiadając na twoje pytanie, to kalendarz jest mega szalony. W najbliższym czasie od dnia dzisiejszego do tylko 13 lipca, więc to jest miesiąc, gramy 4 spektakle w 4 różnych miejscach, ale spektakle repertuarowe, które można było już widzieć w naszym wydaniu. Natomiast ten rok dla KTT okazuje się mocno średniowieczny, gdyż To będzie rok dwóch premier. Oprócz najbliższego Łaskarza mamy również premierę we wrześniu, dokładnie 12 września. Tym razem na deskach Domu Kultury Oskart, na naszej scenie teatralnej. Nie chcę za dużo zdradzać, natomiast już powiedziałam, mocno średniowieczny, też będziemy sięgać do tamtych czasów i też będziemy sięgać dosłownie do pomnika, nawet może powiem do drogowskazu, który po dzień dzisiejszy w Koninie mamy. Może już ktoś się domyśla, jedna z najbardziej znanych rzeczy, która została po dzień dzisiejszy i można ją znaleźć w Starym Koninie.
4: Myślę, że wszyscy się już domyślają, o co chodzi. No tak, rzeczywiście. To ile już wasz repertuar ma punktów?
8: Na pewno, jeżeli zaliczymy tutaj tą premierę Site Specific o Andrzeju Łaskarzu, to będzie czwarty spektakl wrześniowy, który będzie dotyczył Konina stricte. No ale oprócz tego mamy też spektakle, które z Koninem są trochę mniej związane. Siedem repertuarowych, które szczęśliwie cały czas gramy.
4: Super. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie 25 o 19, tak jak wspomniałyście, bilety jeszcze do nabycia w kasie muzeum, tak?
7: Tak, dokładnie. Liczba miejsc niestety ograniczona, ponieważ miejsce jest wyjątkowe. No to coś za coś. Więcej magii, ale troszeczkę mniej miejsc, także zachęcamy, żeby jak najszybciej kupować, nie zostawiać biletów na ostatnią chwilę.
4: A jeszcze to się zapytam tak na koniec, czy to jest w samym zamku, w zamku, czy na jakby dziedzińcu między murami?
7: Tak, w Międzymurze, dokładnie.
4: Okej, tak. No to tego miejsca rzeczywiście tam nie jest jakiś ogrom. Polecamy, żeby się spieszyć. Ja przynajmniej tak zrobię. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
7: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
4: Spektakl będzie nie tylko artystycznym wydarzeniem, ale także okazją do spotkania się z historią i kulturą regionu konińskiego. To wyjątkowa propozycja dla wszystkich miłośników sztuki, którzy chcą doświadczyć niecodziennego połączenia historii, emocji i nowoczesnej formy wyrazu.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Na reklama.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca. Reklama. Konin FM.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Unijny program Droga do zatrudnienia po węglu ma wspierać pracowników ZEPAK oraz ich rodziny w procesie transformacji zawodowej. Najnowsze dane firmy Job First prezentują dynamiczny wzrost liczby uczestników programu i osób, które już znalazły nowe zatrudnienie. W wydarzeniu podsumowującym te dotychczasowe osiągnięcia wzięli udział także lokalni pracodawcy, tacy jak Fugo, którego dyrektor otrzymał wyróżnienie Lider Zmiany, przyznawane pracodawcom i osobom aktywnie wspierającym rozwój lokalnego rynku pracy oraz budowę trwałych miejsc zatrudnienia.
10: Paweł Banczew, Jobs First. Realizujemy projekt Droga do zatrudnienia po węglu w Wielkopolsce Wschodniej. Kiedy przychodzi do nas do programu, pierwsza rzecz to jest taka formalna sprawa związana z weryfikacją, czy to rzeczywiście osoba, która się kwalifikuje do programu z strony formalnej. Pamiętacie Państwo, że dzisiaj programy objęte są osoby, które w jakiś sposób są związane właśnie z górnictwem i z energetyką. Kolejny etap, który następuje bardzo szybko, już po kilku dniach, to już jest praca z indywidualnym doradcą, gdzie pierwszą częścią jest diagnoza, czyli mówimy sobie, próbujemy ustalić, gdzie ta osoba w tym momencie jest na rynku pracy, czy pracuje, czy nie pracuje, co robiła ostatnio, również jakie ma plany i potrzeby związane z rynkiem pracy. Czyli zbieramy ogół informacji, który pozwala nam ustalić tak zwaną ścieżkę, jak będziemy dalej pracować, żeby ta osoba miała szansę realnie jak najszybciej wrócić na rynek pracy. Przygotowujemy ją do roli kandydata, więc nie tylko ustalamy ścieżkę, ale też pracujemy nad tym, żeby ta osoba umiała o sobie powiedzieć, żeby te wybory, które dokonuje dotyczące rynku pracy, były świadome, żeby mówiła o tym z przekonaniem. Jak jest na to gotowa, to szukamy pracodawców dla niej, takich, które odpowiadają tym potrzebom, ale jednocześnie uwzględniamy możliwości lokalnego rynku pracy i uczestniczymy z tą osobą w procesie rekrutacyjnym, aż do skutku. Potem otwiera się kolejny etap, to jest tak zwane utrzymanie w zatrudnieniu. To jest kluczowe dla osób, które nie pracowały przez długi czas albo pracowały w jednym miejscu. Przejście do innego środowiska pracy może być często traumatycznym doświadczeniem i my dobrze wiemy, że z przyczyn pozamerytorycznych to zatrudnienie może nie być fortunne w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach, dlatego my towarzyszymy tym osobom i pracodawcy

0: elementarna, powiedziałbym. Ale niestety tam, gdzie są problemy rynku pracy, ludzie myślą innymi kategoriami. Idą tam, gdzie jest praca. To skutkuje tym, że nie są z tego zadowoleni. Porzucają tą pracę. To z kolei blokuje pracodawców w ich rozwoju, bo nie mogą liczyć na kadrę. Dlatego my najpierw wsłuchujemy się w głos uczestników, a potem idziemy tam, gdzie nas ten głos prowadzi. Czyli szukamy zatrudnienia w tych obszarach, które nam z tego procesu, że tak powiem, wyjdą. Dlatego Państwo widzicie, że te 133 osoby znalazły pracę aż w 62 na stanowiskach pracy, aż w 16 branżach. I widzicie Państwo, jaka jest tego rozpiętość. Bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne potrzeby, inną wrażliwość. I my staramy się w tym programie to zauważyć i wesprzeć tam, gdzie trzeba te osoby.
1: Ile czasu zajmuje znalezienie szukającemu poprzez ten program potencjalnemu pracownikowi pracy i wdrożenie go w firmie?
0: To są 4 miesiące. Dokładnie 4,2 miesiąca statystycznie. 11 miesięcy to jest czas, który jest przewidziany na aktywizację. Bo my wiemy dobrze, że ludzie, którzy tracą pracę, mogą być w różnym miejscu. Niektórzy sobie z tym świetnie radzą, są gotowi do tego, żeby już iść na rozmowę, tylko trzeba ich do tego trochę przygotować, a inni z kolei mają wiele obaw. I dla nich wyjście na rynek pracy, czy nawet napisanie własnego CV jest dużym przeżyciem. I takie osoby muszą w inny sposób z nami pracować i my też to uwzględniamy. Mamy zupełnie inne sposoby pracy z takimi osobami. My rozróżniamy te osoby. Kto jest gotowy, a kto potrzebuje czasu. Dlatego mamy 11 miesięcy. Ale średnio dzisiaj te osoby jesteśmy w stanie przygotować w ciągu 4 miesięcy do tego, żeby wyszły na rynek pracy. Bez względu na to, gdzie zaczynają.
2: I te prace znajdują nie tylko bezpośrednio pracownicy ZAPAG, ale też z tego, co widzieliśmy, rodziny.
0: Tak, program dotyczy szerokiej grupy osób związanych z branżą, ale spośród tych osób połowa jest związana w tym znaczeniu, że są rodzinami. Czyli nie są to osoby, które jakby pracowały, ale to są osoby, które niestety znoszą skutki transformacji, prawda? Bo zostały odcięte od stałego dochodu. Sytuacja ekonomiczna uległa znacznemu pogorszeniu. To są kobiety, o których wspomniałem, które wiele lat nie pracowały bardzo często, bo ich zadaniem było zajmować się domem. Dzisiaj sytuacja ekonomiczna ich rodzin na to jej nie pozwala. Wychodzą na rynek pracy i mają po prostu problem z tym, żeby tą pracę znaleźć. My im w tym pomagamy. To jest nasze zadanie w tym projekcie. Wszyscy mówią, nie ma pracy w Koninie. Pracodawcy mówią, nie ma dobrych pracowników. Pracownicy mówią, nie ma dobrych pracodawców. My pokazujemy przez nasze działanie, że są jedni i drudzy i naszym zadaniem jest ich ze sobą spotkać. Praca w Wielkopolsce Wschodniej jest.
1: Coraz częściej mówi się o poszerzeniu projektu na większą grupę osób.
0: My osobiście uważamy, że to jest bardzo dobry pomysł i właściwy kierunek. Jak Państwo wiecie, to wsparcie, które jest oferowane regionowi w ramach projektu Droga do Zrównania po Węglu jest unikalne, również jeżeli chodzi o ten wymiar finansowy. Jesteśmy głęboko przekonani, że problem transformacji nie dotyczy wyłącznie osób, które są bezpośrednio z tym regionem związane. My mamy centrum w Starym Koninie przy 3 Maja. Codziennie przychodzą do nas ludzie, którzy mają te same problemy. Oni mają nikogo w swoim najbliższym środowisku, w swojej rodzinie, kto mógłby im dać tą przepustkę do programu. Dlatego bardzo wierzymy w to, że rozszerzenie grupy docelowej będzie bardzo wymierną korzyścią i niezmiernie ważną potrzebą zaspokojoną dla wszystkich mieszkańców regionu. My mamy 130 miejsc, tak, dokładnie, i mało tego, wydaje nam się, że w 2026 roku, z końcem roku, my tą pulę wyczerpiemy. Mamy zapewnienia, że jeżeli program będzie realizowany z sukcesem, a jak Państwo widzicie, jesteśmy na dobrej drodze do tego, znajdą się środki. Dla tego typu przedsięwzięć bardzo ważne jest, żeby one się sprawdziły. Bardzo ważne są nie tyle zapowiedzi, co rezultaty. My dzisiaj po 2 latach możemy powiedzieć, co nam się udało osiągnąć. Widzimy, że to działa. W związku z czym mam taką nadzieję, że jeżeli dobrniemy do takiego momentu, że wyczerpiemy jakieś tam limity, które są przeznaczone dzisiaj na działania, to zostaną stworzone nowe możliwości. Ten projekt pokazał, że za nim stoi skuteczna, realna zmiana, więc jest wart tego, żeby go wspierać.
1: Jak bardzo te limity trzeba by było rozszerzyć, patrząc na to, jeżeli faktycznie program zostałby rozszerzony poza tylko ten obszar górniczy, no bo bezrobocie w regionie no to już jest ponad 8%, więc tych chętnych, jeżeli zobaczą skuteczność, no może być naprawdę dużo.
0: Bezrobocie 8% to nie jest jakaś zastraszająca liczba. Pan dobrze o tym wie. My jako Jobs First pracowaliśmy w regionach, gdzie bezrobocie było rzędu 25% i również znajdowaliśmy pracę.

0: praca, szukanie pracy nie polega tylko na tym, że inaczej powiem, nie kręci się wokół dużych pracodawców, dużych inwestycji. Państwo też to widzieliście. Największym zatrudniającym, największym pracodawcą są mikro, małe, średnie firmy. Ich jest mnóstwo. Wystarczy się rozejrzeć. To są ludzie, którzy by chętnie kogoś zatrudnili, ale nie mają dostępu do tych ludzi. My im to umożliwiamy. Ja uważam również, że nie są potrzebne wielkie pieniądze, żeby robić wielkie rzeczy. My mamy w tym programie oczywiście bardzo zaawansowane i kosztowne instrumenty, jak subsydiowane zatrudnienie, jak doposażenie czy wyposażenie stanowiska pracy, ale chcę Państwu powiedzieć, że nasze pierwsze zatrudnienia były bez tych instrumentów. Proszę, żebyśmy pamiętali o tym, że by dostać pracę, to przede wszystkim trzeba odpowiedzieć na potrzeby pracodawcy. Pracodawca nie musi otrzymywać dodatkowej gratyfikacji za to, że zatrudni kogoś, kto będzie wykonywał w jego firmie dobrą pracę, dzięki której on będzie mógł się rozwijać, będzie mógł sprzedawać więcej produktów i zarabiać większe pieniądze. Więc pamiętajmy o tym. Nasze zadanie właśnie na tym polega, żeby zrobić dobrych kandydatów do pracy. Także środki nie są tu potrzebne. Jest potrzebna wola do tego, żeby stworzyć warunki do działania. A myślę, że taka wola jest.
1: Wszystko wskazuje na to, że ten projekt nie poprzestanie na dotychczasowych ramach, ponieważ program może być w przyszłości rozszerzany. Pojawiają się bowiem perspektywy pozyskania dodatkowych środków na dalsze działania, a także szansa na objęcie wsparciem wszystkich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Jeśli tak się stanie, na pewno usłyszą o tym Państwo na naszej antenie.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że...
4: Rośnie liczba pacjentów z chorobami odkleszczowymi. Husarze w Łasku, myśliwce F-35 uroczyście przywitane w Polsce. USA rozgromiły Paragwaj w swoim pierwszym mundialowym pojedynku.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
5: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rokrocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
4: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Prezydent zawetował przedłożoną mu po raz trzeci ustawę o kryptowalutach. Zarzucił ustawie, że prowadziłaby ona do przeregulowania i wypchnięcia polskich firm z branży za granicę. Wicepremier Krzysztof Gawkowski już zapowiedział, że będzie kolejna wersja ustawy o kryptoaktywach. W 7 minut dolecą w każde miejsce w Polsce. Myśliwce F-35 trafiły do bazy lotniczej w podłódzkim Łasku. Umowę na dostarczenie 32 takich samolotów Polska podpisała 6 lat temu. Mówił o tym podczas uroczystości w Łasku prezydent Karol Nawrocki, do czego nawiązał szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Dobrze, że kontrakt został podpisany przez mojego poprzednika, ale gdyby nie nasz rząd i uzbrojenie i bazy i samoloty do tankowania w powietrzu, które kupimy z programu SAFE, żeby ten samolot mógł dużo dłużej operować, 5-krotnie dłużej operować w powietrzu, pełne możliwości nie byłyby wykorzystane.
4: Ostatnie EFE objęte umową mają dotrzeć do Polski do 2029 roku. Mocny początek amerykańskich piłkarzy na mundialu. USA pokonały Paragwaj 4-1 nad ranem polskiego czasu w Los Angeles. To był pierwszy pojedynek mistrzostw rozgrywany w USA. Wcześniej wieczorem polskiego czasu swoją część turnieju zainaugurowała w Toronto Kanada, tylko remisując 1-1 z Bośnią i Hercegowiną. W czwartek z kolei Meksyk pokonał 2-0 drużynę z RPA. A dziś w San Francisco o 21:00 mecz Katar-Szwajcaria. Na północy na wschodnim wybrzeżu spotkanie Brazylia-Maroko.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
7: Uwaga kierowcy, przypominamy, że z racji Międzynarodowego Dziecięcego Festiwalu Piosenki i Tańca, który trwa w Koninie, występują utrudnienia w ruchu. Od samego rana ulica Harcerska jest już ulicą jednokierunkową z zakazem parkowania samochodów osobowych. Wjazd w Harcerską jest możliwy, ale tylko od ulicy Sosnowej Okulnej. Od 17 do 18 dzisiaj wystąpią także utrudnienia w ruchu na trasie przemarszu korowodu uczestników koncertu galowego. Dotyczy to ulic Wyszyńskiego, od parkingu przy amfiteatrze w stronę Morzesławia i dalej przez rondo doktora Piotra Janaszka i potem ulicą księdza Jerzego Popiełuszki aż do miejsca, gdzie odbędzie się koncert galowy. Jeśli ktoś wybiera się na ten koncert, to będzie można zaparkować samochód na parkingach miejskich, czyli przy hali sportowej Mosiru, przy markecie naprzeciwko tej hali, ale na części miejskiej, przy cmentarzu komunalnym. Widzów koncertu galowego zachęcamy jednak do skorzystania z komunikacji miejskiej na miejsce dzisiejszego wieczornego koncertu galowego festiwalu. Będzie można dojechać liniami 58, 59, 60 i 68, a po koncercie MZK Konin ma podstawić darmowy autobus powrotny.
3: Konin FM. Pogoda.
4: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni.

0: Konin FM. Reklama.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych, dostępnych od ręki, prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: premierze reklama.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Sezon turystyczny w Ślesinie nabiera rozpędu, a pierwsze duże wydarzenia ruszają już w ten weekend. Garmin Triathlon, motopiknik, letnie koncerty, turnieje siatkówki plażowej i Dni Ślesina. A poza tym każdego dnia można wypoczywać, korzystając z bogatej oferty atrakcji w gminie. O czym rozmawialiśmy z burmistrzem Piotrem Maciejewskim.
4: Panie burmistrzu, piękna pogoda wreszcie. Most zakończona budowa mostu w Ślesinie również nareszcie, więc no czekamy na ten sezon turystyczny. On już pewnie powoli się zaczyna, powoli tych turystów już w tym ciepłym, pięknym czerwcu można dostrzec na ulicach i przede wszystkim na plażach w Ślesinie. Może od atrakcji, jakie czekają nas w tym sezonie, w tym roku turystycznym, opowiemy, co tutaj w gminie się będzie działo, a będzie się działo już w najbliższym czasie.
5: Tak, mam nadzieję, że w tym sezonie pogoda będzie sprzyjać. Tamten sezon był, jeśli chodzi o pogodę, nie najlepszy. Dodatkowe utrudnienia związane z zamkniętym mostem. Mamy już na szczęście za sobą. Most od miesiąca już jest przejezdny. No, to ma ogromny wpływ na mieszkańców, którzy zajmują się działalnością gospodarczą na terenie Ślesina, Mariny. Atrakcji nie braknie. Już w najbliższy weekend Garmin, czyli sportowcy całej Polski uprawiający tą dyscyplinę sportu, odwiedzą Ślesin. Duża impreza dwudniowa. Jesteśmy do niej przygotowani wspólnie z organizatorem. Mam nadzieję, że pogoda dopisze. Zapraszamy do kibicowania, bo bardzo widowiskowa konkurencja. Widowiskowe konkurencje, pływanie, bieganie, jazda rowerem. Także zapraszamy do
4: której godziny to się zaczyna?
5: Już od 8.30 w niedzielę są pierwsze starty, natomiast w sobotę takie biegi towarzyszące jeszcze dla rodzin, dla dzieci. A pierwsze starty 8.30 w niedzielę. Motopik w najbliższą sobotę również na terenie Ślesińskiej Maliny będzie można wspólnie z motocyklistami z grupy Moto Niezależni oddać krew. Następne atrakcje, takie większa impreza oczywiście Dni Ślesina, 3, 4, 5 lipiec, 3 lipiec zespół Łobuzy, 4 lipiec Roxy, także też atrakcji nie zabraknie, ale też mamy przygotowane atrakcje w ciągu tygodnia. Każda środa zapraszamy najmłodszych mieszkańców gminy Ślesin, ale również turystów do parku, gdzie będą przygotowane atrakcje dla najmłodszych. Zapraszamy całymi rodzinami. Każdy piątek wzorem ubiegłego roku będziemy realizować koncerty w parku na trawie. Takie kameralne koncerty na świeżym powietrzu. W tamtym roku fajnie się to sprawdziło i w tym roku chcemy kontynuować. Mam nadzieję, że też frekwencja dopisze, bo taka muzyka spokojna, kameralna, ale było widać na drogu, że zainteresowanie mieszkańców i turystów jest spore, także to też będzie się odbywało. Natomiast w tym roku w każdą sobotę chcemy przeprowadzać turniej plażowej piłki siatkowej. Też zapraszamy do Ślesina wszystkich sympatyków siatkówki, ale i też początkujących, bo w każdą sobotę kolejną będą różne grupy zapraszane i wiekowe, i różne grupy z różnym zaawansowaniem, jeżeli chodzi o siatkówkę, tak żeby zachęcić do grania w piłkę plażową i mieszkańców gminy, ale również wszystkich przyjezdnych turystów, mieszkańców powiatu na turnieje do Ślesina.
4: Czy informacje, jaka grupa będzie zaproszona na daną sobotę, gdzieś będzie można ujrzeć?
5: Tak, będziemy informować na bieżąco na stronie Urzędu Miasta Gminy Ślesin, na Facebooku Gminy Ślesin. Także takie informacje będą na bieżąco. proszę o śledzenie Facebooka gminnego. Tam zawsze są sprawdzone, rzetelne informacje.
4: No to również zachęcamy do tego, żeby śledzić. Sami też będziemy przypominać o tym. No fajna inicjatywa rzeczywiście. Tak to dużo osób może czuć się takie przyblokowane, jeżeli mieliby grać na no już takie osoby, które rzeczywiście trenują regularnie. Albo w drugą stronę. Ktoś, kto trenuje bardzo dużo, no chce zagrać na odpowiednio wysokim poziomie, więc dobrze, jak te grupy będą trafiały no właśnie na dany swój wyznaczony poziom.
5: A chcemy te grupy właśnie różnicować, żeby każdego może zachęcić do aktywności fizycznej, bo dzisiaj wiemy, że z tym jest duży problem. Komputery, telefony, szczególnie wśród młodzieży, no, dominują. Mam nadzieję, że taka alternatywa zachęci do uprawiania sportu, może nie jako siatkówkę, ale poprzez siatkówkę też do innej dyscypliny.
3: Naszym rozmówcą był Piotr Maciejewski, burmistrz gminy i miasta Ślesin.
0: Konin FM.
6: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Dechau Stalcon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731. 1-555-684. Dechau Stalcon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.
6: Konin FM.

0: szczątki płodów na działce, dziś prawdopodobnie zarzuty. Potem prośba szefa dyplomacji do prezydenta dotycząca byłego ministra. Będą też obietnice pierwszego na świecie bilionera Ilona Muska.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński najprawdopodobniej dziś usłyszy zarzuty. Patomorfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem. Na działce należącej niegdyś do Magdaleny H. znaleziono szczątki płodów i odpadów medycznych.
2: Kontynuowane jest zabezpieczanie kolejnych śladów, kolejnego materiału dowodowego.
0: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Magdalena H. usłyszy zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania odpadów niebezpiecznych, za co grozi nawet 12 lat więzienia. Prosimy prezydenta o to, by upomniał się o Zbiega, powiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, komentując ruszającą w poniedziałek wizytę Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Sikorski ma na myśli byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę, który przebywa w USA po tym, jak wyjechał z Węgier po zmianie władzy. Prokuratura chce mu postawić zarzuty w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości, a spotkanie prezydenta Nawrockiego z amerykańskim przywódcą Donaldem Trumpem to według Sikorskiego okazja do tego, by poruszyć temat Ziobry. Sport. Magdalinet i Kamil Majchrzak zagrają dziś o finał turnieju w holenderskim Hortegenbosch. Linet zmierzy się ze zwyciężczynią Wimbledonu sprzed 2 lat Barborą Krejcikową. Mecz powinien ruszyć za niespełna godzinę. Majchrzak z kolei zagra wieczorem z Danielem Miedwiediewem lub Marinem Ciliciem. Firma SpaceX miliardera Ilona Muska weszła wczoraj na giełdę. Symbolicznego otwarcia notowań dokonano w Nowym Jorku i Teksasie. Podczas debiutu akcje otworzyły się na poziomie $150 za sztukę. Musk został pierwszym na świecie bilionerem. Kontrowersyjny przedsiębiorca obiecał zabrać ludzkość na Marsa.
3: Chcemy móc zabrać każdego, kto chce polecieć na Księżyc, każdego, kto chce polecieć na Marsa lub gdziekolwiek w Układzie Słonecznym, a może kiedyś poza Układ Słoneczny.
0: Wartość majątku Muska jest porównywalna z rocznym produktem krajowym brutto Szwajcarii.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: 20 czerwca Festiwal Lichań Młodych. W wydarzeniu weźmie udział Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Wyrwani z Niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, którego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, albo Pokój i Dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, ale to nie wszystko.
6: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu, jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
7: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli wprowadzajcie słowo w czyn.
5: Mówią Patrycja Nawrocka i

Niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad, ale wszędzie możliwe też przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie 19 stopni w Trójmieście i w Wielkopolsce, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Podkarpaciu, 21 na Dolnym Śląsku.

0: Toruń FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
3: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
2: Wspaniale się to ogląda.
3: A jak smakuje?
2: Prażynki, przysnacki, zawsze przy meczu.

0: Onin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
3: Unijny program Droga do zatrudnienia po węglu ma wspierać pracowników ZEPAK oraz ich rodziny w procesie transformacji zawodowej. Najnowsze dane firmy Job First prezentują dynamiczny wzrost liczby uczestników programu i osób, które już znalazły nowe zatrudnienie. W wydarzeniu podsumowującym te dotychczasowe osiągnięcia wzięli udział także lokalni pracodawcy tacy jak Fugo, którego dyrektor otrzymał wyróżnienie Lider Zmiany, przyznawane pracodawcom i osobom aktywnie wspierającym rozwój lokalnego rynku pracy oraz budowę trwałych miejsc zatrudnienia.
4: Paweł Banczew, Jobs First. Realizujemy projekt Droga do zatrudnienia po węglu w Wielkopolsce Wschodniej. Kiedy przychodzi do nas do programu, pierwsza rzecz to jest taka formalna sprawa związana z weryfikacją, czy to rzeczywiście osoba, która się kwalifikuje do programu strony formalnej. Pamiętacie Państwo, że dzisiaj programy objęte są osoby, które w jakiś sposób są związane właśnie z górnictwem i z energetyką. Kolejny etap, który następuje bardzo szybko, już po kilku dniach, to już jest praca z indywidualnym doradcą, gdzie pierwszą częścią jest diagnoza, czyli mówimy sobie, próbujemy ustalić, gdzie ta osoba w tym momencie jest na rynku pracy, czy pracuje, czy nie pracuje, co robiła ostatnio, również jakie ma plany i potrzeby związane z rynkiem pracy, czyli zbieramy ogół informacji, który pozwala nam ustalić tak zwaną ścieżkę, jak będziemy dalej pracować, żeby ta osoba miała szansę realnie jak najszybciej wrócić na rynek pracy. Przygotowujemy ją do roli kandydata, więc nie tylko ustalamy ścieżkę, ale też pracujemy nad tym, żeby ta osoba umiała o sobie powiedzieć, żeby te wybory, które dokonuje dotyczące rynku pracy, były świadome, żeby mówiła o tym z przekonaniem. Jak jest na to gotowa, to szukamy pracodawców dla niej, takich, które odpowiadają tym potrzebom, ale jednocześnie z uwzględnieniem możliwości lokalnego rynku pracy i uczestniczymy z tą osobą w procesie rekrutacyjnym, aż do skutku. Potem otwiera się kolejny etap, to jest tak zwane utrzymanie w zatrudnieniu. To jest kluczowe dla osób, które nie pracowały przez długi czas albo pracowały w jednym miejscu. Przejście do innego środowiska pracy może być często traumatycznym doświadczeniem i my dobrze wiemy, że z przyczyn pozamerytorycznych to zatrudnienie może nie być fortunne w tych pierwszych tygodniach czy miesiącach, dlatego my towarzyszymy tym osobom i pracodawcom w tym projekcie przez nawet 2 lata, czyli asekurujemy to zatrudnienie, rozwiązujemy bieżące problemy, które zawsze będą miały miejsce, ale ci nasi uczestnicy wiedzą, że mogą na to wsparcie liczyć, dlatego mamy takie wyniki, jeżeli chodzi o trwałość zatrudnienia, bo kontynuujemy tą pracę z nimi. Mhm. Aż do 2029 roku, kiedy projekt się zgodnie z planem ma zakończyć. Punktem wyjścia do szukania pracy nie jest pracodawca, tylko jest osoba. My wierzymy, że podstawą do trwałego zatrudnienia jest możliwość, jest potrzeba zaproponowania komuś pracy w takim obszarze, w jakim on chciałby pracować. To jest nasza zupełna potrzeba i taka elementarna, powiedziałbym. Ale niestety tam, gdzie są problemy rynku pracy, ludzie myślą innymi kategoriami. Idą tam, gdzie jest praca. To skutkuje tym, że nie są z tego zadowoleni. Porzucają tą pracę. To z kolei blokuje pracodawców w ich rozwoju, bo nie mogą liczyć na kadrę. Dlatego my najpierw wsłuchujemy się w głos uczestników, a potem idziemy tam, gdzie nas ten głos prowadzi, czyli szukamy zatrudnienia w tych obszarach, które nam z tego procesu, że tak powiem, wyjdą. Dlatego Państwo widzicie, że te 133 osoby znalazły pracę aż w 62 na stanowiskach pracy, aż w 16 branżach. I widzicie Państwo, jaka jest tego rozpiętość. Bo każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne potrzeby, inną wrażliwość. I my staramy się w tym programie to zauważyć i wesprzeć tam, gdzie trzeba te osoby.
3: Ile czasu zajmuje znalezienie szukającemu poprzez ten program potencjalnemu pracownikowi pracy i wdrożenie go w firmie?
4: To są 4 miesiące. Dokładnie 4,2 miesiąca statystycznie. 11 miesięcy to jest czas, który jest przewidziany na aktywizację. Bo my wiemy dobrze, że ludzie, którzy tracą pracę, mogą być w różnym miejscu. Niektórzy sobie z tym świetnie radzą, są gotowi do tego, żeby już iść na rozmowę, tylko trzeba ich do tego trochę przygotować, a inni z kolei mają wiele obaw. I dla nich wyjście na rynek pracy pracy, czy nawet napisanie własnego CV jest dużym przeżyciem. I takie osoby muszą w inny sposób z nami pracować i my też to uwzględniamy. Mamy zupełnie inne sposoby pracy z takimi osobami. My rozróżniamy te osoby. Kto jest gotowy, a kto potrzebuje czasu. Dlatego mamy 11 miesięcy. Ale średnio dzisiaj te osoby jesteśmy w stanie przygotować w ciągu 4 miesięcy do tego, żeby wyszły na rynek pracy. Bez względu na to, gdzie zaczynają.
5: I te prace znajdują nie tylko bezpośrednio pracownicy Zapak, ale też z tego, co widzieliśmy, rodziny.
4: Tak, program dotyczy szerokiej grupy osób związanych z branżą, ale spośród tych osób połowa jest związana w tym znaczeniu, że są rodzinami. Czyli nie są to osoby, które jakby pracowały, ale to są osoby, które niestety znoszą skutki transformacji. Prawda? Bo zostały odcięte od stałego dochodu. Sytuacja ekonomiczna uległa znacznemu pogorszeniu. To są kobiety, o których wspomniałem, które wiele lat nie pracowały bardzo często, bo ich zadaniem było zajmować się domem. Dzisiaj sytuacja ekonomiczna ich rodzin na to nie pozwala. Wychodzą na rynek pracy i mają po prostu problem z tym, żeby tą pracę znaleźć. My im w tym pomagamy. To jest nasze zadanie w tym projekcie.
3: Wszystko wskazuje na to, że ten projekt nie poprzestanie na dotychczasowych ramach, ponieważ program może być w przyszłości rozszerzany. Pojawiają się bowiem perspektywy pozyskania dodatkowych środków na dalsze działania, a także szansa na objęcie wsparciem wszystkich mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Jeśli tak się stanie, na pewno usłyszą o tym Państwo na naszej antenie.
6: Konin FM.

0: 104.1. Reklama.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
5: Skoda. Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Burze możliwe w większości kraju, są ostrzeżenia pogodowe. Niebezpieczna zabawa karnistrami, mocno poważony ośmiolatek. Robert Lewandowski w Chicago. Za chwilę sensacyjne doniesienia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Właśnie zaczęły obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 11 województw. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię i Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz północ Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dramatyczny finał zabawy karnistrami z benzyną przy ognisku. Do szpitala w Szczecinie trafił 8-latek z poparzeniami około 70% ciała. Do zdarzenia doszło wieczorem w Jarogniewie, niedaleko koło brzegu. Przy ogniu bawiła się trójka dzieci, mówi młodsza aspirant Pamela Kilian.
2: Znajdowały się wówczas pod opieką dziadków. Dzieci rozpaliły ognisko, a następnie znalazły kanister z benzyną.
0: W pewnym momencie benzyna zapaliła się, a płonący płyn oblał 8-latka. Obecnie jest, jak już mówiłem, w szpitalu. A policja pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie w sprawie narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszkodzenia ciała. Ważne dla mieszkańców Warszawy i wybierających się dziś do stolicy. Musicie się liczyć w centrum miasta ze sporymi utrudnieniami, to z powodu ruszającej Parady Równości. Planowane są zamknięcia ulic na trasie wydarzenia, a autobusy komunikacji miejskiej zostaną skierowane na objazdy. Największe utrudnienia mogą być na ulicach Emilii Plater i Świętokrzyskiej. Przemarsz ruszy o 14:00, może potrwać do około 16:30. Mundial i kradzież. Złodzieje ukradli sprzęt treningowy reprezentacji Anglii, gdy wieziono go do bazy drużyny w Kansas City. Na razie zatrzymano dwie osoby. Łupem rabusiów miały paść m.in. piłki i buty. Piłkarze do Kansas City mają dotrzeć jeszcze dziś. Pierwszy trening mają jutro. Anglia trafiła do grupy L i pierwszy mecz zagra w środę. Jej rywalem będzie Chorwacja. Pozostajemy przy piłce i za oceanem. Po Barcelonie USA prestiżowy portal The Athletic, powołując się na źródła w Chicago Fire, informuje, że Robert Lewandowski jest w trakcie zaawansowanych rozmów z tym klubem. W ten weekend polski piłkarz ma się pojawić w Wiecznym Mieście.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: 1000, a może nawet 1500 kilometrów przejedzie na dwóch kółkach rowerzysta z Babiaka Kamil Jaroszewski w ramach kolejnej edycji akcji charytatywnej pod nazwą Z pasją po zdrowie. Tym razem mieszkaniec powiatu kolskiego zrobi to dla Julii. 6-letnia dziewczynka z naszego regionu od pierwszych chwil życia toczy dramatyczną walkę o przetrwanie, naznaczoną głębokim niedotlenieniem około porodu.

0: wykazuje niezwykle silną wolę walki o własną sprawność. Obecnie Julia uczęszcza do przedszkola, gdzie korzysta z zajęć wspomagających, ale jej potrzeby terapeutyczne są znacznie większe. Kamil Jaroszewski zamierza 27 lipca wyjechać z Warszawy do Suwałk, a dalej do Wilna, Rygi, Tallina i Helsinek. Już teraz można wpłacać darowizny na konto bankowe. Pomóc mogą także firmy. Można na przykład zapłacić symboliczną kwotę za każdy przejechany kilometr. Każdy, kto chciałby wesprzeć rowerową wyprawę w szczytnym celu, może kontaktować się z Urzędem Miejskim w Kole.
1: Konin FM. Pogoda.
2: 19 stopni maksymalnie na Wybrzeżu, w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami też burze.

0: sponsorze lokalnie. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy? Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w centrum meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!
12: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lease Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lease Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Płaca
15: reklama.
16: Konin FM. Najbardziej

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Wyjątkowy spektakl Wiersz na śmierć w wykonaniu Końskiego Teatru Tańca odbędzie się już 25 czerwca na Zamku w Muzeum Okręgowym w Koninie. Wydarzenie organizowane w ramach obchodów 600. rocznicy śmierci biskupa Andrzeja Łaskarza stanowi współczesną interpretację średniowiecznego poematu poświęconego tej zasłużonej dla historii Gosławic postaci.
5: Katarzyna Łapaj-Strzykowska,
6: Agnieszka Łapaj-Lewandowska.
4: Rozmawiamy o waszym najbliższym spektaklu, premier już 25 o godzinie 19 w wyjątkowym miejscu, no bo też spektakl o wyjątkowej tematyce. No ale nie będę zdradzał szczegółów, wy to zrobicie.
5: Tak jak wspomniałeś, pod koniec czerwca, w czwartek 25 mamy premierę spektaklu zatytułowanego Wiersz na śmierć. Nietypowa tematyka, bardzo trudna dla nas. Nie będziemy ukrywać, że było łatwo, że było z górki. Trudna, ale inspirująca do wielu nowych kształtów i jakości ruchowych, gdyż historia opowiada o biskupie. Także o biskupie Andrzeju Łaskarzu, też nie bez powodu taka tematyka, gdyż w tym roku obchodzimy 600-lecie śmierci Andrzeja Łaskarza. No tak, i z tegoż to powodu zrodziło się wiele nowych dla nas kształtów i jakości, jak powiedziałam, i rozwiązań, ale jest to dla nas duże wyzwanie.
4: Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby w te obchody, w ten rok biskupa, który obchodzimy, właśnie wejść ze spektaklem?
5: No tutaj by trzeba było zapytać pomysłodawczynię, czyli moją siostrę Katarzynę Łapaj-Strzykowską, która jest choreografem tego spektaklu i także stypendystką prezydenta miasta Konina, jeżeli chodzi o spektakl o biskupie. Natomiast nie ukrywam, że może nikt takiego konkursu nie ogłosił i nikt nam takiego tytułu nie nadał, więc ja nadaję, że po prostu jesteśmy ekipą do zadań specjalnych, do tańczenia o tematach, o których może się wydaje, że się zatańczyć nie da. Także jak siostra wchodzi na salę i mówi, że tańczymy teraz o hucie, to my nie wiemy, co z tego będzie, ale jednak coś z tego było. Jak wchodzi na salę i mówi, że będziemy tańczyć o biskupie, to po prostu już teraz mówimy, okej, idziemy w to.
4: No dobra, to oczywiście nie rzucimy tu jakoś dużo spoilerów, bo zachęcamy, żeby jak najwięcej osób przyszło na ten spektakl. No ale muszę zapytać, jak można zatańczyć o biskupie?
5: W tym momencie dużo łatwiej mi zatańczyć niż powiedzieć. Z tego w ogóle powodu, że mamy rok Andrzeja Łaskarza w Koninie, to odbyło się w ogóle wiele wydarzeń i takich mocno edukacyjno-historycznych, powiedziałabym. Dlatego ja też nie chcę tutaj teraz udawać, że mam wiedzę historyka, bo jej nie mam. Czytałam jedynie książkę o Andrzeju Łaskarzu, tutaj, która w Koninie była wydana kilka lat temu. No i czytałam to, co mi serwuje internet. Gdzieś tam tą wiedzę zgłębiałam, żeby mieć jakieś podłoże, natomiast mnie interesuje ruch. Mnie interesuje, co te rzeczy, co wartości, jakie Andrzej Łaskarz sobą reprezentował, to, co po sobie zostawił w historii, czy fizycznie, tak jak przede wszystkim te dwa, ja to nazywam pomniki, jakimi są właśnie zamek w Gosławicach i kościół świętego Andrzeja Apostoła, to co to wprowadza w nasze ciało, albo w ogóle sama epoka średniowiecza, w której on żył, jak my, młodzież XXI wieku, czy my jesteśmy sobie w ogóle w stanie to wyobrazić, czy jesteśmy w stanie to jakoś przedstawić. I tak stwierdziłam, że spróbuję, żeby ten spektakl był troszeczkę inny pod tym względem, oprócz tego, że wyjątkowa jest tematyka, to też pod tym względem, że to może będzie bardziej swojego rodzaju laboratorium, że ja też wcielę się oprócz w rolę choreografa i tancerza, to trochę narratora i spróbuję Państwu przybliżyć, żeby widz też czuł się poprowadzony za rękę, no bo to nie jest łatwy temat. Nie chcę, żebyśmy wszyscy udawali, że oto kto, Andrzej Łaskarz, wiem, kto to jest. Bo też z tego powodu tak ten temat grzebiemy, szukamy, żeby z tego naszego Konina wycisnąć jak najwięcej.
4: To wam się regularnie udaje. Andrzej Łaskarz kojarzy mi się z taką osobą, która była bardzo odpowiedzialna za społeczność. I to też jest chyba coś, co was tu trochę zainspirowało.
6: Tak, jak najbardziej tutaj we wniosku stypendialnym, że tak to nazwę, siostra nawet użyła takiego sformułowania, że ruch...
5: Możesz powiedzieć.
6: Tak, to jest nasz punkt wyjścia, dobrze zauważyłeś. Ruch, który krąży między ciałami, może znacznie więcej niż ruch zatrzymany dla siebie. To jest taka idea, która przyświeca naszemu spektaklowi. Oczywiście spektakl nie byłby możliwy, jego realizacja, gdyby nie wsparcie Muzeum Okręgowego, które za Łaskarzem dosłownie murem stoi. No i oczywiście dzięki stypendium, które udało mi się uzyskać od prezydenta miasta Konina w tym roku.
4: Jakie to jest wysokości stypendium?
6: Stypendium uzyskałam w wysokości 10 tysięcy złotych.
4: Spektakl będzie nie tylko artystyczny, wydarzeniem, ale także okazją do spotkania się z historią i kulturą regionu konińskiego. To wyjątkowa propozycja dla wszystkich miłośników sztuki, którzy chcą doświadczyć niecodziennego połączenia historii, emocji i nowoczesnej formy wyrazu.

0: Konin FM.
1: TH Stalkon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. TH Stalkon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II, 86 w Koninie.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
0: Reklama. Konin FM.

0: Za chwilę Balcerzowice i wciąż trwające sprzątanie po trąbie powietrznej. Potem żółty alert w pobliżu litewskiej stolicy. Będzie też pociąg do Łomży.
1: Trochę o kolejach zapomniano.
0: Ale jak mówi premier, to się już zmienia.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. 2 tygodnie po przejściu trąby powietrznej mieszkańcy Balcerzowic w gminie Ujazd na Opolszczyźnie wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Trwa sprzątanie zniszczonej miejscowości. Tymczasem samorząd apeluje do firm o wsparcie odbudowy. Organizowane są też zbiórki pieniędzy dla poszkodowanych. Zakończyło się szacowanie szkód w blisko 40 budynkach, co otwiera drogę do ubiegania się o rządową pomoc, mówi burmistrz Hubert Ibram.
3: Po konsultacji z pracownikami Urzędu Wojewódzkiego będziemy dodatkowo zlecać wycenę przez rzeczoznawcy poniesionych szkód. To będzie się działo w najbliższych dniach. My na dzisiaj zebraliśmy prawie 160 ton odpadów potornadowych.
0: W najbliższych dniach przygotowane zostaną wnioski o zapomogi. Przypomnę, że dziś większość kraju, bo aż 11 województw, objęta jest przez cały dzień ostrzeżeniami pierwszego stopnia przed burzami. Spokojnie ma być tylko na południu i południowym wschodzie. Litewskie władze ogłosiły żółty alert zagrożenia powietrznego dla okręgu wileńskiego. To po pojawieniu się w przestrzeni powietrznej tego kraju podejrzanego obiektu o cechach drona. Ostatecznie okazało się, że to balon meteorologiczny wleciał z kierunku Białorusi. Alarm odwołano. Teraz u nas premier w pociągu.
1: Panie premierze, gdzie jedzie ten pociąg? Jak to gdzie? Do Łomży.
0: Pociągi wracają do tego miasta po 33 latach. Już na miejscu Donald Tusk mówił, że rząd planuje, by połączenia dalekobieżne objęły wszystkie powiaty. Do 2032 roku wydatki na inwestycje kolejowe mają wynieść 180 miliardów złotych.
1: Polska była dumna przez ostatnie lata ze swoich dróg i autostrad, ale mieliśmy takie poczucie, że trochę o kolejach zapomniano. A dzisiaj Polska staje się największym inwestorem w Europie, jeśli chodzi o koleje. I z tego naprawdę mamy wszyscy powód do dumy.
0: Dziś można bezpłatnie skorzystać z pociągów na linii Ostrołęka-Łomża. Od jutra z Łomży pojedziemy do Olsztyna i Białegostoku.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Popołudniówki w muzeum to kolejna nowa propozycja kreatywnego i relaksującego spędzania czasu po szkole lub po pracy. Jeśli ktoś potrzebuje chwili wyciszenia, skupienia i twórczej atmosfery, to te spotkania na Gosławicach mogą okazać się dobrym pomysłem. Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek w godzinach 16:30-18:00. Przygotowano warsztaty inspirowane wzbogaconą ofertą muzealną. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich.

0: grupa Mirelli von Chrupek, prezentowane w Muzeum Okręgowym w Koninie i inspirując się pięknem muzealnego ogrodu, zaprojektujemy własny miniaturowy ogród zamknięty w niewielkim pudełku. Można już się zapisywać. Muzeum w Koninie obchodzi właśnie swoje 60-lecie.
1: Konin FM. Pogoda.
2: 19 stopni na Wybrzeżu, 20 na Mazowszu i w Małopolsce, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, niemal wszędzie może padać deszcz, miejscami burze, lokalnie grad.

0: FM.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
1: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie!
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Let's go. Sounds good.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Reklama.
3: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
4: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności. Założona w 1976 roku spółka zorganizowała z tej okazji konferencję prasową, na której podsumowano dotychczasowy rozwój firmy od obsługi dawnego województwa konińskiego po uruchomienie ciepłowni geotermalnej oraz przedstawiono plan nadchodzących wydarzeń jubileuszowych. Rok 2026 ma być dla przedsiębiorstwa okazją zarówno do przybliżenia mieszkańcom historii zakładu, jak i do omówienia planowanych modernizacji sieci ciepłowniczej.
5: Bym teraz poprosił pana dyrektora Jacka Slaninę. Przestawimy tutaj państwa mikrofony, przestawimy dyktafony, bo pan dyrektor Jacek Slanina, nikt tak nie zna historię MPC-u Konin, bo najbardziej jest wtajemniczony i wdrożony w historię, począwszy od starych kronik, które towarzyszą naszej firmie, i oddajemy głos panu dyrektorowi Jackowi Slaninie.
6: Mój pion jest najdroższy w firmie, na swoje usprawiedliwienie. Mam tylko to, że większość środków na działania marketingowe, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej, pozyskujemy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku po raz szósty złożyliśmy stosowny projekt i po raz szósty otrzymaliśmy dofinansowanie. W tym roku ponad 100 tysięcy złotych na działalność dotyczącą edukacji ekologicznej i właśnie w ramach tej działalności organizujemy po raz pierwszy olimpiadę ekologiczną dla młodzieży. Projekt Zielony Przekaz, który obejmuje realizację filmów popularno-naukowych, sztuk 6, 3 podcasty oraz warsztaty i konkursy dotyczące edukacji ekologicznej. Jeśli chodzi o kolejne nasze działania dotyczące 50-lecia MPC-u, planujemy cykl postów na Facebooku, począwszy od najbliższej środy. Przypomnimy mieszkańcom, państwu również, całą historię MPC-u i wszystkie wydarzenia takie, które byśmy nazwali kamieniami milowymi spółki. Będą ciekawostki, anegdoty, zdjęcia archiwalne. Właśnie tu przede mną jest taka kronika, którą znalazłem w archiwach spółki, gdzie pracownicy kiedyś ręcznie wklejali zdjęcia, opisywali te zdjęcia, stąd też możemy poznać całą historię spółki. A tak jak prezes powiedział, zaczęło się wszystko 1 stycznia 1976 roku. Jak państwo wiecie, rok 75 był tutaj bardzo znaczący dla Konina, bo powstało województwo konińskie i od 76 roku tworzono struktury techniczne do funkcjonowania województwa i właśnie powstał Oddział Energetyki Cieplnej Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który obsługiwał w zakresie ciepła całe województwo konińskie, a tak naprawdę ośrodki, gdzie istniała sieć, czyli Konin, Turek, Słupce i Koło. I począwszy od środy, raz w tygodniu będzie post. Jak państwo chcecie, możecie zasysać, publikować na łamach państwa mediów. Natomiast kulminacja obchodów, tak jak prezes powiedział, 9 września, gala jubileuszowa w Konińskim Centrum Kultury. Tam będzie czas na film jubileuszowy, wręczenie medali, wyróżnień. Dzień później dzień integracyjny. Mamy jeszcze kilka pomysłów, bo tak naprawdę te nasze obchody trochę ewoluują i jest chociażby pomysł, żeby przy siedzibie spółki umieścić kapsułę czasu. Mam nadzieję, że ktoś za kolejne 50 lat zajrzy do niej i zobaczy, jak to ciepło wyglądało w roku 2026, ale to są takie elementy, które jeszcze dopieszczamy i jak będziemy znali szczegóły, to na pewno państwa o tym poinformujemy.
4: Oficjalne obchody półwiecza spółki zakończą się jesienią. We wrześniu zaplanowano galę jubileuszową w Konińskim Centrum Kultury oraz spotkanie inauguracyjne dla pracowników. Trwałym śladem jubileuszu ma stać się kapsuła czasu, która zostanie umieszczona przy siedzibie MPC-u. Znajdą się w niej m.in. materiały dokumentujące obecny stan technologii i działalności firmy, stanowiące punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń, które otworzą ją za następne 50 lat.
2: Konin FM.
7: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
2: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej. Reklama.
3: Konin FM.
2: Konin FM.

0: Trafiła do szpitala lekarka, na której działce znaleziono ludzkie płody. Potem zajrzymy na stację paliw i sprawdzimy ceny maksymalne. Będzie też apel premiera do prezydenta,
1: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki.
0: Chodzi o wizytę za oceanem.
2: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Tato morfolożka zatrzymana w związku z makabrycznym odkryciem w Lutoryżu pod Rzeszowem wciąż nie usłyszała w prokuraturze zarzutów. Zasłabła tuż przed przesłuchaniem i trafiła do szpitala. Rośnie też liczba odnalezionych płodów ludzkich w ogródku domu, który do niedawna należał do kobiety. Marcin Starzec.
3: Policja wykopała już szczątki 32 ludzkich płodów, o 3 więcej niż wczoraj. Prace mogą jednak potrwać do początku przyszłego tygodnia, a liczba może jeszcze wzrosnąć, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
4: Mam informację z dzisiejszego dnia, z godzin porannych, że tych płodów ujawniono ludzkich 32. Cały czas prace trwają.
3: Zatrzymana w sprawie 57-letnia patomorfolożka Magdalena H. zasłabła dziś rano w izbie zatrzymań, tuż przed planowanym przewiezieniem do prokuratury. To kiedy usłyszy zarzuty, zdecydują lekarze. Magdalenie H. grożą 2 zarzuty: zbezczeszczenia zwłok i porzucenia niebezpiecznych odpadów. Za to drugie grozi do 12 lat więzienia.
0: Ważne dla kierowców, w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne na stacjach nieco wyższe niż wczoraj. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Energii litr 95 nie może kosztować więcej niż 6 zł 4 grosze, a o 3 grosze droższy niż wczoraj jest diesel, maksymalnie może kosztować 6,40. Mieszkańcy Poznania i turyści od dziś mogą już korzystać z pływalni letniej w Parku Kasprowicza. Odwiedzający pływalnie będą mieli do dyspozycji m.in. 50-metrowy basen sportowy czy zjeżdżalnię wodną. Na koniec jeszcze premier nieco uszczypliwie o planowanej wizycie prezydenta na 80. urodzinach Donalda Trumpa. Donald Tusk życzył Karolowi Nawrockiemu udanej wyprawy, prosił, by przypomniał prezydentowi USA o obietnicy przysłania do Polski 5000 żołnierzy. W końcu Tusk zaapelował też do polskiego prezydenta,
1: żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na tego typu konfrontacje.
0: Impreza urodzinowa Donalda Trumpa odbędzie się w Białym Domu, gdzie w ogrodach zorganizowana zostanie gala mieszanych sztuk walki Federacji UFC.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Jak wygląda praca archeologa? Co można wyczytać z odnalezionych fragmentów naczyń, przedmiotów codziennego użytku czy dawnych cmentarzysk? I w końcu, jakie tajemnice kryją okolice Ślesina? Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza wszystkich miłośników historii, archeologii i lokalnego dziedzictwa do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie na konferencję Warstwy Czasu – Archeologia Okolic Ślesina, podczas której specjaliści przybliżą nam najnowsze odkrycia i opowiedzą o fascynujących śladach przeszłości regionu. Najpierw Justyna Kokolus opowie o tym, jak z rozsypanych fragmentów można odtworzyć obraz przeszłości, czyli o tym, co takiego właściwie robi archeolog. Potem Katarzyna Szelner wygłosi wykład Przewłoka, średniowieczny przystanek w czasie, życie codzienne na styku lądu i wody, na przykładzie znalezisk archeologicznych. Następnie Krzysztof Gorczyca omówi tak zwane wielkopolskie piramidy i zapomniane cmentarze z epoki kamienia. Mowa więc będzie o megalitach. A na koniec odbędzie się otwarta dyskusja. Dla uczestników konferencji przygotowano bezpłatne egzemplarze książki Przewłoka – Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła. To publikacja, która została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wraz z Konińskim Muzeum zapraszamy do wspólnego odkrywania historii zapisanych w ziemi. 20 czerwca, godzina 16, MGOK w Ślesinie przy ulicy Młodzieżowej. Współorganizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Gminy Ślesin.
2: Konin FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Dużo chmur, spodziewajcie się deszczu, miejscami burz, lokalnie też gradu. Maksymalnie 19 stopni w Trójmieście, 20 na Mazowszu, 21 na Dolnym Śląsku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby Benek.

0: Konin FM.
1: Reklama. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
2: TH Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. TH Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: cuerpo para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Jak wygląda praca archeologa? Co można wyczytać z odnalezionych fragmentów naczyń, przedmiotów codziennego użytku czy dawnych cmentarzysk? Jakie tajemnice kryją okolice Ślesina? Odpowiedzi na te pytania niedługo będą mogli uzyskać pasjonaci lokalnej historii.
3: Katarzyna Szelner, zastępca dyrektora Muzeum Okręgowym w Koninie.
2: Pani dyrektor, porozmawiamy sobie króciutko o najbliższym wydarzeniu, które odbędzie się właśnie w muzeum, ale w Ślesinie 20 czerwca w sobotę. Konferencja popularno-naukowa dla mieszkańców, żeby dowiedzieli się czegoś więcej o historii swojego regionu. Dobrze skróciłem?
3: Tak, bardzo dobrze. Tym razem w gościnnych progach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie 20 czerwca właśnie zapraszamy na godzinę 16. Wszystkich zainteresowanych mieszkańców, może jakichś turystów, którzy są zainteresowani przeszłością gminy Ślesin, okolic tej gminy, bo są bardzo ciekawe, ale także tym, co właściwie archeolog robi i w jaki sposób. Chcielibyśmy to przybliżyć. Tutaj tak naprawdę inicjatywa wyszła od Towarzystwa Przyjaciół Gminy Ślesin, którzy zaproponowali nam, że chcieliby, aby taka konferencja się odbyła u nich. No to czemu nie? Także przyjedziemy. Mam nadzieję, że będzie ciekawie. Chcielibyśmy właśnie oprócz tego ogólnego takiego opowiedzenia, w jaki sposób archeolog pracuje na wstępie, też opowiedzieć o Grodzie Przewłoka, który jest na północnym brzegu Jeziora Ślesińskiego. On w zasadzie jest w obrębie gminy Wierzbinek, ale tak naprawdę wszyscy go kojarzą z gminą Ślesin, bo on się wyróżnia na terenie tego obszaru. Także będę mówiła tutaj właśnie o tym, o życiu codziennym, jak one mogło wyglądać na podstawie tych znalezisk archeologicznych z 2015 roku i późniejszych badań z 2024 roku nieinwazyjnych, które były tam przeprowadzane. Ale także Krzysztof Gorczyca opowie o wielkopolskich piramidach i zapomnianych cmentarzach z epoki kamienia. Tutaj też są, jest to na podstawie znalezisk z okolic Ślesina, także myślę, że będzie ciekawie i myślę, że każdy, kto przyjdzie, powinien być zainteresowany, a dodatkowo przewidzieliśmy darmowe egzemplarze naszej książki, którą żeśmy wydali w 2024 roku dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod tytułem Przewłoka. Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta Gopło-Wisła, także zapraszamy. Mam nadzieję, że książek wystarczy i że będzie ciekawie.
2: Że będzie ciekawie, to jestem pewien. Takich pasjonatów lokalnej historii każda gmina ma moim zdaniem sporo, którzy no nic, tylko szukają okazji, żeby tą swoją wiedzę jeszcze poszerzyć.
3: No jak najbardziej, my się cieszymy, że są tacy ludzie, że te małe, właśnie małe takie ojczyzny pielęgnują, bo widać to zainteresowanie i to jest bardzo fajne, ponieważ no wiadomo, jest dużo książek na temat Krakowa, Warszawy, ale myślę, że te lokalne rzeczy bardzo przyciągają i mam nadzieję, że będzie ciekawie i że frekwencja dopisze.
2: A tak tematyka, jaka będzie się pojawiać, może jakieś takie lata, o których najczęściej będą tutaj prelegenci mówić? Coś możemy zdradzić?
3: Znaczy, pierwsze wystąpienie będzie ogólnie na temat badań archeologicznych, w jaki sposób się je przeprowadza i czym się ten archeolog zajmuje, bo to nie tylko są badania terenowe. Drugie wystąpienie to właśnie będzie to późne średniowiecze. To jest ten XIV wiek, czas, kiedy Przewłoka funkcjonowała. No i okres neolitu, wielkopolskie piramidy, czyli epoka kamienia, można powiedzieć, gładzonego, jak to się kiedyś mówiło, także jest to rozstrzał dosyć duży. Tak.
2: Dobrze, no to jeszcze raz serdecznie zapraszamy. 20 czerwca w sobotę o godzinie 16 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie. Dziękuję bardzo. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza wszystkich miłośników historii, archeologii i lokalnego dziedzictwa do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. Warto poznać historię swojej ziemi.
4: Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
4: Konin FM.

0: Zwłoki w Lutoryżu. Ruszyło przesłuchanie patomorfolog. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw. Tajemniczy tunel w Chorzowie. Odsłoniło go zapadlisko.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. W prokuraturze ruszyło przesłuchanie patomorfolog Magdaleny H., byłej właścicielki działki, na której znaleziono ludzkie szczątki. Makabrycznego odkrycia dokonano wczoraj w Lutoryżu pod Rzeszowem. Ujawniono tam też odpady medyczne. Przesłuchanie 57-latki opóźniło się, bo kobieta źle się poczuła i została przewieziona do szpitala na badania. Na posesji do tej pory znaleziono 32 ludzkie płody. Prace poszukiwawcze wciąż trwają. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier. Donald Tusk ocenił, że są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy, mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
0: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Parada Równości świętuje 25-lecie i właśnie rusza w 4-kilometrowy marsz przez centrum Warszawy. Wystartował sprzed Pałacu Kultury, przejdzie m.in. przed Pałacem Prezydenckim, a jego uczestnicy zaapelują do głowy państwa o podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej, którą przyjął już Sejm i którą teraz zajmie się Senat. Parada powinna się zakończyć około 16:30. Sport. Magda Linet odpadła w półfinale turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka przegrała po ponad dwugodzinnym boju z Barborą Krejcikową 4-6, 6-7. Tajemniczy tunel przy jednej z bocznych ulic w Chorzowie. Ujawniło go ogromne zapadlisko, które powstało na środku jezdni. Miasto sprawdza, skąd się wziął tunel i po co, mówi rzeczniczka magistratu Katarzyna Chochuł.
3: Wiemy, że na tym terenie działały czy to kopalnia, czy to jednostka wojskowa, dlatego szukamy potencjalnych właścicieli, tak byśmy mogli dziurę czym prędzej załatać.
0: Tunel ma około 2 metrów szerokości i wysokości. Robot z kamerą przejechał nim około 20 metrów dalej. Korytarz był zasypany.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Zbieranie deszczówki to prosty sposób na oszczędność wody do podlewania i niższe rachunki. Nabór wniosków na dofinansowanie instalacji, które pozwalają zbierać i wykorzystywać deszczówkę w domach i ogrodach, rozpocznie się już 22 czerwca. Wsparcie wyniesie do 8000 zł. W Wielkopolsce taki nabór będzie prowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na realizację projektów w całym kraju zapewniono 173 miliony z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Dokumentacja jest już dostępna na stronie WFOŚIGW. Ten program daje mieszkańcom naszego regionu konkretną zachętę do inwestowania w rozwiązania, które są dobre zarówno dla domowego budżetu, jak i dla przyrody. Wykorzystanie deszczówki do podlewania ogrodu czy do prac gospodarczych pozwala ograniczyć zużycie wody wodociągowej i lepiej przygotować się na okresy suszy. Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych i roztopowych z dachów, chodników, podjazdów do magazynowania wód opadowych w zbiornikach, retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz do wykorzystywania deszczówki, na przykład do podlewania ogrodu. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Dotacji nie można otrzymać na nieruchomość, która dostała już wcześniej wsparcie z programu Moja Woda.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami burze, lokalnie grad. Na termometrach od 18 do 22 stopni, chłodniej miejscami w rejonach podgórskich i nad morzem, tam około 16.

0: Kulturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: O wyzwaniach związanych z polityką mieszkaniową, planowanych zmianach w przepisach oraz dostępnych źródłach finansowania rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli m.in. pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc oraz wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, którzy podkreślali znaczenie współpracy administracji rządowej i samorządowej w rozwoju mieszkalnictwa.
3: Szanowni Państwo, witam serdecznie na dzisiejszym briefingu prasowym w związku z odbywającą się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu konferencją Gospodarka Mieszkaniowa Gmin w świetle aktualnych i planowanych zmian legislacyjnych i dostępnych instrumentów finansowych. O zabranie głosu proszę gospodarza dzisiejszego spotkania pierwszą wicewojewodę wielkopolską Karolinę Fabisz-Szulc.
4: Szanowni Państwo, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu po raz kolejny gości samorządowców. Będzie dzisiaj platforma wymiany myśli i różnych potrzeb w zakresie polityki mieszkaniowej, która jest rzeczywiście bardzo dużym wyzwaniem dla gmin w naszym regionie. Spotykamy się dzisiaj jako administracja rządowa z samorządową, ale również z ekspertami i praktykami, którzy na co dzień wiedzą, jak dużym wyzwaniem jest właśnie polityka mieszkaniowa. I żeby ona dobrze rozwijała się w naszym regionie, jest potrzeba poznania regulacji prawnych, które dzisiaj będą również przedstawiane, instrumentów finansowych, które są dostępne do tego, żeby właśnie polityka mieszkaniowa mogła się w naszych gminach rozwijać, ale co ważne, również jest poznanie dobrych praktyk gmin, które bardzo dobrze sobie z polityką mieszkaniową na swoich terenach radzą. Dzisiaj właśnie poznamy zmiany legislacyjne w prawie mieszkaniowym, w budownictwie, w planowaniu przestrzennym, poznamy instrumenty finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego i poznamy właśnie te dobre praktyki włodarzy, którzy dzisiaj będą obecni, będą prezentować je z poziomu właśnie swoich gmin. Szanowni Państwo, w 2026 roku rząd przeznaczył rekordowe środki na politykę mieszkaniową, 6,7 miliarda złotych, z czego 4 miliardy trafi na mieszkalnictwo komunalne i socjalne. Z tego mogą gminy korzystać. Dzisiaj też będzie o tym mowa. I szanowni Państwo, mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja, dziękuję za tą konferencję przede wszystkim Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolskich oraz Ministerstwu Rozwoju i Technologii, reprezentowanego tutaj dzisiaj przez pana ministra Tomasza Lewandowskiego, za to, że mam nadzieję, że to będzie właśnie takie miejsce dyskusji, wypracowania wspólnych rozwiązań, ale też tego, żeby przedstawić te dobre praktyki, które będą później wdrażane w naszych gminach, w naszym regionie, sprawią, że będzie zrównoważony rozwój Wielkopolski i powstaną te inwestycje mieszkaniowe, które są tak oczekiwane i potrzebne w naszych gminach. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję pani wojewodo i o zabranie głosu proszę wiceministra rozwoju i technologii Tomasza Lewandowskiego.
5: Pani wojewodo, szanowni państwo, dobrze być w Poznaniu, dobrze być w Wielkopolsce. Wielkopolska jest jednym z liderów prowadzenia polityki mieszkaniowej, wnioskowania i wykorzystywania środków na mieszkalnictwo. Dość powiedzieć, że od stycznia 2024 roku rząd sfinansował 106 inwestycji na terenie całej Wielkopolski. Przeznaczył na ten cel 920 milionów złotych, a łączna wartość wszystkich inwestycji mieszkaniowych przekroczyła 1 miliard 300 milionów złotych. Wielkopolska i wielkopolskie samorządy wiedzą zatem, że polityka mieszkaniowa to nie kula u nogi, ale szansa rozwojowa. To przestrzeń, która może spowodować i wpłynąć na przewagę konkurencyjną miast, miasteczek czy dużych metropolii w przyszłości. I właśnie temu celowi, nie do końca temu, aby dopytać, w jaki sposób korzystać dzisiaj z tych środków, bo samorządy doskonale o tym wiedzą, ale raczej, żeby dopytać, porozmawiać na temat perspektywy najbliższych lat, dzisiaj się spotykamy. Strategia mieszkaniowa rządu obejmuje 18 ustaw obszernych, ustaw, które wprowadzają nie tylko nowe instrumenty finansowe, ale wprowadzają ingerencje na kilku poziomach. Po pierwsze, poziom reformy instytucji mieszkaniowych. Porządkujemy i czynimy bardziej efektywnym takie instytucje jak samorządy, gminy w zakresie zarządzania mieszkaniowego zasobu gminy, reformujemy i przygotowujemy do konsumpcji tak ogromnych środków finansowych. CIM-y, TBS-y, zmieniamy otoczenie, czynimy bardziej przejrzystymi spółdzielnie mieszkaniowe, ale też wprowadzamy rozwiązania ważne dla osób, które chcą zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe w oparciu o tytuł własności. Wprowadzamy pierwszy raz po 30 latach gruntowną reformę ustawy o własności lokali, która reguluje funkcjonowanie prawie 200 tysięcy wspólnot na terenie całego kraju.
2: Konferencja była nie tylko okazją do przedstawienia planowanych reform i instrumentów wsparcia, ale także do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami i ekspertami. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, skuteczna polityka mieszkaniowa wymaga zarówno odpowiednich regulacji i finansowania, jak i stałego dialogu między wszystkimi zaangażowanymi stronami.
6: Konin FM.
0: Konin FM.
6: Naturalnie, że lokalnie.

0: Poranek w RMFFM.
1: Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.
3: Reklama. Konin FM.

0: Burze i ulewy możliwe także w nocy, powiem gdzie. Ciąg dalszy sprawy płodów na działce trwa przesłuchiwanie patomorfolożki. Apoloniusz Tajner wraca na stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Nadal aktualne w niemal całym kraju, bo w 11 województwach ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Nie dotyczą południowego wschodu i południa kraju, a konkretnie Małopolski, Podkarpacia, Lubelszczyzny, Górnego Śląska i wschodu Opolszczyzny, a także Świętokrzyskiego. W pozostałych regionach prócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, miejscami grad i tak do 23:00, potem godzina przerwy i od północy alert pierwszego stopnia przed ulewami i burzami zacznie obowiązywać na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza. W prokuraturze w Rzeszowie od 2 godzin trwa przesłuchiwanie patomorfolożki Magdaleny H. Chodzi o ludzkie szczątki znalezione na jej byłej posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. 57-latka jest przesłuchiwana dopiero teraz, bo rano zasłabła i przez kilka godzin była na badaniach w szpitalu. Śledczy liczą, że kobieta wyjaśni, skąd na jej byłej posesji znalazły się szczątki co najmniej 32 ludzkich płodów, mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski.
2: No, nie ukrywam, że kluczowym dla nas będzie wykonanie czynności procesowych z podejrzaną.
0: Według śledczych nie ma dowodów na to, że patomorfolożka przeprowadziła nielegalne aborcje. Na działce w Lutoryżu prace trwają, liczba odnalezionych płodów może jeszcze wzrosnąć. Kobiecie może grozić nawet do 12 lat więzienia. Policjanci z Chojnic na Pomorzu zatrzymali w Gdańsku Mateusza G. Mężczyzna był poszukiwany w związku ze sprawą śmierci 75-letniego mężczyzny, którego ciało odnaleziono w miejscowości Młynki. Zwłoki seniora znaleziono w nocy. Mateusz G. był poszukiwany, bo według śledczych może posiadać informacje istotne dla prowadzonego postępowania. Sport. Apoloniusz Tajner ponownie prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Wybrali go delegaci na zjeździe w Krakowie. Tajner zastąpi na stanowisku Adama Małysza. Był już prezesem PZN-u od 2006 do 2022 roku.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: 20 i 21 czerwca dni są wolne oraz Wielkopolski Piknik Sołtysów. Najpierw w sobotę 20 czerwca o godzinie 16 wystąpi zespół Tempowiacy, potem o 18:30 zagra legendarny zespół Chłopcy z Placu Broni, a o 20:30 na scenie pojawi się kolejna gwiazda Grupson. 21 czerwca o 15 w Sąponie rozpocznie się żlot motocyklowy, 2 godziny później wystąpi zespół Midwest, później o 18 Junior Stomy, a o 19:30 gwiazda dni są wolne Kasia Moś i Sąpoleńska Orkiestra Dęta.
5: Piknik Sołtysów odbędzie się 20 czerwca, natomiast dni są polne, będą właśnie w tych dniach 20 czerwca, 21 czerwca. W te 2 dni właśnie szereg wydarzeń, na które serdecznie zapraszamy, m.in. zlot motocyklistów, zespoły miejscowe wystąpią, plebiscyt na najpopularniejszego Sołtysa roku, jak również gwiazdy, zabawa taneczna. W sobotę bawimy się do godziny 2 w nocy, w niedzielę bawimy się do godziny 22, wiadomo, poniedziałek trzeba iść do pracy. Przy okazji też powiem, mamy już dogadane z gastronomami naszymi, ma być 1000 miejsc siedzących po to, żeby można było właśnie popiknikować, poimprezować, pobawić się nie tylko przed sceną, ale również przy stolikach pod parasolami. Na pewno będą atrakcje dla dzieci, na pewno będzie duża karuzela, na którą serdecznie zapraszamy, bo tak jak wspomniałem, mam plac duży, więc jesteśmy w stanie pomieścić dużo tych właśnie takich elementów rozrywkowych. Również nasza lodziarnia oferuje ciekawe lody. Nie chcę reklamować, ale wszyscy wiedzą, że w Sąpolnie mamy wytwórnię lodów i ta właśnie ta sieć rozwija się bardzo dynamicznie na terenie nie tylko Wielkopolski, więc na pewno warto nas odwiedzić w tych dniach.
4: Zapowiada burmistrz gminy i miasta Sąpolno Waldemar Marciniak. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Konin FM.
1: Konin FM. Pogoda.
0: 19 stopni w Wielkopolsce i na Podlasiu, 20 na Mazowszu, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, 21 na Dolnym Śląsku. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale bardziej pewne są opady deszczu, miejscami burze, a lokalnie nawet grad.

0: FM.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Dom seniora przy Chopina 16A w Koninie w budynku Belweder to miejsce, w którym każdy senior czuje się bezpiecznie i zaopiekowany. Pomoc w codziennych czynnościach, pyszne posiłki dopasowane do potrzeb, troska o higienę, a także zajęcia, które rozweseleją każdy dzień. Opiekę sprawuje wykwalifikowany, serdeczny personel. Informacje, telefon 794 904 902 i 794 205 551. Zapraszamy.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Przed bramą Napoleona w Ślesinie stoją duże zmiany. Burmistrz Piotr Maciejewski mówi o planowanym remoncie zabytku, nowej koncepcji przebudowy drogi oraz rozwiązaniach, które mają poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Muszę zapytać o to, co przed mostem albo za mostem, zależy z której strony jedziemy, czyli o bramę Napoleona. No mówiliśmy o symbolu gminy jako o Pawełku. No brama jest chyba tym symbolem jeszcze większym, jeszcze bardziej rozpoznawalnym. Powoli tak słyszę gdzieniegdzie szepty, że coś ma być z tą bramą robione, ale czy to dopiero jakieś plany, czy może te szepty się mylą?
2: To znaczy tak, brama też kolejny symbol Ślesina. Wymaga remontu. To jest bez wątpienia tak to wygląda. Natomiast też przychodząc do urzędu spotkałem się z sytuacją, że planowany był objazd tej bramy jednym pasem od strony, jadąc od strony mostu prawym pasem, gdzie droga o szerokości, nie pamiętam teraz, 5 czy 5,5 metra miała być jakby w dwie strony. Bardzo wąsko, bez możliwości komunikacji przejścia pieszych, bo nie byłoby chodnika. Droga oddalona zaledwie kilkadziesiąt centymetrów od istniejącego budynku. I też wspólnie z radnymi, z panią starostą, odwiedziliśmy pana marszałka z prośbą, żeby nie realizować tej inwestycji w ten sposób. Jakby gmina na siebie wzięła obowiązek stworzenia nowej koncepcji objazdu bramy Napoleona. W tej chwili jesteśmy na etapie już takim końcowym opracowania tej koncepcji. W uzgodnieniu oczywiście z Zarządem Dróg Wojewódzkich, gdzie ta koncepcja też jest wstępnie zaakceptowana. Będą dwa pasy ruchu, jeden z jednej strony bramy, drugi z drugiej. Brama będzie takim jakby azylem na środku między pasami. I co najważniejsze dla nas jest, że będzie komunikacja pieszych również bezpieczna, bo będzie chodnik również po stronie lewej, idąc w stronę jeziora od Ślesina, gdzie dla nas to było kluczowe, bo mieliśmy świadomość, że pewnie większość mieszkańców czy turystów by sobie skracała drogę idąc po jezdni, natomiast nie byłoby chodnika.
1: A jeżeli chodzi o remont samej bramy, bo tu rozumiem droga, ale brama, pan burmistrz wspomniał, że wymaga remontu, czyli to chodzi o taką rewitalizację, żeby ją troszeczkę odświeżyć, czy to jakaś taka grubsza sprawa?
2: Samo odświeżenie to jest nie namalowanie, bo ten tynk już jest na tyle uszkodzony, że zaczyna powoli odpadać. Chcemy tak te działania skoordynować, że w przypadku przebudowy tej drogi, mam nadzieję, że w przyszłym roku to się zadzieje, w tym samym czasie remontować tą bramę.
1: No to czekamy na to, jak ta sprawa się rozwiąże. W międzyczasie życzymy tej pięknej pogody na wakacje, żeby ten sezon turystyczny się udał, nadrobił troszeczkę te zeszłoroczne problemy. Dziękuję bardzo za tą rozmowę.
2: Dziękuję również. Mamy nadzieję na wspaniałą pogodę w te wakacje. Zapraszamy wszystkich do korzystania z atrakcji w mieście Ślesinie. Tych atrakcji nie brakuje. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy do Ślesina.
1: Naszym rozmówcą był Piotr Maciejewski, burmistrz gminy i miasta Ślesin.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca. Reklama.

0: Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. Incydent z udziałem kibiców w Krakowi, są mandaty, jest policyjne postępowanie. Łomża wita kolej, pociągi wracają tam po ponad 30 latach.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Rośnie liczba osób z chorobami przenoszonymi przez kleszcze. W pierwszej połowie roku liczba pacjentów chorych na boreliozę w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 20%, ponad 30% na odkleszczowe zapalenie mózgu. Najwięcej diagnoz jest na wiosnę, to wtedy chętniej spędzamy czas na świeżym powietrzu, mówi profesor Joanna Krzowska-Firych.
2: No ale też nasz klimat powoduje to, że my tych kleszczy mamy rocznie coraz więcej. Kleszczy jest bardzo dużo w mieście, w naszych ogródkach przydomowych, na placach zabaw, trawnikach.
0: Sanepid przypomina, że najlepiej zapobiegać kleszczowemu zapaleniu mózgu, korzystając ze szczepień ochronnych. Krakowska policja prowadzi postępowanie związane z porannym incydentem z udziałem kibiców w Krakowi, którzy wywiesili wielkoformatowe flagi na murach Wawelu i odpalili race. Wylegitymowano 125 osób, 3 zostały ukarane 500-złotowymi mandatami za zakłócenie porządku publicznego. To jednak zapewne nie koniec, bo policja zabezpiecza monitoring i ustala świadków zdarzenia. Podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Tak uważa premier Pakistanu Sheikh Bas-Sharif. O tym, że porozumienie między Iranem a Stanami Zjednoczonymi wydaje się być bliżej niż kiedykolwiek, informują także Teheran i Waszyngton. Od jutra w całym kraju wchodzi w życie wakacyjna korekta rozkładu jazdy na kolei. Kolejowe zmiany już dziś świętują Łomżanie, bo do ich miasta po ponad 3 dekadach wracają pociągi. Na to za sprawą 17 kilometrów nowych torów. Na pierwszy oficjalny pociąg na świeżo odnowionych peronach czekały tłumy ludzi. Wielu bardzo wzruszonych tym historycznym dla miasta momentem.
3: No i ciekawość, jakieś sentymenty. Większość łomżyniaków musi się przyzwyczaić, zaakceptować nowy stan rzeczy.
4: Pociągi do Warszawy będą w przyszłym roku, gdy wyremontujemy odcinek od Ostrołęki do Tłuszcza.
0: Zapewnia wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Na razie pociągi będą od jutra wozić pasażerów z Łomży do Olsztyna i Białegostoku, a już dziś można się za złotówkę przejechać do Ostrołęki i z powrotem.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: 20 czerwca Festiwal Lichań Młodych. W wydarzeniu weźmie udział Mariańska Wspólnota Młodzieżowa, a na scenie wystąpią artyści reprezentujący różne nurty muzyki chrześcijańskiej, w tym Wyrwani z Niewoli, zespół profilaktyczno-muzyczny, którego liderzy specjalizują się w pracy z młodymi ludźmi, ukazując im lepszy świat, albo Pokój i Dobro, zespół, w którego skład wchodzą młodzi franciszkanie, ale to nie wszystko.
6: Na uczestników festiwalu czekają tacy goście jak Anne-Marie, jest to młoda polska artystka, która komponuje chrześcijańskie utwory, czy też Nie ma go tu. Jest to polski zespół, który w 2016 roku nagrał utwór Błogosławieni Miłosierni, który stał się hymnem Światowych Dni Młodzieży.
7: Będzie czekała także konferencja, którą poprowadzi ksiądz Artur Kosierb wraz z młodzieżą zaangażowaną w posługę misyjną, więc uważam, że jest to bardzo ciekawy temat i bardzo adekwatny do hasła tegorocznej właśnie naszej edycji, czyli Wprowadzajcie Słowo w Czyn.
5: Mówią Patrycja Nawrocka i Nadia Lisowska z Biura Promocji Sanktuarium Maryjnego w Lichaniu. Oprócz konferencji, modlitw i muzyki wystąpi także Teatr A. To wszystko 20 czerwca, już od południa wstęp wolny. Wydarzenie ma oczywiście charakter ogólnopolski, jak wszystko, co dzieje się w Lichaniu. Co roku latem do tej miejscowości w gminie Ślesin przybywają tysiące pielgrzymów. Właśnie teraz trwa już kolejny sezon. Jedną z atrakcji sanktuarium jest wieża widokowa. To około 30 pięter nad ziemią. Bazylika, będąca największą świątynią w kraju, posiada najwyższy budynek z tarasem widokowym w województwie wielkopolskim. Przypomnijmy, że teraz z Konina do Lichania jeździ jeszcze więcej autobusów PKS-u.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W nocy nadal pochmurno, nadal może też padać deszcz. Na północy będą to ulewy, którym będą towarzyszyły burze i silny wiatr. Zresztą zanikające wyładowania możliwe są w nocy w niemal całym kraju. Na ogół od 8 do 11 stopni cieplej, na południowym wschodzie tam 13.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, witam. Jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Posiadał przy sobie marihuanę. 37-latek usłyszał zarzut. Policjanci ogniwa patrolowo-interwencyjnego Komendy Powiatowej w Turku podczas wykonywania zadań służbowych wylegitymowali 37-letniego mężczyznę. W trakcie przeprowadzonych czynności wydał funkcjonariuszom woreczek strunowy z zawartością suszu roślinnego. Zabezpieczona substancja została poddana wstępnym badaniom, które wykazały, że jest to marihuana. Mężczyzna został zatrzymany, a zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu posiadania środków odurzających. 37-latek, mieszkaniec powiatu tureckiego, odpowie za posiadanie środków odurzających lub substancji psychotropowych, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Kolscy policjanci udaremnili próbę oszustwa i zatrzymali 43-letnią kobietę. Przestępcy próbowali wyłudzić od starszego małżeństwa ponad 80 tysięcy złotych, wykorzystując fałszywą historię o rzekomym wypadku drogowym spowodowanym przez ich córkę przybywającą za granicą. Dzięki skutecznym działaniom funkcjonariuszy do przekazania pieniędzy nie doszło. Zatrzymana została 43-letnia mieszkanka powiatu konińskiego, która miała odebrać gotówkę od pokrzywdzonych. Na wniosek prokuratury sąd zastosował wobec niej tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Pamiętajmy, nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom obcym na podstawie informacji uzyskanych przez telefon. Każdą taką sytuację należy zweryfikować i niezwłocznie powiadomić policję. Miał blisko 3 promile i kierował samochodem osobowym. Policjanci zatrzymali kolejnego kierującego, który zdecydował się wsiąść za kierownicę po spożyciu alkoholu. Funkcjonariusze ogniwa patrolowo-interwencyjnego z Turku zatrzymali 23-letniego mieszkańca powiatu, który kierował samochodem osobowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Przeprowadzone badanie wykazało niespełna 3 promile alkoholu w organizmie. Mężczyźnie zostało zatrzymane prawo jazdy, a za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wysoka grzywna oraz zakaz prowadzenia pojazdów. Ponadto wobec kierującego zastosowano kolejną regulację dotyczącą przepadku pojazdu mechanicznego lub jego wartości. Przepisy przewidują taką możliwość m.in. w przypadku, gdy zawartość alkoholu w organizmie kierującego przekracza 1,5 promila alkoholu we krwi. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Za kilka minut o tym, kogo ostatnio zatrzymali policjanci z Tuliszkowa.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa Lis Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa Lis Konin. Zobacz więcej. Wybierz lepiej.

0: Kronika Kryminalna.
1: Policjanci z komisariatu w Tuliszkowie zatrzymali do kontroli drogowej 33-letniego kierującego pojazdem mechanicznym. Podczas wykonywanej kontroli funkcjonariusze wyczuli od mężczyzny wyraźną woń alkoholu. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło ich przypuszczenia. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. W trakcie dalszych czynności mundurowi ustalili również, że 33-latek kierował pojazdem mechanicznym pomimo obowiązującego go bezterminowego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów wydanego przez Sąd Rejonowy w Turku. Mężczyzna odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości oraz niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu prowadzenia pojazdów za popełnione przestępstwa. Grożą surowe konsekwencje karne. Funkcjonariusze specjalizujący się w zwalczaniu przestępczości narkotykowej z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi wpadli na trop 34-latka, który w powiecie tureckim mógł zajmować się wytwarzaniem zabronionych substancji. Pojechali na adres typowanej posesji. Gdy przed domem zauważyli mężczyznę będącego w ich zainteresowaniu, przystąpili do działania. 34-latek był zaskoczony wizytą kryminalnych i nie stawiał oporu. Wskazał policjantom garaż, w którym znajdowała się fabryczka, w której wytwarzał amfetaminę. Na miejscu wsparcia łódzkim kryminalnym udzielili funkcjonariusze z Komendy Powiatowej w Turku oraz biegli z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. W lokalu zabezpieczono pojemniki oraz zabronione substancje, które wskazywały, że przestępczy proceder trwa tam od dłuższego czasu. Mężczyzna został zatrzymany. W toku dalszych czynności kryminalni ustalili, że w ten proceder może być jeszcze zamieszany 37-latek, zamieszkujący również powiat turecki. W trakcie obserwacji posesji nagle przyjechał typowany mężczyzna. Gdy policjanci zapytali go o posiadane narkotyki, zaprzeczył, twierdząc, że nic na ten temat nie wie. Stróże prawa udowodnili mu, że kłamie. Już po chwili w trakcie przeszukania lokalu oraz pojazdu mężczyzny kryminalni odnaleźli narkotyki. Zabezpieczono m.in. ponad 1,7 kg zabronionych prawem substancji i 44 tabletki ekstazy oraz pieniądze w kwocie ponad 93 tysięcy złotych. Tuż po długim weekendzie w poniedziałek od wczesnych godzin rannych policjanci Komendy Powiatowej z Turku przeprowadzili działania wojewódzkie pod nazwą Trzeźwość, których celem było eliminowanie z ruchu drogowego osób kierujących pod wpływem alkoholu oraz poprawa bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. W trakcie prowadzonych kontroli funkcjonariusze zatrzymali łącznie 5 praw jazdy. Wśród kierujących odnotowano 2 osoby, które kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie nietrzeźwości oraz 3 osoby, które kierowały pojazdami mechanicznymi w stanie po użyciu alkoholu. Ponadto do kontroli drogowej zatrzymany został również jeden kierujący pojazdem innym niż mechaniczny, znajdujący się pod wpływem alkoholu. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM, a za kilka minut opowiem o tym, że nie warto łamać sądowych zakazów. Będzie mowa o pewnym kierowcy BMW. Konin FM.

0: Kronika kryminalna.
1: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej z Konina zatrzymali 34-letniego kierowcę samochodu marki BMW, który nie stosował się do obowiązującego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Podczas kontroli ustalono, że mężczyzna posiada aktywny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. W związku z popełnionym przestępstwem 34-latek został zatrzymany i doprowadzony do policyjnego aresztu. Sprawa została skierowana do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Koninie w trybie przyspieszonym. Już 2 dni po zatrzymaniu mężczyzna stanął przed sądem, a sąd uznał kierującego za winnego niestosowania się do sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. Ponadto, zgodnie z obowiązującymi przepisami, orzeczono przepadek pojazdu, którym poruszał się sprawca. Wobec 34-latka zastosowano również dodatkowe środki karne. Sąd orzekł wobec niego 6-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, grzywne oraz świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej. Mimo licznych apeli i prowadzonych działań na drogach wciąż nie brakuje osób, które decydują się uczestniczyć w ruchu, będąc pod wpływem alkoholu. Podczas poniedziałkowych działań nietrzeźwość, tuż po długim weekendzie, policjanci z Konina przebadali ponad 2000 kierujących. Niestety ujawnili łącznie 6 osób znajdujących się pod działaniem alkoholu. Wśród nich było 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami mechanicznymi, 3 kierujących znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu oraz 1 nietrzeźwy rowerzysta. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koninie informuje, że w okresie poprzedniego tygodnia odnotowano łącznie 29 zdarzeń, w tym 13 pożarów, 14 miejscowych zagrożeń oraz 2 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku tych zaistniałych sytuacji wyniosły 434 100 zł, a wartość uratowanego mienia 336 400. W działaniach brało udział 87 zastępów, czyli 396 strażaków PSP i OSP. I to wszystkie tematy na dzisiaj. Kolejne spotkanie z naszymi służbami już za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia.
2: Konin FM.
3: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
2: Reklama. W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody.
4: Skoda. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
2: Reklama.

0: lekarka z zarzutami, wrócimy do makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem, potem dementi w sprawie rozejmu USA i Iranu i o wakacyjnych wyborach Polaków. Wywolimy za granicę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, patomorfolożka Magdalena H. z zarzutami w sprawie zakopanych 32 płodów w Lutoryżu pod Rzeszowem. Chodzi o zbezczeszczenie zwłok i nielegalne składowanie odpadów medycznych.
2: Podejrzana nie oświadczyła się co do faktu, czy przyznaje się, czy się nie przyznaje do zarzucanych jej czynów, natomiast złożyła wyjaśnienia. Mogę przekazać, że z treści złożonych wyjaśnień wynika, iż podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne.
0: Mówi prokurator Krzysztof Ciechanowski. Wniosek o tymczasowy areszt trafił już do sądu w Rzeszowie. Decyzja ma zapaść jeszcze dziś. Kobiecie grozi do 12 lat więzienia, a na działce w Lutoryżu, której Magdalena H. była wcześniej właścicielką, pracują nadal służby. Jest pierwsze dementi w sprawie zapowiedzi rychłego porozumienia USA-Iran. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Iranu zaprzeczył, jakoby podpisanie tzw. memorandum z Islamabadu miało odbyć się w niedzielę. Powiedział, że wprawdzie nie można wykluczyć, że dojdzie do tego w najbliższych dniach, no ale w kwestii podawania jakichkolwiek dat trzeba zachować ostrożność ze względu na to, jak ujął wahania drugiej strony. Kilka godzin wcześniej premier Pakistanu powiedział, że podpisanie porozumienia między USA i Iranem nastąpi prawdopodobnie w ciągu najbliższych 24 godzin. Sport. Szymon Marciniak będzie głównym arbitrem meczu piłkarskich Mistrzostw Świata Argentyna-Algieria. Spotkanie grupy J odbędzie się w Kansas City w środę o 3 nad ranem czasu polskiego. Latamy za granicę coraz więcej i nie inaczej będzie w tegoroczne wakacje. Internetowe biura podróży notują ponad dwukrotny wzrost liczby klientów w porównaniu z zeszłym rokiem, mówi Mateusz Dul, ekspert eSky.pl.
3: Zagraniczne wyjazdy potrafią być tańsze niż Bałtyk, Mazury czy Góry. Gwarantują przede wszystkim większą przewidywalność pogody.
0: Poza tym lot bywa krótszy niż wielogodzinna jazda przez całą Polskę.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: 1000, a może nawet 1500 kilometrów przejedzie na dwóch kółkach rowerzysta z Babiaka Kamil Jaroszewski w ramach kolejnej edycji akcji charytatywnej pod nazwą Z pasją po zdrowie. Tym razem mieszkaniec powiatu kolskiego zrobi to dla Julii. 6-letnia dziewczynka z naszego regionu od pierwszych chwil życia toczy dramatyczną walkę o przetrwanie, naznaczoną głębokim niedotlenieniem okołoporodowym oraz porzuceniem przez biologicznych rodziców. Obecni opiekunowie przyjęli Julkę i jej braci pod swój dach z pełną świadomością jej niepełnosprawności, tworząc im kochający dom. Dziś codzienność Julii to przede wszystkim zmagania z zaburzeniami neurologicznymi, skutkami FAS oraz poważnymi wadami wzroku. Pierwsze samodzielne kroki dziewczynka postawiła dopiero w wieku 4 lat. Rozchwiane ruchy całego ciała sprawiają, że proste czynności, takie jak jedzenie czy ubieranie się, stanowią dla niej ogromne wyzwanie. Julia bardzo chce dorównać w zabawie swoim braciom, jednak fizyczne ograniczenia często kończą się bolesnymi upadkami i smutkiem. Mimo tych barier dziewczynka wykazuje niezwykle silną wolę walki o własną sprawność. Obecnie Julia uczęszcza do przedszkola, gdzie korzysta z zajęć wspomagających, ale jej potrzeby terapeutyczne są znacznie większe. Kamil Jaroszewski zamierza 27 lipca wyjechać z Warszawy do Suwałk, a dalej do Wilna, Rygi, Tallina i Helsinek. Już teraz można wpłacać darowizny na konto bankowe. Pomóc mogą także firmy. Można na przykład zapłacić symboliczną kwotę za każdy przejechany kilometr. Każdy, kto chciałby wesprzeć rowerową wyprawę w szczytnym celu, może kontaktować się z Urzędem Miejskim w Konę.
1: Konin FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: W nocy chłodno, na ogół od 8 do 11 stopni, cieplej na południowym wschodzie, tam 13. Dużo chmur, może padać deszcz, możliwe też burze, zwłaszcza na północy kraju.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Szukasz nowego auta? To idealny moment. Odwiedź nowy salon MG Grupa List Konin w Galerii nad Jeziorem przy ulicy Ignacego Paderewskiego 8. Salon dopasowany do Twojego czasu. Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9 do 21, a w każdą niedzielę handlową od 10 do 20. Najdłużej otwarty salon samochodowy w Koninie. Poznaj modele HS, ZS oraz MG 3. Styl, komfort i nowoczesność w jednym miejscu. MG Grupa List Konin. Zobacz więcej, wybierz lepiej. Reklama.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Mówi o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: To już ósma edycja pikniku paleontologicznego Nie tylko dinozaury. Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza już dziś, 13 czerwca, w godzinach od 12 do 18 do budynku Spichlerza. Odwiedzający przeniosą się do niezwykłego świata paleontologii.
3: Dagmara Frydrychowicz, Muzeum Okręgowe w Koninie. Już za chwilę, już za jakiś czas zacznie się piknik paleontologiczny Nie tylko dinozaury. To taka cykliczna impreza tutaj w Muzeum Okręgowym w Koninie. No a co właśnie dzisiaj będzie się działo?
4: Znaczy ja powiem tak, cykliczna i to jest chyba ósma w tym roku wychodzi, ósma edycja tego pikniku. I to jeszcze dodam, że każdy z tych pikników ma swój podtytuł. W tym roku spotykamy się w świecie paleontologii, także każdy, kto przyjdzie tutaj do muzeum między godziną 12 a 18, to zobaczy, jak ten świat paleontologów wygląda. Że to nie jest to, co my mamy gdzieś tam ten przedstawiony w Jura Parku, tylko rzeczywiście jak ta praca wygląda. Od tej pracy takiej w terenie, którą każdy paleontolog lubi, po pracę laboratoryjną, która jest już troszeczkę inna, ale też no z drugiej strony też jest jak najbardziej fajna, więc każdy, kto przyjdzie, będzie mógł w tego paleontologa, no już krótko się zabawić, poznać też, jakie pradawne zwierzęta żyły tutaj w sumie w Europie, że Polska też nie jest jakąś takim paleontologiczną pustynią i że coraz więcej tych znalezisk terenu naszego kraju, tych pradawnych zwierząt, takich prawie że dinozaurów też się znajduje. Tutaj też będzie stanowisko z Uniwersytetu Opolskiego oraz z Jura Parku w Krasiejowie, którzy też będą opowiadać o właśnie znaleziskach tam potężnych płazów z czasów Triasu. Ale no nie chcę opowiadać o wszystkim, bo po prostu każdy, kto przyjdzie, będzie też mógł zadać każdemu pytanie, sprawdzić też, jak to wygląda, zabawić się. Także, jak to się mówi, każdy, od najmniejszego do największego. Bardzo ważne też jest to, o godzinie 15 będziemy mieć pokaz dinozaura chrupcia. To jest jedyny w trakcie tego pikniku, także jeżeli ktoś będzie chciał wskoczyć tutaj, zrobić sobie selfie z dinozaurem, to proszę pamiętać, godzina 15 chrupcio będzie do dyspozycji.
2: No to jest świetna okazja właśnie, żeby nie tylko, że troszeczkę się zabawić, czegoś się nauczyć. Myślę, że wszystkie dzieci lubią właśnie te tematy takie związane z jakimiś pradawnymi zwierzętami, dinozaurami w szczególności. No nie znam dzieciaka, który dinozaurów by nie lubił. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie na tą 15, jak jest ten pokaz. Cała impreza jest niebiletowana.
4: Tak, cała impreza, wstęp wolny, od 12 do 18. Pozostała część muzeum, jeżeli ktoś by chciał wziąć, no to niestety na pozostałe budynki bilet trzeba sobie wykupić, ale tutaj też proszę nie zarażać się pogodą, jaka będzie, ponieważ wszystko dzieje się w budynku Spichlerza, także nie ma najmniejszego problemu. No fakt, jedynie co, to pokaz dinozaura chrupcia jest na zewnątrz, ale dinozaurowi, tak jak i paleontologom, też jest niestraszny.
2: No właśnie, więc tym bardziej serdecznie zapraszamy. Powiedzmy jeszcze na koniec o jakichś takich atrakcjach, w czym wezmą udział ci, którzy przyjdą.
4: Znaczy tak, oczywiście poza dinozaurem chrupciem będzie można odwiedzić stanowiska, tu już wspomniałam, Uniwersytet Opolski, Jura Park Krasiejów, ale również Uniwersytet Wrocławski. Tutaj będzie można podpracować z mikroskopami. Taką mikro, bym powiedziała, paleontologię sobie zobaczyć, jak to rzeczywiście wygląda, że nie tylko te wielkie, potężne kości, ale również dużo, dużo mniejsze. Również będzie paleoartysta Szymon Górnicki, który przedstawi swoją wystawę. Oraz będziemy mieć Kamila Grundmajera, który prowadzi też takie warsztaty, które się nazywa Paleontologia dla najmłodszych. I on będzie też opowiadał o praktycznie różnego typu znaleziskach z całego świata. Będzie też je przedstawiał, także zapraszamy.
2: Serdecznie zapraszamy raz jeszcze. Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję również.
2: Właśnie dziś będzie można nie tylko podpatrzeć pracę naukowców, ale nawet poczuć się jak jeden z nich, zarówno w wykopaliskach, jak i w laboratorium. Kto nie miał planów na dziś, a nie chce przesiedzieć soboty w domu, niech wpada do muzeum.
5: Konin FM.
0: Konin FM.
5: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Konin FM.
1: PHU Stal Kon w Koninie wykonuje profesjonalne usługi spawalniczo-monterskie. Na miejscu przy ulicy Wojska Polskiego 17 lub z dojazdem do klienta. Solidność, doświadczenie i dokładne wykonanie. Telefon 731 555 684. PHU Stal Kon w Koninie prowadzi także sklep z akcesoriami spawalniczymi, wypożyczalnią sprzętu, artykułami BHP, odzieżą ochronną i roboczą. Sklep przy ulicy Jana Pawła II 86 w Koninie.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Burze możliwe w niemal całym kraju, są alerty pierwszego stopnia. Rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, mówi premier. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła przez Warszawę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Alerty pierwszego stopnia wciąż obowiązują w 11 województwach. Chodzi o Dolny Śląsk, Kujawy, Mazowsze, Podlasie, Pomorze, Warmię, Mazury, Pomorze Zachodnie, Lubuskie, Łódzkie oraz część Opolszczyzny. Wyładowaniom mogą towarzyszyć ulewy i grad. Dodam, że po północy i jutro przez cały dzień też możliwe ulewy i burze. Na północy województwa zachodniopomorskiego oraz na północnym wschodzie Pomorza tam też alerty pierwszego stopnia. Do poniedziałku włącznie maksymalna cena benzyny 95 to 6,04 zł, na oleju napędowego 6,40. Tak wynika z rozporządzenia ministra energii. Tymczasem rząd latem zakończy projekt dotyczący cen paliw, poinformował premier Donald Tusk. Jak ocenił, są niezłe sygnały dotyczące perspektywy zakończenia konfliktu amerykańsko-irańskiego.
2: Myśmy zakładali i z tego się wywiązaliśmy, że do lata będziemy dopłacać do tego, aby ceny paliw nie wystrzeliły w górę. Zrealizowaliśmy. Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie przez ten czas kryzysu, ale oczywiście ten projekt będziemy kończyli teraz latem.
0: Pakiet ceny paliwa niżej rząd wprowadził pod koniec marca. Ma na celu ochronę konsumentów przed skutkami kryzysu paliwowego związanego właśnie z wojną na Bliskim Wschodzie. 25. jubileuszowa Parada Równości przeszła ulicami stolicy. Uczestnicy domagali się równości płci w każdej sferze życia, ochrony przed dyskryminacją i wykluczeniem oraz promowania szacunku w debacie publicznej.
3: To jest takie wydarzenie, na które czeka cała stolica.
4: Dokładnie.
3: Ludzie machają, uśmiechają się.
5: Na przykład ja chodzę do takiej szkoły, gdzie bardzo ludzie są otwarci. Moim zdaniem to już idzie na lepsze.
0: Marsz się zakończył, ale zabawa trwa w miasteczku Równości przy Pałacu Kultury i Nauki. Do 21:00 będą się tam odbywały występy artystyczne. Na koniec jeszcze sport. Rozkręca nam się mundial. Dziś o 21:00 Katar zmierzy się ze Szwajcarią. O północy mecz Brazylia-Maroko. O 3:00 nad ranem polskiego czasu Haiti-Szkocja. A o 6:00 rano Australia-Turcja.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Popołudniówki w muzeum to kolejna nowa propozycja kreatywnego i relaksującego spędzania czasu po szkole lub po pracy. Jeśli ktoś potrzebuje chwili wyciszenia, skupienia i twórczej atmosfery, to te spotkania na Gosławicach mogą okazać się dobrym pomysłem. Zajęcia odbywają się w co drugi czwartek w godzinach 16:30-18:00. Przygotowano warsztaty inspirowane wzbogaconą ofertą muzealną. Zajęcia są przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych, zarówno osób indywidualnych, jak i rodzin czy grup przyjaciół. 18 czerwca podczas takich zajęć stworzymy autorski papierowy przewodnik, wykorzystując technikę pop-up. Powstaną książeczki z przestrzennymi elementami i ruchowymi formami. 2 lipca w trakcie warsztatów wykonamy model wiatraka lub chałupy, korzystając z materiałów plastycznych oraz naturalnych elementów, takich jak kamyki i gałązki. 23 lipca zostaniemy wprowadzeni w technikę haftu pętelkowego i stworzymy pracę inspirowaną postacią słonia Gosława w formie podkładki, zawieszki lub niewielkiego gobelinu. 6 sierpnia miniaturowy świat zamknięty w gablotce, poznamy dioramy autorstwa Mirelli von Chrupek, prezentowane w Muzeum Okręgowym w Koninie, i inspirując się pięknem muzealnego ogrodu, zaprojektujemy własny miniaturowy ogród zamknięty w niewielkim pudełku. Można już się zapisywać. Muzeum w Koninie obchodzi właśnie swoje 60-lecie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro nadal przewaga chmur, deszczowo, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad. Maksymalnie 13-14 stopni na Podlasiu, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: 104.1. Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.

0: Świeżo lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Koninie obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności. Założona w 1976 roku spółka zorganizowała z tej okazji konferencję prasową, na której podsumowano dotychczasowy rozwój firmy od obsługi dawnego województwa konińskiego po uruchomienie ciepłowni geotermalnej oraz przedstawiono plan nadchodzących wydarzeń jubileuszowych. Rok 2026 ma być dla przedsiębiorstwa okazją zarówno do przybliżenia mieszkańcom historii zakładu, jak i do omówienia planowanych modernizacji sieci ciepłowniczej.
3: Szanowni Państwo, chciałem Państwa bardzo serdecznie tutaj przywitać w siedzibie spółki MPC Konin. Dziękuję, że Państwo przyjęliście nasze zamówienie. Ta dzisiejsza konferencja jest związana z jubileuszem 50-lecia, który naszej spółce tak naprawdę towarzyszy od stycznia 2026 roku. Spółka MPC Konin powstała w roku 1976 i pierwszym takim akcentem, w którym Państwo też już współuczestniczyliście, to była wystawa, która miała swoją premierę w Domu Zamyłki, a potem prezentację na terenie właśnie w przestrzeni miejskiej, czyli na Placu Wolności. Tak się składa, że podczas tej konferencji chcemy Państwu przedstawić kolejne nasze działania, które będą towarzyszyły naszej spółce. Ja chciałem przedstawić tutaj serdecznie osoby, które nam towarzyszą. Jest pani dyrektor Elżbieta Głowacka. Z nami jest związana nie od 50 lat, ale od roku ubiegłego. Czyli zajęła też, jest to dyrektor finansowy, główny księgowy, i panią Marię Górską, którą też Państwo znacie, bo brała udział w wielu konferencjach. Pożegnaliśmy, wybrała już stypendium ZUS-u i jest emerytką MPC Konin. Jest z nami pan dyrektor Adam Strakowski, dyrektor techniczny, który z naszej czwórki najdłużej w firmie pracuje. I też Państwo mieliście okazję nieraz go zobaczyć, poznać w różnych sytuacjach związanych z awariami, żeby było ich jak najmniej, ale również w działaniach dotyczących przebudowy naszego systemu i bieżących sprawach związanych z naszą działalnością. Jest pan dyrektor Jacek Slanina, pan dyrektor innowacji i marketingu. Ja zawsze tłumaczę, że jest to najdroższy wydział, bo to jest ten akurat dział, który dba nie tylko o dobre relacje z klientami, czyli prowadzi biuro obsługi klienta, ale również jest tym działem, który odpowiada za komunikację z naszymi odbiorcami, ale również z Państwem. I Sławomir Lorek, prezes zarządu, pełni tą funkcję od roku 2020 i mam ten zaszczyt być współorganizatorem jubileuszu 50-lecia MPC Konin. Miałem okazję uczestniczyć 10 lat temu w jubileuszu, ale wtedy w innej roli, także taka podwójne jak gdyby przeżycie, a mianowicie zrobić pewne podsumowanie tego, co towarzyszy firmie MPC Konin w ciągu pół wieku. Czyli pierwsza impreza, o której wspomniałem, to była wystawa, która się już odbyła. Przed nami jest Olimpiada Ekologiczna i to jest wydarzenie, na które Państwo już dzisiaj zapraszamy. Ono odbędzie się 12 czerwca w piątek. Pan dyrektor zaraz powie więcej o tej naszej olimpiadzie. Kolejnym wydarzeniem to jest akurat wydarzenie skierowane do naszych pracowników, ale mające ogromne tradycje, a mianowicie tradycyjny spływ kajakowy, który był zainicjowany wiele lat temu przez pana prezesa Andrzeja Chmieleckiego. I MPC Konin był organizatorem takich dużych spływów. Sam nawet miałem okazję w dwóch spływach uczestniczyć jako uczestnik takiego spływu. Wróciliśmy do tego zwyczaju, do tej tradycji i po raz kolejny organizujemy właśnie spływ kajakowy. 50 uczestników, to są nasi pracownicy, rodziny w tym roku. Po raz kolejny będą mogli rzekę Wartę poznać z widokiem na brzeg, czyli z pozycji kajaka. No i główne uroczystości, gala, która jest zaplanowana na 9 września, jest to środa, godzina 12, Konińskie Centrum Kultury. No i jak gdyby podsumowaniem tego z naszych obchodów, no to będzie również takie spotkanie dla pracowników, ich rodzin w dniu następnym, czyli w czwartek 10 września. Tak wygląda kalendarz obchodów, jeżeli chodzi o obchody 50-lecia firmy MPEC Konin.
2: Oficjalne obchody półwiecza spółki zakończą się jesienią. We wrześniu zaplanowano galę jubileuszową w Konińskim Centrum Kultury oraz spotkanie inauguracyjne dla pracowników. Trwałym śladem jubileuszu ma stać się kapsuła czasu, która zostanie umieszczona przy siedzibie MPEC-u. Znajdą się w niej m.in. materiały dokumentujące obecny stan technologii i działalności firmy, stanowiące punkt odniesienia dla kolejnych pokoleń, które otworzą ją za następne 50 lat.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie, że lokalnie.

0: Atak pacjenta i zniszczenia na SOR-ze w Szczecinie, od tego zaczniemy. Potem wrócimy do sprawy płodów zakopanych na działce pod Rzeszowem i zajrzymy na tory Formuły 1.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, pacjent szpitalnego oddziału ratunkowego w Szczecinie, zaatakował ratownika i doprowadził do znacznych zniszczeń infrastruktury i wyposażenia oddziału. Konieczna była ewakuacja blisko 40 pacjentów placówki na Unii Lubelskiej. To zdarzenie z wczoraj wieczora. 75-latka przywiozła karetka pogotowia krótko przed incydentem. Mężczyzna uszkodził m.in. analizator do pomiaru parametrów krytycznych, jedno z kluczowych urządzeń wykorzystywanych w codziennej pracy SOR-u. Na miejsce wezwano policję i ochronę szpitala. Trwa postępowanie wyjaśniające. Wciąż trwa też szacowanie strat. Zarzut zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów medycznych usłyszała patomorfolożka z Rzeszowa. Kobieta jest podejrzana o zakopanie przynajmniej 32 ludzkich płodów na posesji w Lutoryżu. Marcin Starzec.
2: 57-latka przyznała podczas przesłuchania, że sama przewoziła i zakopała szczątki płodów oraz tysiące próbek medycznych we własnym ogrodzie. Usłyszała zarzuty, za które grozi jej do 12 lat więzienia, ale jak powiedział mi prokurator Krzysztof Ciechanowski, podejrzana nie oświadczyła, czy przyznaje się do stawianych jej zarzutów.
3: Podejrzana wskazała, że ona sama przewiozła i zakopała ujawnione u niej na posesji płody ludzkie, jak również inne odpady medyczne. Również oświadczyła, iż wskaże, czy przyznaje się bądź nie do zarzucanych jej czynów po ustanowieniu sobie obrońcy z wyboru.
0: A przed chwilą właśnie dotarła informacja, że sąd zastosował wobec kobiety 3-miesięczny areszt na wniosek prokuratury, zresztą do 10 września. Przenośmy się za granicę. Szwajcaria podejmie jutro decyzję w sprawie ograniczenia liczby ludności do 10 milionów w referendum. Zwolennicy tej inicjatywy uważają, że imigracja do Szwajcarii jest zbyt wysoka. Brytyjczyk George Russell z Mercedesa wygrał kwalifikację przed niedzielną Grand Prix Barcelony Katalonii, 7. rundą Mistrzostw Świata Formuły 1. Z drugiego pola wystartuje jego rodak z teamu Ferrari, Lewis Hamilton, a z trzeciego lider klasyfikacji generalnej Włochy Kimi Antonelli, tak jak Russell z Mercedesa.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Jak wygląda praca archeologa? Co można wyczytać z odnalezionych fragmentów naczyń, przedmiotów codziennego użytku czy dawnych cmentarzysk? I w końcu, jakie tajemnice kryją okolice Ślesina? Muzeum Okręgowe w Koninie zaprasza wszystkich miłośników historii, archeologii i lokalnego dziedzictwa do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie na konferencję Warstwy Czasu – Archeologia Okolic Ślesina, podczas której specjaliści przybliżą nam najnowsze odkrycia i opowiedzą o fascynujących śladach przeszłości regionu. Najpierw Justyna Kokolus opowie o tym, jak z rozsypanych fragmentów można odtworzyć obraz przeszłości, czyli o tym, co takiego właściwie robi archeolog. Potem Katarzyna Szelner wygłosi wykład Przewłoka, średniowieczny przystanek w czasie, życie codzienne na styku lądu i wody, na przykładzie znalezisk archeologicznych. Następnie Krzysztof Gorczyca omówi tak zwane wielkopolskie piramidy i zapomniane cmentarze z epoki kamienia. Mowa więc będzie o megalitach. A na koniec odbędzie się otwarta dyskusja. Dla uczestników konferencji przygotowano bezpłatne egzemplarze książki Przewłoka – Nowa karta w badaniach osadnictwa średniowiecznego na szlaku żeglugowym Warta-Gopło-Wisła. To publikacja, która została dofinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Wraz z Konińskim Muzeum zapraszamy do wspólnego odkrywania historii zapisanych w ziemi. 20 czerwca, godzina 16, MGOK w Ślesinie przy ulicy Młodzieżowej. Współorganizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Przyjaciół Gminy Ślesin.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie jutro, 17 w centrum, 19 miejscami na południu kraju. Dużo chmur, choć od czasu do czasu może się pojawiać słońce, ale będzie też padał deszcz, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad.

0: 1.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: O wyzwaniach związanych z polityką mieszkaniową, planowanych zmianach w przepisach oraz dostępnych źródłach finansowania rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. W wydarzeniu udział wzięli m.in. pierwsza wicewojewoda wielkopolska Karolina Fabisz-Szulc oraz wiceminister rozwoju i technologii Tomasz Lewandowski, którzy podkreślali znaczenie współpracy administracji rządowej i samorządowej w rozwoju mieszkalnictwa.
2: Drugi obszar to obszar gruntowy. Jeżeli będziemy już mieli świetnie przygotowane instytucje do prowadzenia polityki mieszkaniowej, do prowadzenia nowych inwestycji mieszkaniowych, w sposób oczywisty musimy zwiększyć także podaż gruntów, na których te mieszkania będą budowane. Tutaj mamy trzy ustawy. Pierwsza zakłada przejmowanie gruntów spółek Skarbu Państwa, KOWR-u na potrzeby realizacji budownictwa mieszkaniowego. Co ważne, ma się to odbywać bez odszkodowania. Te grunty decyzją ministra właściwego do spraw budownictwa na wniosek samorządu będą tym samorządom przekazywane. Przywracamy użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe w zmienionej formie, z obniżonymi opłatami. Także tych działań na poziomie zwiększenia podaży gruntów będzie dość dużo. O tym też dzisiaj z samorządami wielkopolskimi porozmawiamy, żeby się przygotowały, żeby wiedziały, jakie grunty spółek Skarbu Państwa na swoim terenie mają i na czym się mają w tej chwili skupić, do czego mają się przygotować. Gdy będziemy mieli już przygotowane instytucje, gdy będzie odpowiednia podaż gruntu, w sposób oczywisty muszą być środki i to nie tylko właściwa alokacja tych środków, ale też skrojone na miarę instrumenty finansowe, które w zależności od tego, do jakiej grupy beneficjentów będą dedykowane, czy dla których będą przygotowywane, będą zakładały mniejsze lub większe zaangażowanie bezwrotne, ale uzupełniane zawsze instrumentami zwrotnymi, niskooprocentowanymi. I pewno ten komponent zmian ustawowych i strategii mieszkaniowej rządu będzie dzisiaj wzbudzał największe zainteresowanie. Dostęp do wiedzy to jest dzisiaj niesamowita wartość. Jako Wielkopolanin chciałbym, żeby wielkopolskie samorządy z tej wiedzy korzystały. Dziękuję.
3: Dziękuję panie ministrze i o zabranie głosu poproszę wójta gminy Czerwonek, członka zarządu Stowarzyszenia Gmin Powiatów Wielkopolski Marcina Wojtkowiaka.
4: Panie wojewodo, panie ministrze, szanowni państwo, samorządy w Wielkopolsce, myślę, że nie tylko w Wielkopolsce, mogą, ale przede wszystkim chcą uczestniczyć w realizacji polityki mieszkaniowej państwa. Mamy ku temu wiele argumentów i to są nie tylko potrzeby naszych mieszkańców, ale także możliwości i umiejętności, które nieraz wykazywaliśmy, jeśli chodzi o budownictwo komunalne czy socjalne. Natomiast, żeby to realizować skutecznie i pełniej, oczywiście są potrzebne tutaj pewne możliwości. Przede wszystkim uelastycznienie przepisów i tutaj te zmiany, o których wspomniał wstępnie pan minister, idą w tym kierunku. Po drugie, oczywiście zasoby, którymi dysponuje chociażby Skarb Państwa, czyli grunty, które w wielu gminach leżą odłogiem. My chcielibyśmy je wykorzystać po to, żeby wyjść naprzeciw wyzwaniom, przede wszystkim wyzwaniom demograficznym, ale także wyzwaniom finansowym, bo chodzi o to, aby stworzyć takie instrumenty, które z jednej strony zapewnią podaż mieszkań, ale z drugiej strony nie wpłyną na to, że ceny tych mieszkań będą nieosiągalne dla mieszkańców, z czym często mamy do czynienia, kiedy wykorzystywane są zwykłe instrumenty dotacyjne. I tutaj dzisiaj będziemy o tym szczególnie rozmawiać, aby właśnie tego typu instrumenty były dostępne dla wielkopolskich samorządów, żebyśmy mogli z tego korzystać, aby wyjść naprzeciw uwarunkowaniom demograficznym, ale przede wszystkim potrzebom mieszkaniowym naszych mieszkańców. Także bardzo się cieszę z tego, że Stowarzyszenie Gmin Powiatów jest tutaj współorganizatorem tego wydarzenia. Jako największa organizacja samorządowa w Wielkopolsce zrzeszamy zdecydowaną większość samorządów, także jesteśmy głosem tych samorządów i myślę, że dzisiaj to będzie bardzo wyraźnie słyszało. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję panie wójcie i o zabranie głosu proszę burmistrza miasta i gminy Ostrzeszów, przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Związku Miast Polskich Patryka Jędrzejaka.
5: Dziękuję bardzo panie wojewodo, panie ministrze. Cieszę się, że jako Komisja Mieszkaniowa Związku Miast Polskich możemy współuczestniczyć w tej konferencji. W zależności od regionu, gdzie się spotykamy, czasem musimy tłumaczyć o znaczeniu budownictwa społecznego czy komunalnego. Tu u nas, w naszym województwie, w Wielkopolsce, ta dyskusja raczej opiera się na tym, jak intensywnie i co jeszcze możemy zrobić, aby to budownictwo przyspieszyć. Bardzo serdecznie dziękuję tutaj panu ministrowi, z którym jesteśmy w bieżącym kontakcie, że jako Komisja Gospodarki Mieszkaniowej możemy na bieżąco opiniować wszystkie projekty ustaw, które pojawiają się ze strony ministerstwa. Przepraszam. I cieszę się również, że dzisiaj podczas tej konferencji zarówno nasi członkowie będą mogli dopytać i wskazać jeszcze na to, co my jako samorządowcy widzimy jako barierę w przyspieszeniu tych potrzeb mieszkaniowych na naszym terenie, ale również pokazać dobre przykłady, bo jako samorządowcy w tej komisji jesteśmy najlepszym przykładem, że nawet w małych, ale i w większych miejscowościach to budownictwo komunalne, społeczne jest bardzo wartościowe i jest możliwe do zrealizowania. O tym, o czym zresztą powiedział pan minister, Wielkopolska jest liderem, jeśli chodzi o pozyskiwanie środków na budownictwo mieszkaniowe w Polsce i ta konferencja, mam nadzieję, tylko podtrzyma ten trend albo jeszcze go przyspieszy. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Konferencja była nie tylko okazją do przedstawienia planowanych reform i instrumentów wsparcia, ale także do wymiany doświadczeń pomiędzy samorządowcami i ekspertami. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, skuteczna polityka mieszkaniowa wymaga zarówno odpowiednich regulacji i finansowania, jak i stałego dialogu między wszystkimi zaangażowanymi stronami.
6: Konin FM.
7: Konin FM.
6: Naturalnie, że...

0: Kamil Majchrzak w finale turnieju w Holandii. 3-miesięczny areszt dla patomorfolożki Magdaleny H. Będziemy też na urodzinach króla Karola III.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Najpierw doskonałe wieści z Holandii. Kamil Majchrzak w finale turnieju w Sertogenbos. To po tym, jak pokonał Rosjanina Daniła Miedwiediewa 7-6, 6-1. Przeciwnikiem Majchrzaka w jego pierwszym w karierze starciu o tytuł imprezy cyklu ATP będzie turniejowa dwójka, Australijczyk Alex de Minaur. Start jutrzejszego meczu o 14:30. Patomorfolożka Magdalena H. następne 3 miesiące spędzi w areszcie. Sąd zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec 57-latki. To efekt makabrycznego odkrycia 32 ludzkich płodów na terenie byłej posesji kobiety w Lutoryżu pod Rzeszowem. Marcin Starzec.
2: Sąd w całości uwzględnił wniosek prokuratury, mówi prokurator Wojciech Przybyła.
3: Argumentacją był fakt możliwości mataczenia w przedmiotowym postępowaniu i wpływania na zeznania ewentualnie przesłuchiwanych na dalszym etapie świadków oraz obawa wymierzenia surowej kary.
2: Służby do tej pory wydobyły z ziemi szczątki 32 ludzkich płodów. Kobieta podczas przesłuchania przyznała, że sama zakopała płody i tysiące próbek medycznych w ogrodzie. Usłyszała zarzuty zbezczeszczenia zwłok i nielegalnego składowania odpadów, ale na razie nie zdecydowała, czy przyzna się do stawianych zarzutów. Grozi jej do 12 lat więzienia.
0: Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że już jutro dojdzie do podpisania porozumienia z Iranem. Zaznaczył, że porozumienie natychmiast otworzy cieśninę Ormus. Dodał we wpisie na swoim portalu Truth Social, że Iran nie otrzyma od USA żadnych pieniędzy. Na porozumienie doprowadzi do zniszczenia zapasów wzbogaconego uranu. Skomplikowana musztra paradna, przejazd pary prezydenckiej w wiktoriańskiej karecie oraz przelot samolotów nad pałacem Buckingham. To wszystko złożyło się na oficjalne obchody urodzin króla Karola III. Uroczystości w centralnym Londynie obserwowały tysiące ludzi. Król Karol ma 77 lat. W rzeczywistości obchodził urodziny 14 listopada, ale według tradycji sięgającej połowy XVIII wieku w królestwie panuje jednak zwyczaj, by rocznicę urodzin monarchów obchodzić w czerwcu, gdy brytyjska pogoda sprzyja świętowaniu na zewnątrz.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Zbieranie deszczówki to prosty sposób na oszczędność wody do podlewania i niższe rachunki. Nabór wniosków na dofinansowanie instalacji, które pozwalają zbierać i wykorzystywać deszczówkę w domach i ogrodach, rozpocznie się już 22 czerwca. Wsparcie wyniesie do 8000 zł. W Wielkopolsce taki nabór będzie prowadził Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na realizację projektów w całym kraju zapewniono 173 miliony z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Dokumentacja jest już dostępna na stronie WFOŚIGW. Ten program daje mieszkańcom naszego regionu konkretną zachętę do inwestowania w rozwiązania, które są dobre zarówno dla domowego budżetu, jak i dla przyrody. Wykorzystanie deszczówki do podlewania ogrodu czy do prac gospodarczych pozwala ograniczyć zużycie wody wodociągowej i lepiej przygotować się na okresy suszy. Dofinansowanie obejmuje zakup, dostawę, montaż, budowę, rozbudowę i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych i roztopowych z dachów, chodników, podjazdów do magazynowania wód opadowych w zbiornikach, retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie oraz do wykorzystywania deszczówki, na przykład do podlewania ogrodu. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele oraz użytkownicy nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny. Dotacji nie można otrzymać na nieruchomość, która dostała już wcześniej wsparcie z programu Moja Woda.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Niedziela z przewagą chmur, deszczowo, miejscami burze i silny wiatr, lokalnie grad. Maksymalnie 13-14 stopni na północnym wschodzie, 19 miejscami na południu.
1: Konin FM. Naturalnie

0: Green FM.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam super oferty stołów i krzeseł w ogromnym wyborze, w super cenach i są dostępne od ręki.
0: A czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Tak, bo teraz na stoły i krzesła nie musimy czekać tygodniami, tylko przyjeżdżamy i odbieramy zmontowane prosto z ekspozycji.
0: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10, zaprasza.

0: Konin FM 104.1.
1: Hej, Laleczko, witaj w raju. Znowu jestem dziś na haju. Nie przeszkadzaj.

0: Toruń FM 104.1.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czery ma...